0: podejmie działania, jeśli zaobserwuje przypadki naruszania uzgodnień przez drugą stronę, a irańskie siły zbrojne zawsze będą miały palec na spuście. Irańska agencja Fars podała, że zapadła decyzja o tym, że żegluga w Zatoce Perskiej będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Irańska telewizja państwowa oświadczyła z kolei, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. Porozumienie z Teheranem przychodzi, gdy w Ameryce kończą się rezerwy ropy. Jak donosi CNN, dramatycznie szybko topnieją zapasy surowca w kluczowych magazynach Cushing w stanie Oklahoma. To właśnie stamtąd amerykańska ropa jest przesyłana rurociągami do rafinerii w całym kraju. Rezerwy się kończą, bo jak dotąd Amerykanie systematycznie uwalniali swoje zapasy, co pozwalało obniżać ceny paliw na światowych rynkach. USA stały się ostatnią deską ratunku dla regionów, które zazwyczaj zaopatrywały się w paliwo z Bliskiego Wschodu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, to w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W Kijowie uderzenia rozpoczęły się krótko po północy, jak podają lokalne media. Nocne niebo rozświetliły szczątki spadających ze strzelonych pocisków. Burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że uszkodzone zostałyby bloki mieszkalne w dzielnicach Podilski i Obolonski. Dodał, że 140 tysięcy mieszkańców Kijowa nie ma prądu. Według szefa miejskiej administracji wojskowej zaatakowanych zostało 7 dzielnic Kijowa. Dotąd wiadomo, że jedna osoba została ranna. Rosjanie uderzyli też w Charków, gdzie co najmniej 2 osoby zostały ranne. Zaatakowane zostało również miasto Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy. Wielkie emocje wokół wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który stwierdził, że walcząca o niepodległość Ukrainy UPA to tak jakby żołnierze niezłomni. Od jego słów odcinają się nawet politycy koalicji rządzącej. Przemysław Czarnek z PiS-u zażądał dymisji Szeptyckiego. Czy wiceminister powinien stracić stanowisko? Oto gości programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z pytał Andrzej Stankiewicz.
1: Premier na pewno niczego nie będzie robił pod wpływem histerii.
2: A ja pana pytam.
1: Opozycji, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że wypowiedź pana ministra Szeptyckiego była po prostu beznadziejna.
2: No to pójdźmy trochę dalej, czy powinien stracić stanowisko.
1: Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że polska prawica bardzo, ale to bardzo brzydko się bawi, ponieważ grzebanie ludziom w metrykach, wyciąganie pochodzenia, sprawdzanie korzeni naprawdę ma fatalne, mroczne konotacje.
0: Mówił Krzysztof Hetman z PSL-u. Głos zabrał też Tobiasz Bocheński z PiS-u.
3: Każdy, kto w rządzie powie, że UPA, to są żołnierze wyklęci, jest nie tylko sprzeniewierza się polskiej racji stanu, ale zdradza fundamenty polskiej tożsamości historycznej i patriotyzmu. Ktoś, kto tak mówi, naprawdę zasługuje na najgorsze określenia. Jeżeli są tacy ludzie, to zasługują jak na najgorsze epitety.
0: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek nazwał rząd pasożytami i zdrajcami narodu polskiego, domagał się przerwy w obradach Sejmu i zwołania Konwentu Seniorów, by wyjaśnić, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. A cały program Andrzeja Stankiewicza jest na radioz.pl. Wielka Brytania zadaje cios w rosyjską flotę cieni. Tankowiec objęty sankcjami zatrzymano na kanale La Manche. Statek zajęli komandosi brytyjskiej marynarki wojennej. To pierwsza taka operacja przeprowadzona przez tamtejsze służby. Jak podkreślił premier Keir Starmer, stanowi to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał brytyjski premier na platformie X. Tankowiec pozostanie u południowych wybrzeży Anglii do czasu zakończenia śledztwa. PKP Intercity wprowadza letni rozkład jazdy, a tam wiele ważnych zmian. Po ponad 30 latach przerwy połączenia kolejowe odzyskała Łomża, a na dodatek do Ostrołęki wróciły wczoraj połączenia dalekobieżne. Będą się tam zatrzymywać pociągi relacji Białystok-Olsztyn, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: I tak też mogło się Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie. Zyskają to nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
0: Pociągi z Białegostoku do Olsztyna zatrzymają się też w Chorzelach, do których dalekobieżne kursy nigdy nie jeździły. Szczegóły dotyczące letniego rozkładu jazdy PKP Intercity są na stronie przewoźnika. A w Warszawie po Dworcu Zachodnim kolejarze biorą się za remont tego wschodniego. Prace ruszą pod koniec roku, co dla pasażerów oczywiście oznacza utrudnienia. Ze szczegółami reporter Radia Z, Jan Kielak.
5: Przebudowa stacji będzie podzielona na dwie fazy. W pierwszej, już na przełomie tego i przyszłego roku, zostaną zamknięte perony od 1 do 4. Pociągi powrócą tam dopiero w roku 2028. Wtedy do remontu pójdą perony.

0: wsi w pobliżu Wisły jest m.in. susza. Większość okolicznych mniejszych rzek wyschła, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu założyciel stowarzyszenia Nasz Bóbr, Roman Głodowski. Te
1: cieki mniejsze notują bardzo duże deficyty wody.
2: I przez to bobry przenoszą się do Wisły?
1: Dokładnie tak, znaczy one szukają po prostu siedlisk. Teraz jeszcze wiosna jest takim czasem, kiedy właśnie młode bobry opuszczają rodzinne gniazdo, no i one po prostu szukają tego swojego miejsca. Jeżeli nie są w stanie znaleźć cieku wodnego jakiegoś jeziorka, które jest niezanektowane przez inną rodzinę bobrową, no to po prostu szukają, stąd właśnie ich obecność w Wiśle.
0: A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niespełna godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Mężczyzna z powrotem zaryglował wejście i piwnica znów utonęła w mroku. Pokonał schody w milczeniu. Dyszał ciężko, jakby dopiero co skończył rąbać drwa na zimę. Z każdym oddechem z otworu wyrżniętego w worku na ziemniaki unosiła się mgiełka. W dwóch mniejszych kryły się ciemne, głęboko osadzone oczy. Brudnemu serce podeszło do gardła. Jeszcze nigdy nie bał się tak bardzo. Śledził kolejne kroki człowieka w raszlowym worku na głowie, ale nie zdobył się na odwagę, aby wypowiedzieć choćby słowo. Żaden dźwięk w tej chwili nie przeszedłby mu przez gardło. Zastygł zupełnie, gdy cień stanął przy kratach i objął je swoimi nieforemnymi, rachitycznymi palcami. Dostrzegał tylko jego zarys, kontur postaci, co było tym bardziej przerażające, że odnosiło się wrażenie, iż mężczyzna widział w ciemności nie gorzej niż kot. Stał i patrzył, bez słowa, jakby napawał się strachem obu facetów, którzy na sam jego widok srali pod siebie. Brudny nie był pewny, jak długo to trwało, ale wzdrygnął się w momencie, gdy mężczyzna nagle puścił kraty i odszedł w kierunku najciemniejszego piwnicznego kąta. Pomimo usilnych starań, Brudny nie zdołał utrzymać z nim kontaktu wzrokowego. Cień rozpłynął się w mroku. Pozostawił po sobie jedynie drażniący nozdrza zapach amoniaku. Przez najbliższą minutę z ciemnego kąta dochodziły przeróżne odgłosy. Każdy z nich w obecnej sytuacji wydawał się skrajnie upiorny i przerażający. Tu coś zastukało, tam zabrzęczało, gdzie indziej plasnęło. Mężczyzna zaczął coś szorować, ale naprawdę strasznie zrobiło się wtedy, gdy z głębi poleciały pierwsze iskry. Piwnicę wypełnił ostry, świdrujący uszy odgłos tarcia metalu o metal. Morderca przygotowywał się do pracy. W pełnym skupieniu wecował kolejne ostrza. Bez pośpiechu, w milczeniu. W pewnym momencie przestał. Wilgotne mury wchłonęły ostatnie dźwięki i zapadła głucha cisza. Brudny pomyślał, że nie może dalej zachowywać się jak dziecko. Czuł się zawstydzony. Już dużo wcześniej powinien otworzyć usta. Czego ode mnie chcesz? Rzucił w mrok. Odpowiedziała mu cisza. Chciałeś mnie, to masz. Wypuść kobietę i powiedz, kim jesteś. Dodał bardziej stanowczo. Ciemność odpowiedziała cichym, szyderczym rechotem. Nie zasłużyliście. I chrypiący oddech. Brudny wstał i zbliżył się do krat. Musiał przełamać lęk. W innym razie był już zgubiony. Chwycił zimne pręty. Jeśli kiedykolwiek coś ci zrobiłem, postaram się ci to wynagrodzić. Brudny nie liczył na wiele, ale pomyślał, że warto spróbować. Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje psychopata. Ale najpierw wypuść kobietę, inaczej nie masz nic do gadania, glino. Wychrypiała ciemność. Jeśli zechce, to zaraz obedrę ją ze skóry i wypruję jej na twoich oczach wszystkie flaki. I nie będziesz mógł nic zrobić. Brudny zacisnął zęby i palce na prętach. Pierwsze podejście nie wypaliło. Co gorsza, cień miał rację. Nic nie mógłby zrobić. Ale zanotował jedną, niezwykle ważną rzecz. O ile kilka minut temu mało brakowało, aby ze strachu przed dziecięcym koszmarem puściły mu zwieracze, o tyle teraz cień nabrał ludzkiego wymiaru. To był człowiek. Z krwi i kości. I można go było zranić, a następnie zabić. Dobrze, masz rację, przepraszam. Brudny postanowił spróbować inaczej. Musiał grać na czas. Czy masz jakieś imię? Jeśli już rozmawiamy, jak mam się do ciebie zwracać? Przez chwilę ciemność milczała. Przez lata nadawano mi wiele imion. Gdy wy... Ach, wyrzęził nerwowo człowiek w mroku. Nie zasłużyliście na to wszystko. Ta kurwa wszystko zniszczyła. Ta kurwa, ta stara podła kurwa. mężczyzna nie dokończył. Brudny wyczuł w mroku delikatny ruch powietrza. Przełknął ślinę, gdy zrozumiał, że rozmówca w jednej chwili znalazł się na wyciągnięcie ręki. Poczuł smród kapusty i przetrawionego bimbru. Instynktownie cofnął się, ale szybko skarcił się za takie zachowanie. Raz jeszcze zacisnął palce na kratach i zbliżył twarz do stalowych prętów. Nie znam cię, nie wiem, kim jesteś, a ty zwracasz się do mnie, jakbyś znał mnie od lat. Przedstaw się i pokaż twarz. Chcę wiedzieć, co zrobiłem, że mnie tak nienawidzisz.
2: Zaraz się dowiesz, Glino. Zaraz dowiecie się wszyscy. Wychrypiał cień, po czym znów zniknął w mroku.
1: Brudny przez moment wytężał wzrok, ale ciemność była nieprzenikniona.
2: Kurwa mać, zaklął w myślach. Zaczynał tracić panowanie.
1: Krew pulsowała mu w żyłach, jakby napędzało ją nie serce, a komplet tłoków z jego 6-litrowego patrola. Odżył ból w czaszce. Komisarz zamknął oczy i skupił się na tym, aby zachować kontrolę nad własnym ciałem. Wtedy coś błysnęło. Najpierw raz, potem parokrotnie w krótkich odstępach czasu. W końcu żarówka rozbłysła na dobre, rozświetlając najmroczniejszą część piwnicy. Człowiek z cienia stał nad na wpół nagim ciałem kobiety i napawał się jego widokiem. Leżała na plecach, z twarzą zwróconą w stronę Brudnego i Trochana, częściowo przykrytą przez posklejane włosy, które bezwładnie opadały ku betonowej podłodze. Wyglądała, jakby już nie żyła, ale to była tylko iluzja. Ona żyła. Morderca o to zadbał. Gdy uznał, że nadszedł już czas, przyłożył nasączoną amoniakiem chusteczkę do jej twarzy. Kobieta gwałtownie nabrała powietrza w płuca i szeroko otworzyła oczy. Szybko zrozumiała zgrozę sytuacji. Wtedy krzyknęła. Na wysokości kolan, kilkadziesiąt centymetrów od krocza Anny Trochan, wyrastała słusznych rozmiarów piła tarczowa. Jej zębata tarcza złowieszczo błyszczała, jakby dopiero co została wypolerowana. Oksanę Szczypenko Brudny dostrzegł chwilę później. Wisiała na haku do mięsa, jak świńska tusza. Czarnecki wrócił do biura w towarzystwie naczelnika wydziału Marka Kotowicza. Był to wysoki mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu i przesadnie długich ramionach, przez które dostał na komendzie ksywkę Goryl. Nie lubił jej, bo na punkcie swojego wyglądu od zawsze miał kompleksy. Dlatego gdy tylko podsłuchał, że któryś z policjantów tak o nim mówi, potrafił utrudnić mu życie nie gorzej niż najbardziej wredna była żona. Do Czarneckiego miał stosunek neutralny, ale go szanował, jak wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli okazję z nim pracować. Gdy obaj mężczyźni weszli do biura, pracujący w pocie czoła ludzie inspektora przerwali czynności i skierowali uwagę na przybyłych. Dochodzi pierwsza, zaczął Czarnecki. Jesteśmy już prawie godzinę po terminie, nie możemy dłużej czekać. Potrzebuję dwóch lokalizacji, do których zostaną wysłane grupy uderzeniowe. Podinspektor Zimny chwycił wydruki satelitarne i położył je na stole obok Czarneckiego i Kotowicza. Na kilku zdjęciach odręcznie zaznaczono czarnym flamastrem dwa miejsca. Pierwszym celem jest stara leśniczówka znajdująca się przy zakolu Odry około 5 kilometrów na północny zachód od Nietkowa, w pobliżu wsi Laski. Zimny wskazał palcem pierwszy oznaczony punkt. Na szybko udało się ustalić, że jest od lat nieużywana. Ma też wyjątkowo kiepską reputację wśród mieszkańców. Podobno swego czasu było to miejsce spotkań okolicznych ćpunów i ludzi z szeroko pojętego marginesu społecznego. Według relacji wykorzystywana także do orgii, a nawet tajemniczych zgromadzeń młodocianych satanistów. Ostatnich dwóch informacji nie zdążyliśmy potwierdzić. Brzmi nieźle. Dobra robota. To będzie cel dla grupy A. Oznajmił Czarnecki, a Kotowicz jedynie potwierdził kiwnięciem głowy. A druga lokalizacja? To stara chlewnia na uboczu Nietkowa. Zimny ponownie powiódł palcem po zdjęciu i zatrzymał się na zakreślonym kółku. Z dala od zabudowań, za niewielkim łęgiem, blisko rzeki. Od blisko 30 lat nie funkcjonuje masowo, choć okoliczni mieszkańcy podobno mogli liczyć od czasu do czasu na jakieś tusze od gospodarza. Mogli? Czarnecki zmarszczył brwi. Mogli, bo już nie mogą. Adres wciąż jest zarejestrowany na niejaką Zofię Jasinę, która zmarła w czerwcu tego roku. Od tamtego momentu gospodarstwo wygląda na opuszczone. I nikt się tym nie zainteresował? Elektrociepłownia, wodociągi? No, sprawdzamy to, ale o tej porze... Dobra, coś więcej? Podobno patologia, ale rodziny nie ma w systemie. W ciągu pół godziny powinniśmy wiedzieć więcej. Nie mamy tyle czasu. Inspektor chwycił wydruki i przekazał je Kotowiczowi. Ponownie skierował uwagę na podinspektora. Ty i Ela pojedziecie z pierwszą grupą do tej leśniczówki. Ja i prokurator z drugą do chlewni. Reszta nieoznakowanymi radiowozami. Będziemy w ciągłym kontakcie. Naprawdę nie chcesz helikoptera? Głęboki bas naczelnika wydziału zabrzmiał niczym sygnał nadciągającego tankowca. Nie, to ma być cicha, precyzyjna akcja, a nie scena z hollywoodzkiego filmu akcji. Ale niech będzie w pogotowiu. W razie problemów może być przydatny. Jak sobie chcesz. To twoja robota. Daj, podpiszę te papiery. Mruknął Kotowicz i przyjął z rąk inspektora komplet rozkazów. Złożył podpisy i rzucił długopis na dokumenty. Mam nadzieję, że nos znów cię nie zawiedzie. Nie chcemy wyjść na durniów przed całą Polską. Czarnecki spojrzał na niego z politowaniem. Nie skomentował ostatnich słów naczelnika wydziału, bo uznał, że tylko zmarnuje cenny czas. Nie przepadał za tym smętnym typem, ale cenił go za dawniejsze dokonania. Kiedyś był dobrym gliną, ale dziś bardziej przypominał przyspawanego do stołka tłustego kota, który stracił kontakt z rzeczywistością i bardziej dbał o wizerunek niż sprawy płacących na jego utrzymanie obywateli. Czy są jakieś pytania? Co z brudnym? Zapytał prowokacyjnie Lis. Czarnecki obawiał się tego pytania. Jakkolwiek ta operacja miała się zakończyć, z pewnością czekały go tygodnie walki z Biurem Spraw Wewnętrznych. Następnie dyscyplinarka, kto wie, może nawet proces. Zgoda na nieautoryzowaną akcję i ukrycie tego faktu przed przełożonymi i swoimi ludźmi mogły mieć katastrofalne konsekwencje. Lis był jego jedyną deską ratunku. Tylko udowodnienie mu prób mataczenia i utrudniania śledztwa mogło w jakiś sposób usprawiedliwić taką, a nie inną decyzję Czarneckiego. Ale nawet to nie dawało gwarancji, że inspektor zdoła się wytłumaczyć. Pytanie prokuratora stawiało go natomiast w fatalnej sytuacji, bo przy wszystkich, w tym przy naczelniku wydziału, z pełną premedytacją musiał skłamać. To, co miał teraz powiedzieć, z pewnością będzie powtarzane i cytowane przez kolejne miesiące setki razy. Brudny jest wolnym człowiekiem i prowadzi swoje śledztwo. Jest też dobrym gliną i nie można go nie doceniać. Dlatego zachowajmy czujność i miejmy oczy dookoła głowy. Mamy się go tam spodziewać, czy nie? Ton prokuratora był wyraźnie konfrontacyjny. Nigdy nie wykluczyłem go z kręgu podejrzanych. Tak jak żadnego z wychowanków Hieronimek. Atmosfera zgęstniała na tyle, że tylko kompletny ignorant mógłby nie dostrzec, że na linii Czarnecki Lis iskrzy jak w kondensatorze. Pałka rzuciła inspektorowi pytające spojrzenie, ale nie doczekała się odpowiedzi. Jeśli nie ma więcej pytań, to za 5 minut widzimy się na tyłach komendy. Oczekuję pełnego zaangażowania. Do roboty! Przez kolejnych kilkanaście sekund Czarnecki obserwował, jak jego ludzie pakują się i po kolei opuszczają biuro. Pomyślał, że jeśli akcja się nie powiedzie, straci emeryturę, a żona wywali go z domu na zbity pysk. Gdy chwilę później inspektor maszerował do tylnego wyjścia, morderca właśnie kładł palec wskazujący na przycisku włączającym piłę tarczową, która na oczach męża miała rozerżnąć Annę Trochan na pół.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Szorstki, chropowaty, kłujący w uszy świst rozkręcającej się piły tarczowej zabrzmiał w ponurej piwnicy i zlał się z panicznymi wrzaskami kobiet oraz histerycznymi groźbami ich mężczyzn w jedną mefistofeliczną symfonię grozy. Anna Trochan obsesyjnie patrzyła na lśniącą, zębatą tarczę, która z każdą kolejną sekundą powoli zbliżała się do jej krocza. Na przemian darła się w niebogłosy, błagała o litość i obiecywała, że zrobi wszystko, czego człowiek z palcem na przycisku tylko zapragnie, ale jej krzyk nie mógł się przebić przez przeraźliwy wisk pracującej na pełnych obrotach piły. Szokującą scenę zza krat oglądał jej mąż wraz z bratem, którego nigdy wcześniej nie miał okazji poznać. Nadaremno szarpał pręty krat, jakby rzeczywiście wierzył, że zdoła je wygiąć lub wyłamać. Wtedy świdrujący dźwięk zaczął zmieniać tonację. W końcu ze zgrzytem ucichł. Ruchomy blat zatrzymał się. Zębata tarcza przestała się kręcić, dając wszystkim chwilę oddechu. Oprawca najpierw przyłożył palec do dziury w worku, nakazując zachować kobietom ciszę, a następnie nachylił się nad niedoszłą ofiarą i nie zważając na jej cichy szloch, pogładził ją po skroni i policzku. Chwilę później wybuchł niepohamowanym, szyderczym rechotem. Czego chcesz, pieprzony sukinsynu? Brudny zaciskał palce na kratach z taką siłą, że pozdzierał sobie skórę. Starał się zachować kontrolę i wykorzystać moment, ale nie był w stanie zapanować nad językiem. Morderca żachnął się tylko i znów zaczął się śmiać. W pewnym momencie nagle urwał i skierował uwagę na komisarza.
2: Można by rzec, że rodzina w komplecie, rzekł z drwiną w głosie.
1: Pierdol się, popaprańcu, odwarknął wściekle Brudny. Mimowolnie spojrzał na brata, który wpatrywał się teraz w niego obłąkańczym wzrokiem. Dla Filipa to musiał być absolutny szok. Do tej pory nie miał o niczym pojęcia.
2: Brat z bratem. Doprawdy wyglądacie zjawiskowo, drwił mężczyzna z workiem na głowie. A teraz zobaczycie, jak rżnę wasze kobiety. Potnę je, obedrę ze skóry i wypruję flaki. A potem na waszych oczach wymaluję nimi ściany. I nic nie będziecie mogli zrobić. Nic, kurwa. Nic a nic.
1: Ten facet na pewno nie był normalny. Psychopatycznych umysłów nie można było kontrolować, ale czasami udawało się je zmanipulować. Brudny uznał, że musi spróbować. Nie mógł liczyć na wsparcie Filipa, który wyglądał, jakby ktoś wyciął mu fragment mózgu odpowiedzialny za samoświadomość. Musiał też pilnować kobiet, zwłaszcza Oksany, której histeryczne krzyki mogły przynieść zgubę szybciej, niż ten świr sobie zaplanował. To była jedyna szansa dla nich wszystkich. Musieli grać na czas. Kimkolwiek jesteś, nie obchodzi mnie, co robisz i co już zrobiłeś, zaczął swoją grę. Przysięgam ci, że jeśli nas wypuścisz, to zapomnimy o wszystkim i...
2: Zamknij mordę, glino, warknął morderca. Nie kłam. Znam takich jak ty, ugrzecznionych cwaniaków. Wiem, jacy jesteście.
1: Nie mam pojęcia, o kim mówisz, ale chętnie posłucham. Może gdy mi wytłumaczysz, to zrozumiem twoje motywy i...
2: Nie powinieneś żyć. Nie zasłużyłeś. Jesteś takim samym śmieciem, jak ten pierdolony doktorek. Jesteście siebie warci.
1: Brudny pomyślał, że pojawiła się szansa. Psychopaci mieli to do siebie, że zwykle każdy z nich miał jakiś słaby punkt, na którym był kompletnie zafiksowany. Należało go tylko odnaleźć i umiejętnie wykorzystać. Wtedy tracili kontakt z rzeczywistością i skupiali się na tym jednym, jedynym problemie, który tak im ciążył. Zwykle można było zyskać sporo czasu, czasem ocalić zdrowie i życie. Ten psychol zaczynał gadać, jakby właśnie chciał się otworzyć. Dlaczego uważasz, że nie zasłużyłem?
2: Nic nie rozumiesz, Glino. To wina tej starej kurwy. Ona wybierała.
1: Chciałbym zrozumieć. Wytłumacz mi. Wytłumacz nam wszystkim. Morderca zaczął nierówno oddychać. Kręcił się w miejscu, kiwał głową i przestępował z nogi na nogę, jakby nie mógł się ostatecznie zdecydować, co ma w tej chwili zrobić. W pewnym momencie podszedł do krat i zachowawszy bezpieczną odległość, przykucnął naprzeciwko Trochana. Wbił swoje czarne, głęboko osadzone oczy w źrenicę doktora i przez moment świdrował je wzrokiem. Nerwowo zaharczał jak dziki zwierz. W pewnym momencie powstał.
2: Chcesz wiedzieć, doktorku? Mam ci to wytłumaczyć?
1: Zapytał Trochana. Filip milczał, spuścił głowę. Był skrajnie przerażony, ale co gorsza, niczego nie rozumiał. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku minut, było zaprzeczeniem wszystkiego, co znał i w co wierzył. Znajdował się w głębokim szoku.
2: Mam ci, kurwa, wytłumaczyć, czy nie?
1: Naciskał morderca. Trochan milczał.
2: Dobra, wytłumaczę ci, jak już poczujesz prawdziwy ból. Będziesz pierwszy.
1: Mężczyzna wstał, odwrócił się i pewnym krokiem ruszył w stronę Anny Trochan. Wygrzebał z szuflady lśniący nóż i przeciągnął po nim kciukiem, na którym od razu pojawiła się cienka stróżka krwi. Uśmiechnął się szyderczo, a brudny pomyślał, że czas właśnie się skończył. Wtedy jednak, kątem oka, dostrzegł na schodach jakiś ruch. Chwilę później sytuacja potoczyła się bardzo dynamicznie.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.
3: Happy birthday. So make a wish.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Peczersko-Ławra w Kijowie, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, stanęła w płomieniach po rosyjskim ataku, podały lokalne władze. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Zaapelowano do ludności o pozostawanie w schronach. Dowództwo ukraińskich sił powietrznych przekazało, że Kijów jest równocześnie atakowane z kilku kierunków. W wielu dzielnicach miasta słychać wybuchy. Rosjanie zaatakowali też Charków. Tam, jak przekazał szef ukraińskiego MSW, zginęło 5 strażaków, a 5 zostało rannych. Reuters zaznacza, że ataki nastąpiły wkrótce po rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat możliwości zakończenia trwającej już ponad 4 lata wojny z Rosją. Przedstawiciele USA wkrótce odwiedzą Rosję. To wynik wczorajszej rozmowy telefonicznej Putin-Trump. Rosyjski przywódca zadzwonił do prezydenta USA między innymi po to, by rozmawiać o wojnie w Ukrainie. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu w pobliżu lotniska w Butler w stanie Missouri. Na pokładzie było 11 skoczków spadochronowych i pilot. Prywatny samolot zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry.
2: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
4: Dzień dobry.
2: Pan Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dzień dobry.
2: Pan Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry.
2: Pan Michał Wawer, Konfederacja. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, prezydent pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś w nocy polskiego czasu weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Ich elementem będzie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. To taka dyplomacja pięściarska? Pytam Tobiasza Bochańskiego.
6: No, jeszcze trzeba dopowiedzieć, że 250. rocznica podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak przy okazji, gdzie cały Waszyngton się na to szykuje. Są przygotowane.
2: Nie, no niecałe 4,5 tysiąca gości, więc to nie elitarne
6: grono. Obchody rocznicy 250-lecia deklaracji niepodległości, proszę mi wierzyć, skupiają uwagę wszystkich Amerykanów i odbywa się bardzo wiele wydarzeń z tym związanych i w Waszyngtonie, i w innych miastach. Zaświadczam, 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu byłem w Waszyngtonie, także tak to właśnie wygląda, a przy okazji jest organizowane przez Donalda Trumpa to wydarzenie i bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki tam będzie. Nie rozumiem tego ogólnego oburzenia, że tam MMA albo coś jest nie tak, nagle mamy tylu arbitrów elegancji, już zapomnieli, że Jan Jędrzejczyk kibicowali, albo żeby mogli powiedzieć te swoje słowa.
2: Mówimy o polskiej zawodnicy, która walczyła w UFC, bo to ta organizacja, duża amerykańska także, organizacja.
6: Także Amerykanie organizują sobie to w formule, jak je organizują, ale prezydent Nawrocki na pewno będzie podejmował tematy ważne dla Polski, w tym przebazowania żołnierzy amerykańskich, czy przeniesienia żołnierzy amerykańskich do Polski, co zwiększy nasze bezpieczeństwo i jest to na agendzie rozmów i bardzo dobrze, bo chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że niezależnie skąd amerykańscy żołnierze mieliby być przebazowani, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Guam, z Niemiec, to zwiększa bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki.
2: Czytam informacje amerykańskiej agencji Associated Press. Pentagon nadal nie otrzymał jasnych wytycznych, jak zrealizować zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski.
6: No, ja nie jestem rzecznikiem administracji amerykańskiej, więc nie zamierzam ich tłumaczyć. Jedyne to, co wiemy, to fakt, że faktycznie Amerykanie dokonują licznych zmian na świecie. Przemieszczają wojska na Daleki Wschód. Zresztą prowadzili ostatnio manewry wojskowe na Filipinach, co było sygnałem dla Chin. Także wiemy, że są takie okoliczności, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy, i tutaj dobrze słyszeliśmy zapowiedzi programu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że wszyscy naciskają na to, żeby żołnierze amerykańscy do Polski przybyli w większej liczbie.
2: Pan Grzegorz Schetyna, pan jest zwolennikiem czy krytykiem takiej wizyty prywatnej prezydenta na urodziny Donalda Trumpa? Uśmiecha się pan. Pan jest miłośnikiem sportu. Pan by sobie popatrzył.
7: Ale ja nie przepadam za tą, za tym rodzajem.
2: To tak jak prezes Kaczyński też nie przepada za...
7: Ale on lubi boks. Nie lubi tej formuły MMA. Tak przynajmniej czytałem. I rodeo lubi. Natomiast ja ale ani to nie będzie rodeo, ani MMA. Natomiast to nie ma znaczenia, co będzie w okolicach, ale ważna jest każda wizyta polskiego prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy takie spotkanie ma sens. Ogromny sens. Szczególnie, że no jest o czym rozmawiać. Ja wierzę w taką, w dyplomację i w politykę, którą czasami akurat prezydent Trump jest bardzo charakterystycznie się jest w stanie zachować i są takie momenty, które po prostu trzeba wykorzystać.
2: Na przykład jego miłość do golfa wykorzystuje prezydent Finlandii.
7: Zrobił z tego system kontaktu i budowanie pozycji Finlandii. Też wydawało się, na początku się wszyscy uśmiechali, że lata tam na te pola golfowe na Florydzie.
2: No, były premier Japonii uczył się golfa w związku z tym.
7: No ale Stubbs jest chyba bardzo dobrym golfistą, więc może się dzielić swoim doświadczeniem też z prezydentem Trumpem i przy okazji rozmawiać o polityce. No nie będzie miał tyle czasu, co na polu golfowym prezydent Trump i pewnie i prezydent Nawrocki, żeby mu o ważnych rzeczach powiedzieć, ale ja liczę na to, że taki czas będzie, że się znajdzie. To jest ważne, żeby to, o czym też właśnie w wiadomościach, o czym mówiliśmy i że to założenie, czy ta, ten

0: tych rozmowach w ostatnim czasie i w Pentagonie, i w Białym Domu. Jeżeli to by nam się udało w konstrukcji deklaracji amerykańskiej, czy deklaracji prezydenta Trumpa, to jesteśmy w innej, nowej, dużo lepszej, bezpiecznej rzeczywistości.
1: Mówił Grzegorz Schetyna jako były szef MSZ-u, a były wiceszef MSZ-u, pan Andrzej Szejna. Powiem mi, czy dla was, dla lewicy, Donald Trump to jest wciąż polityk, z którym warto grać i którego warto się trzymać? Na przykład po rozpoczęciu operacji w Iranie część polityków, także polityków europejskich, odwróciła się od Trumpa.
2: To nie jest kwestia tego czy innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko naszych relacji bilateralnych, transatlantyckich i w sytuacji, kiedy zadrżał, a może nawet załamał się ład międzynarodowy. Stany Zjednoczone zgodnie z nową strategią bezpieczeństwa wycofują swoich żołnierzy, siły, środki, zasoby z Europy. Czynią to na razie nieco chaotycznie, tak przynajmniej to wygląda w przypadku zatrzymania rotacji żołnierzy amerykańskich w Polsce, wykonując decyzję prezydenta Trumpa i strategię bezpieczeństwa, trafiło to na Polskę. Taka jest prawda. Natomiast dzisiaj od tego, co dla nas jest najważniejsze, oczekujemy wykonania decyzji prezydenta Trumpa, więc tych 5000 żołnierzy.
1: Ale ja powtarzam to pytanie, czy Trump jest politycznie dla nas dobry i cenny, czy nie jest cenny i stanowi obciążenie?
2: Dla Polski cenna i ważna jest obecność Stanów Zjednoczonych, ponieważ budujemy to bezpieczeństwo, odporność w oparciu o Stany w ramach NATO, ale przecież nie zapatrzyliśmy się ślepo w Stany Zjednoczone, bo modernizujemy siły zbrojne, podpisujemy umowy dwustronne. Wielka Brytania, Francja, za chwilę Niemcy z klauzulami wzajemnej obrony, wzajemnej
1: pomocy.
2: Będziemy
1: jeszcze w tym programie mówić, ale zwracam pana uwagę, że w ostatnim czasie Niemcy, Francja i Wielka Brytania prowadziły rozmowy w sprawie sytuacji na Ukrainie z pominięciem Polski.
2: No tak, jest to sytuacja zresztą od pewnego czasu permanentna, ale fakt jest następujący. Zdecydowaliśmy się na to, że nie wyślemy naszych żołnierzy na Ukrainę. Będziemy wspierać jak dotąd, jako hub przerzutowy, czy w każdy inny sposób. Więc skoro zdecydowaliśmy się na taki krok, to ci, którzy chcą Ukrainie pomagać i angażować się dużo dalej, to oni są przy takim stole pierwsi. Druga sprawa, bo to jest moje osobiste zdanie, oczywiście Polska powinna przy każdym stoliku czy pod stoliku w negocjacjach międzynarodowych, natomiast mam osobiste taki lekki opór, czy przy każdej negocjacjach dotyczących pokoju, a chcielibyśmy, żeby pokój był sprawiedliwy na warunkach, które zaakceptuje przede wszystkim strona ukraińska, a nie na warunkach, które nadal żąda Putin, Polska powinna być, bo przypominają mi się różne negocjacje międzynarodowe, które kończyły się dla poszczególnych krajów dramatycznie. Niekoniecznie Polska musi pod jakimś dramatem, którego jeszcze nie widzimy, podpisywać. Więc nie widzę tutaj samych złych stron tego, że nie uczestniczymy.
1: Krzysztof Hetman, wracając jeszcze do tego wyjazdu prezydenta do Ameryki, co jest szansa uzyskać, Grzegorz Schetyna wspomniał o stałej bazie, o którą stara się rząd, stara się Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy to jest rzeczywiście realistyczne?
3: Tak, moim zdaniem tak. I wszyscy bardzo konsekwentnie nad tym pracują, tak jak już tu było wspomniane przez pana marszałka Schetynę. Oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawił i wysłał do strony amerykańskiej pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest zgoda w Polsce wszystkich co do tego, że taka stała baza wojsk amerykańskich powinna tutaj być. Nie mam wątpliwości, że jest na to ogromna szansa. Trzeba to o to zabiegać zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Z jednej strony z tej wizyty pana prezydenta, znaczy nie robiłbym z tego wydarzenia większe niż ono jest. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, wiemy, tu wszyscy zgadzamy się w tym studiu, że akurat nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są dla nas strategiczne i każda taka wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest istotna, ma znaczenie. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie miał okazję, żeby dwa zdania przy okazji tortu urodzinowego zamienić z panem prezydentem Trumpem.
1: Mamy informację ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta, że ma być spotkanie w cztery oczy.
3: Na tą okoliczność. Pan prezydent Trump, jak wiemy, lubi takie docenienie, taką lojalność i takie dopieszczanie go.
1: No prezydent Nawrocki wiezie tablicę pamiątkową w prezydencie.
3: Szczególnie w takich wydarzeniach, jak chociażby te 80. urodziny. Więc jeśli możemy to robić z jednej strony w sposób taki bardzo oficjalny, dyplomatyczny, także kuluarowy,

0: jak robią to przedstawiciele rządu na czele z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i poprzez takie osobiste kontakty prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to okej. Okay. Najważniejsze jest to, aby na końcu tej drogi, abyśmy na końcu tej drogi uzyskali to, na co wszyscy liczymy, czyli stałą bazę wojsk amerykańskich.
1: Pan Michał Wawer, Konfederacja?
2: Wydaje mi się niemądre postawy skrajne, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Nawrockiego. Zarówno krytykowanie go za to, że jedzie i pojawia się u Trumpa, czy pojawia się na jakimś konkretnym wydarzeniu sportowym, jak i wpadanie tutaj w nie wiadomo jaki zachwyt, że ojej, prezydent amerykański zaprosił prezydenta Polski. No, to jest normalne, tak, że są takie spotkania. Na tym polega dyplomacja, na tym polega praca prezydenta Polski, żeby się spotykać z głowami innych państw, szczególnie naszych sojuszników. I tu bym nie oczekiwał jakichś, nie wiadomo jakich, fajerwerków po tym spotkaniu. Oczywiście niektóre z takich spotkań dyplomatycznych przynoszą jakiś konkretny, namacalny efekt, który można ogłosić, ale niektóre polegają po prostu na tym, że się spotyka, kontynuuje relacje, buduje podkład pod jakieś decyzje, które zapadną w przyszłości albo które zapadną na niższym szczeblu politycznym i to też jest potrzebna robota.
1: Szanowni Państwo, to chcę nawiązać jeszcze do relacji pana prezydenta z rządem, dlatego że pan prezydent stał się właśnie rekordzistą. W 10 miesięcy zawetował 37 ustaw. Dla porównania dotychczasowy lider tego rankingu prezydenckiego, Aleksander Kwaśniewski, zawetował 35 ustaw w 10 lat. Pan prezydent zawetował w ostatnim tygodniu 3 ustawy, przepisy dotyczące egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii, ustawę regulującą przedawnienie podatków, ale i o to chcę panu zapytać, ustawę o rynku kryptowalut. Chcę zapytać Grzegorza Schetynę, jaki jest sens wysyłać prezydentowi trzeci raz praktycznie taką samą ustawę o kryptowalutach, którą trzeci raz wetuje? Jest zapowiedź Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, że po raz czwarty skierujecie taką samą ustawę. Wie pan, trochę chyba szkoda czasu, energii, pracy urzędników, żeby się bawić w takie podchody, nie sądzi pan?
3: Nie sądzę, dlatego że uważam, że ta ustawa już jest napisana, przyjęliśmy ją.
1: To te 36 innych ustaw też możecie wysyłać do skutku.
3: Martwi się pan redaktor, że jakieś dodatkowe prace urzędnicze będą.
1: A czyli nie ma na tym pracy dodatkowej?
3: Nie, to jest bardzo prosty.
1: Ale głosujecie w Sejmie Senacie jeszcze raz nad tymi ustawami.
3: Tak, ale to wszystko jest przygotowane i wszystko będzie szło swoim
1: trochę.
3: Ja myślę, że chodzi o to, żeby pokazywać związek prezydenta, kancelarii, jego urzędników z tym rynkiem kryptowalutowym.
1: Czyli po to cały czas będziecie tę ustawę
3: pokazywać, bo uważam, że z każdym tygodniem, może dniem, będą pojawiać się nowe informacje i nowe sygnały o tym, jakie jest tło tej afery kryptowalutowej. I połączenie tych przestępczych działań z tymi, którzy tworzą parasol ochronny nad tymi, którzy to robią, robili, to jest bardzo, uważam, skuteczne i celowe. I mam nadzieję, że wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy tam w kancelarii prezydenta i będzie chciał tę sprawę wyjaśnić.
1: Mam nadzieję.
4: W normalnym demokratycznym państwie wszyscy zdają sobie sprawę, że są na różnych stanowiskach osoby o różnych poglądach reprezentujących różne wartości. I rozwiązania, które mają być uchwalone przy udziale tych różnych podmiotów, muszą polegać na ucieraniu się kompromisu.
1: Chyba co, nie chcę być małostkowy, ale Jarosław Kaczyński ze swoich rządów nie za bardzo ucierał poglądy, raczej wymieniał tych, którzy nie pochodzili z jego rozdania w różnych instytucjach. Ale dobrze, taka mała złośliwość pozwoli pan.
4: Można takie złośliwości czynić oczywiście w stosunku do każdego polityka, ale to, co jakby zarysowałem, jest faktem. Nawet w Stanach Zjednoczonych, o których rozmawiamy, tak to się odbywa. Jeżeli kongres nie ma większości do odrzucenia weta prezydenta, no to koniec. Game over. I teraz Donald Tusk nie rozumie tego i nie umie się wpisać w ten normalny paradygmat polityczny. I ja nie jestem w stanie pojąć, jak można czwarty raz, dzisiaj słyszę, że czwarty raz, tę samą ustawę przedkładać, kiedy wiadomo, że prezydent ją zawetuje. Bo prezydent wytyczył jakieś swoje ramy programu i ideowe i powiedział, co będzie podpisał, czy nie, a na co jest otwarty do dyskusji. Premier nawet nie chce zrozumieć argumentów prezydenta. Marszałek Sejmu trzyma w zamrażarce projekty i inicjatywy ustawodawcze prezydenta, uznając, że w ogóle ich nie będzie procedował. Zatem no, mamy absolutny klin.
1: A czy pana zdaniem taki wynik 37 ustaw, 10 miesięcy, praktycznie odliczając wakacje i przerwy świąteczne, to co tydzień weta? Czy to nie jest za dużo trochę? Czy to nie jest tak, że jednak rząd został wybrany przez wyborców po to, żeby rządził, a prezydent w sposób bezprecedensowy używa weta, ma do tego oczywiście prawo, tylko pytanie, czy tego oczekiwali od niego wyborcy, żeby sypał piach w tryby rządowi.
4: Jeżeli popatrzymy na wyborców w drugiej turze, a oni składali się w większości Prawa i Sprawiedliwości, następnie z Konfederacji i również z innych przepływów, no ale spójrzmy na Konfederację, no to słyszymy, że krytykę pod względem prezydenta, że za mało wetuje.
2: Już pan poseł wyciąga mi moją wypowiedź.
4: Tak, nie tylko państwo.
1: Wszyscy ją pamiętamy, panie pośle.
2: Że odbiera mi chleb. No, przepraszam. Nie powie to, co ja chciałem powiedzieć.
4: Cytuję Korwin-Mikkego, bo też to napisał na X-ie. Nie, ja nie jestem przywiązany do kryterium ilościowego. Uważam, że czy to dobrze było, że prezydent Kwaśniewski zawetował tak mało albo tak dużo, to trzeba by było przyglądać się poszczególnym ustawom. No na przykład prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę reprywatyzacyjną i popełnił gigantyczny błąd, za który wszyscy potem płacili przez lata. I to było tylko jedno weto, a jakże ciężkie i ważne dla wszystkich. Słyszę głosy od wyborców. Zacytuję panom głos jednego z wyborców. Taksówkarza, z którym jechałem, który powiedział, że
1: Bardzo ciekawe. Jeśli pan pozwoli, ja was uwielbiam za cytowanie taksówkarzy. No dobrze, ale jako tak przedstawicieli ludu pracującego miast i wsi, bardzo
4: tak
1: proszę.
4: Tak się zdarza, że czasem do redakcji niektórych jeżdżę taksówką. I to powiedział, nie jestem wyborcą PiSu, absolutnie. Ale to, co mi się podoba w wetach, to był bardzo ciekawy argument. To jest to, że jak prezydent wetuje, to wreszcie my, społeczeństwo, dowiadujemy się, nad czym wy, politycy, pracujecie. Bo gdyby wszystko szło gładko, to my byśmy się nigdy nie dowiedzieli tego...
1: Dobrze, a czy pan się nie obawia tego...
4: Ale ja cytuję. Ja nie mówię, że ja się podpisuję pod tym, ale ja cytuję.
1: Wie pan co, dobrze, ale nawiążę do tego, od czego zaczęliśmy, do tej gali MMA w Waszyngtonie. Wie pan co, tam jest jednym ze sponsorów, czy głównym sponsorem jest firma Crypto.com. Nazwa nie jest przypadkowa. Powinniśmy być właściwie dumni, bo założył ją Polonus Chris Marszałek, który jest jednym ze sponsorów Donalda Trumpa i jego organizacji. Jednocześnie robi interesy z firmami Donalda Trumpa. I powiem panu jedną rzecz jeszcze. Tak zajrzałem na polską stronę Komisji Nadzoru Finansowego. Kieruje nią człowiek, który pochodzi z waszych czasów, z waszej nominacji, Jacek Jastrzębski. Wpisałem sobie tam crypto.com, tam jest taka lista ostrzeżeń publicznych. I wie pan co? KNF po pierwsze wpisał tę firmę Crypto.com na listę ostrzeżeń publicznych. Powodem było prowadzenie w Polsce usług inwestycyjnych bez zezwolenia. Co więcej, złożył z tego powodu doniesienie do prokuratury okręgowej w Warszawie na Crypto.com. Mówię to po to, żeby powiedzieć, że po pierwsze te usługi krypto są globalne, a po drugie, że poprzez to, co się w tej chwili dzieje, czwarte weto, to, że nie, upraszczając, nie potraficie się dogadać, to w Polsce w ogóle nie ma regulacji dotyczących kryptowalut. W ogóle, całkowicie, kompletnie nic.
4: No i ja uważam, że to bardzo niedobrze, że nie ma żadnej regulacji i bardzo bym chciał, żeby rząd porozumiał się z prezydentem w tej sprawie. Bo przecież dyskusja wokół tego dotyczy faktu, że rząd chce rozszerzyć dyrektywę unijną o dodatkowe przepisy, które nie są wymagane prawem europejskim. Prezydent uważa, że regulacja w tym zakresie powinna być minimalna, jeżeli chodzi o dyrektywę, ale przepisy utrudniające nielegalną działalność taką, jak na przykład zonda krypto, powinny być do ustawy wprowadzone, bo implementacja dyrektywy nie dotyczy tego zakresu. A Koalicja Obywatelska po raz kolejny przedkłada ten sam projekt. Zatem,
1: Koalicja też zaostrzyła kary, a prezydent chce mniejsze kary. Andrzej Szejno.
5: Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o PiS, to wszyscy dobrze wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest za, a nawet przeciw. I zmieniało swoje zdanie już kilkakrotnie.
1: Mówimy w tym sensie, że ostatnia linia prezesa Kaczyńskiego jest taka, żeby całkowicie zakazać kryptowalut.
5: Tak, najpierw wetował ustawę, teraz zakazać i po prostu jedno wielkie szaleństwo. PiS się po prostu pogubił. A nawet w ten sposób jest przeciwko prezydentowi Nawrockiemu, który z kolei twierdzi, że to jest ograniczenie liberalizmu, wolności gospodarczej. I prawdą jest, że wszystkie weta powodują brak regulacji w Polsce, a więc różnego rodzaju firmy mogą w Polsce swobodnie hasać poza granic Polski, a więc jest im lepiej dzięki wetom pana prezydenta Nawrockiego, a nie gorzej, bo nie są tutaj w żaden sposób kontrolowani. Druga sprawa dotycząca samych wet. No, pan prezydent idzie na wynik. Może chce w ten sposób przejść do historii, ale tak naprawdę to on spełnia oczekiwania swoich sojuszników politycznych, a więc PiSu, Konfederacji, Mencena i prorosyjskiej, proputinowskiej Konfederacji Brauna, chcąc cementować ten elektorat, który jak myśli, co jak oczekuje, ale się nie doczeka, miałby w jego mniemaniu utworzyć przyszły rząd, a więc Kaczyński, Mentzen, Braun i będzie sypał piach w tryby koalicji i rządu tak długo, jak nie dojdziemy do wyborów. I on w ten sposób oczywiście traci jakąkolwiek szansę na pozyskanie elektoratu spośród wyborców, że oni go nie głosowali, ale mu na tym
1: dobrze,
5: nie zależy.
1: Panie, ale ja się odwołam też do wypowiedzi przedstawicieli koalicji, którzy pracując nad tymi ustawami krypto w Sejmie mówią, że różnice między projektem prezydenta a rządowym nie są wcale drastyczne. Ponad 90% te projekty się pokrywają, więc być może wyrobicie wszyscy politykę wokół tego, tych kryptowalut, a ludzie, którzy potencjalnie na tym rynku mogliby inwestować, są narażeni na ryzyko, bo wy się nie potraficie dogadać w detalach, jeśli chodzi o te projekty.
5: Tu nawet nie chodzi o politykę, tylko tu chodzi o to, aby po pierwsze rząd, który przygotował projekt skuteczny, dobry i zgodny z regulacjami europejskimi, nagle nie ulegał jakiejś po prostu presji, a nawet lobbingowi prezydenta, który wykonuje go pod naciskiem firm typu Zonda Krypto, które są powiązane i były powiązane z PiS-em.
1: Zonda Krypto to już na nikogo nie jest w stanie nacisnąć w tej chwili.
5: No ale wcześniej naciskało, dziś jakieś pieniądze płynęły.
3: I finansowało.
5: Finansowało i to wszyscy wiemy, więc dzisiaj wygląda to tak, jakby jakieś otoczenie pana prezydenta, szczególnie PiS, zachowują się dzisiaj chaotycznie, bo oczywiście chcieliby się odciąć od tych sytuacji podejrzanych z finansowaniem różnego rodzaju imprez czy fundacji. Po prostu wywiązywał się ze swoich zobowiązań, które kiedyś zaciągnął wobec, można być interesariuszy, dobrze, teraz poprawnie, którzy płacili grube pieniądze na różnego rodzaju przedsięwzięcia polityczne, więc tu nie chodzi o przepychankę polityczną, tylko też jak powiedział pan marszałek Schetyna, za chwilę będą wychodzić na jaw różnego rodzaju sytuacje bardzo niekorzystne, wizerunkowo co najmniej dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla pana prezydenta.
1: No ale co pan ma na myśli? Jakie sytuacje?
5: No, różnego rodzaju sytuacje, które miały miejsce w przeszłości. I dzisiaj rząd nagle, który by dał się prezydentowi podpuścić i wprowadzać jakieś nic nieznaczące niejednokrotnie, albo też idące poprzek całej regulacji poprawki, też nie ma gwarancji, że pan prezydent nawet po wprowadzeniu tych poprawek znowu nie powie, można powiedzieć górnolotnie, że ta regulacja nie spełnia oczekiwań polskiego rynku. No, nic z tego nie dowiemy.
1: Krzysztof Ketman, jeszcze tylko jedno zdanie, panie pośle. Do Krzysztofa Ketmana chcę się zwrócić, bo prezydent, i to różni to weto trzecie od poprzednich, prezydent w uzasadnieniu zakwestionował tę tezę Donalda Tuska, że za zonda krypto stały rosyjskie pieniądze. Wyście, mówię o przedstawicielach obozu władzy, nie pokazali żadnych dowodów na to, że rzeczywiście zonda krypto była powiązana ze wschodem. Może warto byłoby to zrobić, żeby udowodnić, że pieniądze krypto w przypadku zondy były pieniędzmi ruskimi, mówiąc o największym uproszczeniu.
0: A to ciekawe uzasadnienie ze strony pana prezydenta.
1: Tak powiedział pan prezydent.
0: Że jeśli nie stoją...
1: A zakładam, że prezydent ma dostęp do informacji niejawnych
0: Jeśli pan prezydent uważa, że nie należy regulować tego rynku tylko dlatego, że za tym nie stoją ruskie...
3: Mogą nie stać o ruskie pieniądze.
1: Ja pytam o to, czy to może jest, powinniście pokazać to jest ciekawe, dowody, co?
0: To jest ciekawe, ciekawe uzasadnienie, ale wie pan, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego jednego, drugiego czy trzeciego weta w stosunku do kryptowalut, ale ilość tych weto, których pan powiedział na samym początku, wprowadzając ten temat, pokazuje skalę wojny, jaką prezydent Nawrocki wypowiedział rządowi. I wskazam się z panem, że
1: oczywiście,
0: nikt
1: prezydentowi... Oczywiście, najbardziej bolesne z punktu widzenia Władysława Kosiniaka-Kamysza jest weto do sejfu.
0: Oczywiście, kompletnie do dzisiaj niezrozumiałe. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nikt prezydentowi, zwrócił pan na to uwagę, nikt nie odbiera panu prezydentowi prawa do weta, tylko że weto prezydenckie to jest bezpiecznik ustrojowy, a nie pałacowy kij do okładania rządu. Dzisiaj Pałac Prezydencki stał się centralnym ośrodkiem ruchu oporu wobec rządu. Pan prezydent uprawia najłatwiejszą z możliwych polityk, czyli politykę mówienia nie.
1: Znaczy prezydenta składa projekty
0: blokowania wszystkiego
1: do Sejmu.
0: No nie, no, przepraszam bardzo, tak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jakie projekty składa w stosunku do tych...
2: Momencik,
0: nie sprowadzajmy tylko... nie, no, kryptowalut.
1: Dobrze, ale, w sprawie sejfu złożył projekt, który wyście jako PSL podjęli.
0: Proszę, proszę dać mi skończyć myśl. Czy w stosunku do tych wszystkich wet, ponad 30, które pan prezydent już w tej chwili wykonał, czy w stosunku do każdego projektu złożył swoją propozycję?
1: Nie, do każdego nie.
0: Nie złożył. No właśnie. No to, no to sypanie piachu w tryby, blokowanie wszystkiego, mówienie nie, to jest po prostu pójście na łatwiznę. Ja nie wiem, czy Polacy oczekiwali od pana prezydenta tego, żeby blokował wszystko, co ten rząd proponuje, a do tego się to sprowadza. To, że pan prezydent przedstawił swój projekt dotyczący sejfu, to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze ten projekt był niekonstytucyjny. A chyba od prezydenta wymagalibyśmy, żeby te projekty, które składa, były merytorycznie i szczególnie od strony formalno-prawnej dopięte na ostatni guzik. Więc naprawdę nie sprowadzajmy tego weta tylko i wyłącznie do kryptowalut. To jest naprawdę ta ilość tych wszystkich wet, które pan prezydent robi, to jest skala wojny, którą wypowiedział od pierwszego dnia temu rządowi i tylko i wyłącznie o to mu chodzi.
1: Macie w czymś, co się nazywa Rada Parlamentarna przy prezydencie, prezydent powołał coś takiego, macie swoją przedstawicielkę Urszulę Pasławską, więc może tak prezydenta nieformalnie powinniście.
0: Jestem przekonany, że pani poseł Pasławska na pewno panu prezydentowi na najbliższym posiedzeniu zwróci na to uwagę.
1: Wydaje mi się, że pani, z całym szacunkiem dla pani minister, którą uwielbiam gościć w tym programie, nie ma większego wpływu na agendę pana prezydenta, bo na przykład pani minister lansowała ustawę o związkach partnerskich, czy ustawę o wspólnym pożyciu. Pan prezydent wysłał prewencyjnie sygnał, że takiej ustawy
0: Ale pan powiedział, że podpisze. Ma nadzieję, że pani poseł zwróci na to uwagę, a ja tylko potwierdziłem. A żaden z nas nie twierdzi, panie redaktorze, że pani poseł Pasławska ma wpływ na pana prezydenta, ale zwrócenie mu uwagi, jeśli już jest w tym gremium, na pewno nastąpi.
1: Michał Wawer, Konfederacja.
2: Szanowni Państwo, rola prezydenta nie polega na tym, żeby wypełniać jakieś ilościowe kryteria liczby zawetowanych ustaw i celem prezydentury nie jest to, żeby zawetować jak najmniej. Celem prezydentury jest to, między innymi, żeby każdą ustawę ocenić według deklaracji składanych wyborców, według oceny prezydenckiej szkodliwości czy pożyteczności dla Polski odpowiednią decyzję podjąć i ustawę podpisać albo zawetować. I nie ma nic złego w tym, że prezydent dużo ustaw wetuje, tak jak już była o tym mowa. Uważam, że wetuje jeszcze za mało, bo były ustawy, które moim zdaniem były szkodliwe, powinny zostać zawetowane, a zostały przez prezydenta podpisane i tu na pierwszym planie się wysuwa zakaz hodowli zwierząt futerkowych, który wyprowadza tę branżę poza Polskę, na Ukrainę. Nie rozumiem, dlaczego.
1: No ale wie pan, że środowisko hodowców właściwie akceptowało te ustawy.
2: Tak, dlatego, że zostanie im zapłacona góra pieniędzy z budżetu państwa, a to jest z kolei szkodliwe dla budżetu państwa. Nie tylko tracimy gałąź gospodarki, ale jeszcze płacimy za to z pieniędzy podatników gigantyczne.
1: No dobrze, ale prezydent ma prawo do innego poglądu niż wie jako
2: oczywiście, że tak. No i tak też zrobił. I to jest jego decyzja, za którą zostanie przez wyborców rozliczony. Natomiast tutaj nie jest celem ćwiczenia, żeby tych wet było odpowiednio dużo albo odpowiednio mało, tylko ma być po prostu każda ustawa przez prezydenta oceniona. Absurdalne jest oczekiwanie, że do każdego weta, to co poseł Hetman sformułował, że do każdego weta będzie kontrustawa prezydencka, dlatego że niektóre ustawy są po prostu skrajnie głupie i nigdy nie powinny się w żadnej formie pojawić, jak na przykład ustawa przenosząca prawo decydowania o rozwodach sprzed sądów do notariuszy. No ale tutaj nie ma żadnej kontrpropozycji.
1: Bądźmy precyzyjni, to ustawa, która dotyczyła ludzi, którzy oboje chcą rozwodu, nie mają dzieci, tak, która upraszczała tę procedurę w sytuacji, kiedy ludzie nie chcą ze sobą żyć miesięcy. I nie ma poważnych konsekwencji tak,
2: i nadal przenoszenie, jakby dawanie Polakom takiego impulsu, że rozwodźcie się, bo łatwiej jest się rozwieść niż to małżeństwo zawieść, to jest coś, co zawrzeć, to jest po prostu żartuje, coś, co nie powinno mieć miejsca w polskim systemie prawa.
5: Ludzie będą się rozwodzić, bo będzie im łatwiej się rozwodzić.
2: Nie, tutaj nie ma żadnej kontrpropozycji. Ustawa jest zła, trzeba ją zawetować, wyrzucić do kosza, zapomnieć w ogóle o takim pomyśle. Natomiast wtedy, kiedy jakąś kontrpropozycję da się zrobić, to prezydent to robi. Robi to też Konfederacja i przykład kryptowalut jest tutaj najlepszym właśnie przykładem, bo tutaj tak jak już było powiedziane, no, premierowi Tuskowi chodzi o teatr polityczny. To naprawdę nie ma w Polsce żadnej partii, która jest przeciwko regulacji sektora kryptowalut. My pokazaliśmy projekt ustawy w wariancie Unia plus zero ze wzmocnieniem kontroli sądowej. Mówimy o tym, że przepisy...
1: Konfederacja, drodzy państwo, po raz pierwszy chwali Unię Europejską i mówi to, co Unia Europejska oczekuje od krajów członkowskich, wprowadźmy i nie wprowadzamy niczego więcej.
2: Nie, nie chwalimy Unii Europejskiej, natomiast lepiej jest zrobić to
4: zamarza.
2: Takim...
4: A jednak nie zamarzło. Pośpieszyłem się.
2: Bardzo zabawne. Wiadomo, że w rozporządzeniu unijnym są wady, że ono jest zbyt daleko idące, ale jeżeli już mamy regulować ten rynek, to zróbmy to w minimalnym wariancie oczekiwanym przez Unię, bez dodawania tam miliona rzeczy, które rząd chciałby dodać. I my pokazaliśmy taki projekt ustawy. Patrząc na merytoryczne wypowiedzi wszystkich stron, to powinna być ustawa akceptowalna przez wszystkich, z radością przegłosowana przez rząd, z radością podpisana przez prezydenta, a nie jest, bo rząd zdecydował, że to jest dla rządu za mało, że to odbierałoby rządowi możliwość robienia teatru politycznego i dlatego ustawa została w komisji utopiona, nawet nie została poddana pod głosowanie, tylko skonsumowana, tak został kruczek formalny wykorzystany, została skonsumowana przez ustawę rządową i w ogóle nie trafiła.
1: Po jednym zdaniu, gdzie go Schetyna i Tobiasz Bokański, mam jeszcze jeden ważny temat.
3: Mówimy o rynku kryptowalut i o tych ustawach i wetach, a zaczęliśmy rozmawiać o systemie, o jakości tej prezydentury, o wetach. I tutaj chciałem się odnieść, bo tutaj nie do obrony jest to kwestia systemu ochrony tego rynku i tej afery przez urzędników prezydenta i samego prezydenta. On na tym politycznie polegnie. I to już widać po zachowaniu i Kaczyńskiego, i Błaszczaka,
1: Mówimy o tym, że przy głosowaniu weta prezydenta w poprzednim razem przy wecie o kryptowalutach Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak wstrzymali się od głosu, czym de facto głosowali przeciwko decyzji prezydenta.
3: Dokładnie. Ale chodzi mi o tym, bo zaczęliśmy o tym mówić, o tej prezydenturze, o wecie. I tutaj poseł Bocheński mówi o systemie ucierania, szuka tutaj porównania paraleli z amerykańską polityką, czyli negocjacji, budowania,
1: omijania... Ale wy nie negocjujecie, więc...
3: Ale to jest niemożliwe. Tutaj ja mam takie wrażenie, ja różnych prezydentów widziałem i różne koabitacje, nie? Bo podaje pan redaktor liczby zawetowanych ustaw, ale przecież często było tak, że były i prezydent, i większość parlamentarna była jakby z jednego obozu politycznego.
1: Prawda, ale Aleksander Kwaśniewski ważne ustawy rządu Millera wetował, a Andrzej Duda ważne ustawy rządu Millera też wetował.
3: Dokładnie, nie ma zasady, ale tutaj ja mam takie wrażenie, że ta prezydentura jest po prostu systemem walki z większością parlamentarną, tak? Znaczy, że jest budowaniem pozycji politycznej przez samego Nawrockiego. Ci urzędnicy po prostu szukają pretekstu do tego, żeby zawetować, żeby przekonać prezydenta do złożenia weta. Mówię o politycznym systemie, bo to są rzeczy absurdalne w rozumieniu nawet trudnej koabitacji, szukania takiego elementarnego zachowań, które są racjonalne i po prostu rozwiązują problemy. Tutaj absolutnie tego nie ma.
2: Spróbujcie przeprowadzić choć raz takie negocjacje.
1: Tobiasz Bokański kończąc ten temat. Bardzo proszę.
4: Jak wyjść z tego impasu? To jest bardzo proste. Donald Tusk musi zagłębić się w swoje 100 konkretów i znaleźć tam te, które jest w stanie podpisać pan prezydent Nawrocki. To nie jest trudne.
1: Nie będzie ich dużo.
4: Nie jest trudne. Wszedłem na stronę Koalicji Obywatelskiej. Numer 3. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych. Prezydent podpisze. Obniżemy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto.
1: Panie pośle, ja uproszczę. Ja rozumiem, ale wie pan co, ja też mogę wasz program.
4: Ale pan prezydent Nawrocki to podpisze.
1: Ja rozumiem, tylko i Nawrocki, i Tusk, i Kaczyński, drodzy panowie, mają na swoich kontach niezrealizowane obietnice. I to nie jest trochę o tym program.
4: Ale gdybyśmy chcieli zestawić niezrealizowane obietnice Koalicji Obywatelskiej z niezrealizowanymi obietnicami Prawa i Sprawiedliwości i zrobić kryterium ilościowe,
1: każdy z was zrobi inny ranking. Drodzy państwo, przejdźmy do kolejnego tematu, bardzo ważny temat.
6: To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
1: On też będzie dotyczyć prezydenta i trochę rządu, ale tak naprawdę będzie najbardziej dotyczyć relacji z Ukrainą, bo wbrew zapowiedziom prezydent nie zdecydował przynajmniej w tej chwili o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Natomiast klasę polityczną bardzo podzieliło w mijającym tygodniu coś innego. Chodzi o wypowiedź wiceministra nauki związanego z Polską 2050 Andrzeja Szeptyckiego, który w wywiadzie dla Radia Tok FM określił członków UPA czy bojowników UPA jako trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych. To wszystko oczywiście wokół dyskusji o tym, że Wołodymyr Zełenski nazwał tytułem bohaterów UPA jedną z jednostek specjalnych ukraińskiej armii, a to jest pretekstem, przez który Karol Nawrocki wykorzystuje, żeby rozważać odebranie orderu Orła Białego. Na bazie wypowiedzi Szeptyckiego doszło do sejmowych awantur. Posłuchajmy Przemysława Czanka.
7: Bo to rząd twierdzi, pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy, ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni. Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Z tego miejsca półtora roku temu debatowaliśmy ustawę o zakazie banderyzmu i ustawę o kłamstwie wołyńskim, która wprowadza karę pozbawienia wolności do lat 3 dla takich jak pan Szeptycki. Już wiemy, dlaczego zamroziliście tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. Po to, żeby ten rząd utrzymywał w swoim składzie takich ludzi jak Szeptycki, którzy mówią, że ludobójcy, którzy mordowali setki tysięcy Polaków, to są żołnierze niezłomni. Wstyd, skandal!
1: To wy jesteście pasożytami, jesteście zdrajcami narodu polskiego, tak mówi Przemysław Czarnek. Zwracam się do Tobiasza Bochańskiego. Jest pan sojusznikiem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Nawet w mijającym tygodniu zarejestrowaliście stowarzyszenie wspólnie, które nazywa się Po Pierwsze Polska. Pan jest we władzach tego stowarzyszenia. Chcę pana zapytać. Siedzi tutaj Grzegorz Schetyna, siedzi tutaj Andrzej Szejna, siedzi tutaj Krzysztof Hefman, przedstawiciele koalicji. Powie im pan tak prosto w twarz tutaj, w naszej obecności, w obecności słuchaczy i widzów, że to są pasożyty, że to są zdrajcy narodu polskiego?
4: Ja się nie posługuję tego rodzaju określeniami, ale, dobra, ale moment, nie uciekam, bo pan redaktor wyciął fragment, w którym Przemysław Czarnek mówi o tym, jak Donald Tusk nazwał członków Prawa i Sprawiedliwości darmozjadami i pasożytami w kwietniu 2025 roku. Więc dokładna wypowiedź Donalda Tuska.
1: Dobrze, ja rozumiem, tylko
4: Przemysław Czarnek odwołał się do tych słów.
1: No wie pan, tak się odwołał, że się nie odwoływał bezpośrednio.
4: Odwoływał się.
1: Tu był kontekst jasny, to znaczy wypowiedź Szeptyckiego Czarnek przypisał wszystkim przedstawicielom rządu i uznał, powtórzę panu cytat.
4: Ale ja znam ten cytat.
1: Rząd, który sądzi, że ludobójcy ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni, to wy jesteście pasożytami, jesteście zdrajcami narodu polskiego. No, pan tu będzie dzielił głos na czworo, naprawdę?
4: Nie będę dzielił głosu na czworo, ale nie widzę powodu, dla którego pan chce mi wkładać w usta słowa, które ja sam jestem w stanie jako dorosły człowiek wypowiadać.
1: Ale podpisuje
4: powiem
1: się
4: tak,
1: pan pod tym, tak, czy się pan nie podpisuje?
4: No podpisuje się. Każdy, kto w rządzie powie, że UPA to są żołnierze wyklęci, jest nie tylko sprzeniewierza się polskiej racji stanu, ale zdradza fundamenty polskiej tożsamości historycznej i patriotyzmu. Ktoś, kto tak mówi, naprawdę zasługuje na najgorsze określenia. Jeżeli są tacy ludzie, to zasługują jak na najgorsze epitety. Ja najgorsze.
1: Grzegorz Schetyna.
3: No tak, tylko to jest adres, ten apel, to zwracał się do nas, do całej koalicji parlamentarnej. Całej koalicji.
4: No bo trzymacie Szeptyckiego.
3: O historii mógłbym godzinami tutaj, mógłbym panu to tłumaczyć i ona jest bardzo trudna i skomplikowana, ale wykorzystanie jej w taki sposób, jak zrobił to, czy Przemysław Czarnek, czy czasami potrafi robić to Kaczyński, jest haniebne. I robicie, i w tym się po prostu pławicie się w budowaniu relacji i w budowaniu nienawiści. Znaczy, to są rzeczy haniebne, dlatego, że one po prostu dzielą Polskę w sposób taki obrzydliwy. Znaczy, wykorzystujący najgorsze, odwoływanie się do najgorszych emocji i do najtrudniejszej, najbardziej dramatycznej historii. I zdajecie sobie z tego sprawę, i to jest absolutnie cyniczne, bo budujecie w krótkim dystansie poparcie, chcecie po prostu radykalnych wyborców prawicy przesunąć na swoją stronę, bo boicie się, bo się martwicie o spadające sondaże i o to, że nie macie szans na zwycięstwo wyborcze. I robicie to cynicznie. To po prostu szkodzi Polsce, szkodzi nam wszystkim, bo po prostu jest takim spojrzeniem w tę brunatną przeszłość i robicie to, znaczy nawet nie chcecie sobie z tego zdawać sprawy.
1: Panie Misie, chcę pana zapytać o taką rzecz. W 2015 roku, kiedy kierował pan MSZ-em i była rocznica wyzwolenia Auschwitz, to pan wywołał wtedy skandal dyplomatyczny, reakcję Rosji bardzo ostrą, mówiąc, że to Ukraińcy żołnierze pierwszego frontu ukraińskiego wyzwalali obóz Auschwitz, a nie Rosjanie. Czemu pan to wtedy zrobił?
3: Ja powiedziałam całą prawdę i to rzeczywiście była reakcja osobiście i Putina, i wszystkich w Rosji.
1: Uśmiecha się pan.
3: Nie, bo powiedziałam to, bo zacytowałem wtedy prezydenta Poroszenkę, bo ta pierwsza załoga pierwszego czołgu, który rozbijał bramę w Auschwitz, była w całości składająca się z żołnierzy ukraińskich, z frontu pierwszego.
1: Dobrze, ale jaki pan miał cel, żeby to przypominać? Nie,
3: to proszę pamiętać, jaka była sytuacja wtedy w kontekście zajęcia Krymu i tego, że nie został zaproszony przez prezydenta, przez polską stronę, nie został zaproszony Putin na obchody, na uroczystości obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. I to był skandal i on zaatakował nas jako tych, którzy stawiają się po stronie w stronie niemieckiej, faszystowskiej.
1: Dobrze, a chcę pana zapytać, czy jako człowiek, który podkreślał taką kartę Ukraińców, pan nie czuje się dzisiaj sfrustrowany tym, co robi Zełenski, a wcześniej co robił Poroszenko, a wcześniej co robił Juszczenko, bo oni zawsze jak mają kłopoty polityczne u siebie, to odwołują się do tego etosu UPA.
3: Tak, uważam, że to jest fatalne z punktu widzenia ukraińskiego i to szkodzi relacjom z nami, z Polską. Buduje w Polsce możliwość takich zachowań, takich wypowiedzi, jak słyszeliśmy z ust Przemysława Czanka. To jest coś fatalnego i absolutnie wina, czy brak odpowiedzialności, brak przewidywalności politycznej, jakie skutki wywołają takie decyzje, jak ta, którą podjął prezydent Zełenski. Fatalne, katastrofalne, ale naszą odpowiedzią nie może być eskalacja tych
1: drodzy państwo, posłuchajmy Donalda Tuska w Sejmie w reakcji na to, co mówił Przemysław Czarnek, ale też Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę w ministerstwach, żeby sprawdzić, ilu tam pracuje Ukraińców, bo jego zdaniem młodzi Polacy nie mają pracy, bo zapierają te prace Ukraińcy. Premier Donald Tusk, bardzo proszę.
8: Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać to pod te ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach, pogardę o ludziach o pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości, czystej rasy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, czym to się kończy. Jeśli naprawdę będziecie kontynuować ten marsz w stronę tego brunatnego politycznego krajobrazu, jeśli naprawdę będziecie śledzili, ilustrowali, tak jak zaczęli to już niektórzy posłowie z prawej strony, lustrować i pilnować i sprawdzać, kto w urzędach polskich ma jakie pochodzenie. Dzisiaj napędzacie te fale, ale sami padniecie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie. To wy musicie zacząć się bać tych ludzi z waszych szeregów, którzy tę histerię, tę falę niechęci do innych, do obcych, nie takich jak wy, to oni zabiorą się za chwilę za was.
1: Pan Andrzej Szejna, czy pan był wtedy, kiedy Przemysław Czarnek przemawiał w Sejmie, czy pan odebrał te sformułowania pasożyt zdrajcy narodu tak personalnie, że to było adresowane też do pana?
5: Ja oczywiście odczułem to personalnie w ten sposób, że w jakiś sposób czułem się też zawstydzony tym, że polityk takiego ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwość, które 8 lat rządziło w Polsce i kandydat na premiera, potrafi tak znieważyć swoich konkurentów politycznych i to na mównicy sejmowej. Bo ja przypomnę, że po decyzji, nie powiem, że haniebnej, ale rozczarowującej prezydenta Zełenskiego.
1: Dlaczego nie powie pan, że haniebnej?
5: Znaczy, bo jest to mocne, no, bowiem mogę powiedzieć, że ona pohańbiła pamięć ofiar rzezi wołyńskiej i to jest według mnie najlepsze sformułowanie. I prezydent Zełenski strzelił też nie tylko sam sobie, ale swojemu narodowi i Ukrainkom i Ukraińcom, którzy przebywają w Polsce, w kolano, dlatego że to oni dzisiaj, ci, którzy pracują rzetelnie, godnie w Polsce, płacą podatki, czują się w Polsce świetnie, zostali przez nas zaopiekowani, a niektórzy wcześniej przybyli, aby tutaj żyć i pracować, znaleźli się w nieco trudnej sytuacji, nie z własnej winy. To jest po pierwsze. I więc wszyscy, jak jeden mąż, murem stanęliśmy w obronie prawdy historycznej, mając również świadomość, że te procesy, na przykład jak ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej w celu ich godnego i zgodnego z prawem pochówku dokonuje się zarządów koalicji 15 października, co w ogóle nie miało miejsca i szans zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I nagle to Prawo i Sprawiedliwość, bo już o panu Braunie nie będę wspominał, to porozumienie, zrozumienie i wspólne stanowisko, które odzwierciedlało oburzenie polskiego społeczeństwa, postanowili przekuć na paliwo polityczne. Tak jak to PiS ma w zwyczaju. Czyli na tej fali oburzenia wytworzyć falę nienawiści, hejtu i zaatakować społeczeństwo ukraińskie, zaatakować, zacząć szukać w rządzie właśnie Ukraińców, może za chwilę Żydów, gejów, kogokolwiek jeszcze więcej, nie bacząc na to, że może w ten sposób wykopać podziały społeczne między społeczeństwem polskim, ukraińskim, których nie zakopiemy przez lata, a tego nie chcemy, bo wojna się toczy dalej i mam nadzieję, że ona się zakończy w sposób sprawiedliwy dla Ukrainy. Będziemy współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarczej i naszych narodów. Ale PiS na to nie patrzy, bo PiS chce skorzystać na tym politycznym.
1: Krzysztof Hetman, bo prawica wypomina Andrzejowi Szeptyckiemu, że z działaczem Związku Ukraińców w Polsce, to jest rodzina Szeptyckich, to gdzieś od XV wieku mniej więcej już zamieszkuje tereny Polski. Ale chcę pana zapytać, czy ta wypowiedź powinna spotkać się z ostrą reakcją premiera, czy Szeptycki powinien stracić stanowisko?
0: Premier na pewno niczego nie będzie robił pod wpływem histerii opozycji, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że wypowiedź pana ministra Szeptyckiego była beznadziejna. Po prostu beznadziejna.
1: No to pójdźmy trochę dalej, czy powinien stracić
0: stanowisko. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że polska prawica bardzo, ale to bardzo brzydko się bawi, ponieważ grzebanie ludziom w metrykach, wyciąganie pochodzenia, sprawdzanie korzeni rodzinnych, sugerowanie, że ktoś jest mniej polski, to ma naprawdę ma fatalne, mroczne konotacje, szczególnie biorąc pod uwagę historię XX wieku. Natomiast
1: coś skomentował. Posłuchajmy, drodzy państwo, Karola Nawrockiego jeszcze w czasach, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. On tu będzie mówił o UPA i o ekshumacjach. Posłuchajmy.
9: Ja uznaję, że swoich bohaterów mają Ukraińcy prawo wybierać. Jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, no, Polacy nie będą wybierać patronów ukraińskich ulic. To jest rzecz, do której jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce nie roszczę sobie oczywiście żadnych pretensji. Natomiast nie jest dla mnie zrozumiały brak możliwości pochowania polskich ofiar. Nikt nam nie dał w Polsce dzisiaj w XXI wieku, a szczególnie mi jako osoby odpowiedzialnej za pamięć narodu polskiego, sprawując tę zaszczytną funkcję. Nikt nam nie dał przyzwolenia, żeby nie wypowiadać się w imieniu tych, którzy już sami się nie mogą wypowiadać, bo tracili swoje życie w przerażających bólach. Więc to, jakie mają ulice i bohaterów w swoich podręcznikach Ukraińcy, pozostaje ich własną sprawą. My możemy się oburzać, możemy się nie zgadzać, nie możemy na to wpływać.
1: Nie rozumiem w takim razie, co się stało. To jest całkiem niedawno.
0: Ja doskonale, ale dlaczego pan nie rozumie? Przecież to jest najlepszy dowód na ten cynizm i hipokryzję PiSu, całej jest prawej strony, nieprawda, pana prezydenta Kaczyńskiego, wszystkich, którzy za nim stoją, nieprawda, w PiSie. Mówią na temat Ukrainy to, co w danym momencie chcą, a nie co tak naprawdę myślą. Momencik, panie redaktorze. Momencik.
1: Ostatnie zdanie, proszę. Momencik.
0: Więc naprawdę to jest czysty cynizm i hipokryzja. Ale chciałbym na jedną rzecz, panie redaktorze, zwrócić uwagę. Kwestia wyzywania nas od zdrajców, tych, którzy dzisiaj tworzą koalicję. To nie jest kwestia ostatniego tygodnia i pana Przemysława Czarnka. Ja chciałbym przypomnieć, że od 2016 roku PiS konsekwentnie realizował politykę odhumanizowywania polityków ówczesnej opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u. Momencik, były grafiki robione zdrajców narodu polskiego z naszymi nazwiskami, twarzami na oficjalnych profilach polityków PiS-u.
4: Sam pan poseł
0: oni
4: robił,
0: od samego początku,
1: sam panowie,
0: od
1: panowie,
0: samego
1: panie
0: redaktorze, oni od samego początku, stosują, politykę wobec drugiej strony politycznej.
1: Jak pan oceni to, co prezydent wtedy mówił? Niech sobie Ukraińcy sami dobierają, wtedy no, niedawno, już po wybuchu wojny, jak był prezesem IPN-u, niech sobie sami wybierają bohaterów, nawet jeżeli nam się nie podobają, a teraz okazuje się, że nam się nie podobają tak bardzo, że może Zełenskiemu zabierzemy order, który myśmy, no bo prezydent Andrzej Duda, mu dali.
2: Nie znam kontekstu tej wypowiedzi. Natomiast takie słowa, panie redaktorze.
1: Cała długa wypowiedź.
2: Ja mogę się wypowiedzieć. Dokończyć zdanie? Nigdy takie słowa nie powinny paść z ust żadnego polskiego urzędnika, tak samo z ust prezesa IPN-u, jak i z ust polskiego przedstawiciela na placówce w Kijowie, który powiedział w kontekście, tak, nadania już jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA bardzo podobne słowa i nie spotkały go za to żadne konsekwencje. Polski rząd ma problem z ministrami, którzy porównują UPA do żołnierzy niezłomnych, ma problem z pracownikami TVP, którzy stwierdzają wprost, że AK to było UPA. Tacy ludzie...
1: Nie, AK to nie było UPA, żeby była jasność.
2: No ale to zostało powiedziane przez redaktora TVP.
1: Rozumiem, ale
2: w piątek.
1: Nie znam tego kontekstu.
2: Jedynie przedstawiciel Konfederacji Michał Nieznański się sprzeciwił tym słowom padającym w studiu telewizyjnym.
1: AK było największą organizacją podziemną w Europie.
2: Pan mi nie musi tłumaczyć. Pan mi nie musi tłumaczyć. Padło
1: nie
2: wprost
1: znam,
2: sformułowanie.
1: Nie znam tamtego kontekstu.
2: Wprost sformułowanie AK to UPA. Więc tacy ludzie za publiczne pieniądze funkcjonują obecnie.
1: Dobrze, ale mówimy o Nawrockim, który mówił
2: więc
1: jedno
2: to
1: wtedy,
2: pokazuje jasno,
1: drugie.
2: To pokazuje jasno, że rząd Donalda Tuska ma problem z banderowcami zatrudnionymi w rządzie, zatrudnionymi w administracji publicznej, zatrudnionymi w mediach.
1: Tobiasz Wuchański, Grzegorz Schetyna. Bardzo proszę.
4: Po pierwsze, panie europośle Hetman, sam pan robił grafiki z nami,
1: panowie,
4: że jesteśmy zdrajcami.
1: Panie pośle, czy może pan odpowiedzieć,
4: ale ja na wszystkie odpowiem po kolei.
1: Ale nie mamy aż tyle czasu.
4: Jeżeli chodzi o prezes IPN-u, nie jest od prowadzenia polityki zagranicznej. Tego jest prezydent, premier i my, politycy. I bardzo dobrze, że jako prezes IPN-u tak się wypowiadał, bo był odpowiedzialny za polską politykę historyczną. Za to, jak został politykiem, to zaczął prowadzić polską politykę zagraniczną.
1: To rozbroił mnie pan tutaj.
4: Przepraszam bardzo, jakby pan redaktor został pan, za 5 lat...
1: Prezes IPN-u odpowiada za to, jak kształtowany jest, jak kształtowana...
4: Jest polska odbiór, polityka historyczna.
1: Kształtowany jest odbiór UPA w Polsce, ale też jak rozmawiamy o UPA w relacjach
4: nigdy
1: z Ukrainą.
4: Karol Nawrocki nie użył innego sformułowania niż to, że UPA to są ludobójcy odpowiedzialni
1: powiedział,
4: za Wołyń.
1: Że Ukraińcy sami mogą dobierać bohaterów.
4: No bo nie prowadzi polityki zagranicznej. Przecież my prowadzimy. My jesteśmy od tego, żeby stawiać warunki Ukraińcom i mówić, że z banderą
1: wie
4: nie wejdą
1: co,
4: do Unii Europejskiej.
1: Jakbym małoskowy, to bym przypomniał, że Karol Nawrocki stwierdził, że uprawiał intensywną politykę
4: międzynarodową. Gdyby pan redaktor za 10 lat, czego panu nie życzę, został politykiem,
1: nie
4: to
1: zostanę.
4: Pański zawód dzisiejszy wymaga innego zachowania niż ten za 10
1: nie,
4: lat.
1: Nie, do tego studia, ostatnia... ostatnie, chwileczkę. Mnie do tego studia nie wybierali politycy Karola Nawrockiego, wyście wybierali do IPN-u, zresztą z PSL-em. Ostatnie zdanie Grzegorz Schetyna, bardzo
3: ja
1: proszę.
3: Ja chciałem o jednej historii powiedzieć, bo dlaczego polityka historyczna jest ważna i dlaczego ona musi mieć przełożenie na politykę, na dyplomację, na politykę zagraniczną. Byliśmy w 2009 roku w Kijowie, byłem wtedy wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych i tam była taka sytuacja we Lwowie, w Kijowie, we Lwowie lotnisko zostało przez Radę Miejską nazwane imienia Stepana Bandery. I pamiętam te rozmowy, krótkie, bardzo konkretne. Rada Miasta na następnym posiedzeniu wycofała tę decyzję. To jest, na tym polega skuteczność polityki.
1: Ostatnie zdanie, ale naprawdę. Zagranicznej.
0: Ostatnie zdanie do pana posła Bochańskiego.
1: Panowie,
0: jest pan, nie, teraz. Jest pan zbyt inteligentny, żeby nie rozróżniać stwierdzenia, że zdradziliście interesy polskich rolników, od stwierdzenia, że my wszyscy jesteśmy zdrajcami polskiego narodu. Więc
1: Państwo,
0: proszę, niech pan nie będzie
1: Państwo.
0: Cyniczny, niech pan nie będzie cyniczny i niech pan nie będzie hipokrytą, bo dokładnie pan wie, jakiego języka i w jakim
1: dziękuję
0: kontekście
1: Państwu.
0: Używacie wobec
1: panowie,
0: od lat.
1: Panowie,
4: pan również
1: kończymy.
4: Jest zbyt inteligentny, żeby zarzucać
1: cieszę
4: nam sianie nienawiści, cytując Donalda Tuska.
1: Drodzy Państwo, to był siódmy dzień tygodnia. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ceny ropy w dół, tak światowe rynki reagują na osiągnięcie porozumienia pokojowego między USA a Iranem. Cena ropy Brent spadła na giełdzie w Tokio ponad 4% do prawie $84 za baryłkę. W górę szybują natomiast indeksy giełdowe. Nikkei w Tokio zyskuje 5%, a Kospi w Seulu ponad 5,5%. Jak wiecie z Radia Z, USA i Iran zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Jak przekazał prezydent USA, porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormus i zniesienie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. Wbrew temu, co napisał Donald Trump, irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormus ma być regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść 19 czerwca, czyli w najbliższy piątek w Szwajcarii. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w rozmowie z Fox News, że zamierza być na ceremonii, ale możliwy jest też udział samego prezydenta Trumpa, który dziś wylatuje do Francji na szczyt G7. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o pomoc rządową, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
1: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
0: W najbliższych dniach przygotowane będą wnioski o zapomogę. To 100 tysięcy złotych na zniszczony budynek gospodarczy i 200 tysięcy na budynek mieszkalny. Szpital może stracić pieniądze na krajową sieć onkologiczną, jeśli nie założy pacjentowi karty szybkiej ścieżki leczenia. To dlatego, że jak przyznaje resort zdrowia, nie wszyscy pacjenci z podejrzeniem nowotworu na taką ścieżkę trafiają. W niektórych regionach kartę ma założoną zaledwie 40% chorych. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kasiak.
2: Nowe przepisy mają zagwarantować raz na zawsze, że każdy pacjent i na każdym etapie choroby od diagnostyki po rehabilitację będzie traktowany priorytetowo. Do tej pory bywało z tym różnie, głównie przez biurokrację, tłumaczy mi onkolog i rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
3: Jeżeli są ograniczone zasoby kadrowe, to faktycznie może być tak, że personel, bo to nie tylko lekarze tą kartę obsługują. Jeżeli może, to po prostu nic tego nie robi.
2: Czasami szpitalom opłacało się też pacjenta leczyć bez karty. Nie oznaczało to, że nie był przyjmowany bez kolejki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Nowymi przepisami na razie ma zająć się Sejm. Lekarze alarmują, rośnie liczba pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. 1/5 chorych więcej niż rok temu ma boreliozę, a 1/3 więcej odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest wiosną, bo wtedy pajęczaki są najbardziej aktywne. Warto być jednak ostrożnym przez cały rok, mówi reporterowi Radia Z szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, profesor Joanna Krzowska-Firch.
4: Tak bezpiecznie wyjąć sobie kleszcza?
5: Zrobić wszystko, żeby kleszcz nie zwymiotował, czyli nie można odcinać mu dostępu tlenu. Także usuwamy mechanicznie pęsetka, wyrywamy sprawnym ruchem.
4: Odkażamy potem skórę?
5: Bezwzględnie musimy odkazić skórę, dlatego że kleszcz jest jak ciało obce, jak drzazga.
0: Eksperci przypominają, że po każdym spacerze trzeba dokładnie obejrzeć ciało, a idąc do lasu warto zastosować środki na kleszcze. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się wielką przygodą. Wciąż można zgłosić się na wakacje z wojskiem, ale trzeba się spieszyć, bo wolnych miejsc coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Jak wygląda zainteresowanie programem i w jaki sposób można się zgłosić? O tym reporter Radia Z Szymon Kasteli.
6: Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
7: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
6: Wystarczy zgłosić się przez stronę Zostań Żołnierzem, następnie przejść badania i czekać na rozpoczęcie szkolenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia. Po nim uczestnicy mogą być zachęcani do dalszych szkoleń i służby wojskowej lub zasilić szeregi WOT. Katowice otworzyły nowy posterunek Straży Miejskiej dla czterech dużych dzielnic na południu miasta. Problem w tym, że stacjonuje w nim tylko jeden funkcjonariusz, a punkt nie działa przez całą dobę. Od lat brakuje chętnych do pracy w Straży Miejskiej, a kolejne nabory nie przynoszą oczekiwanych zmian. Nie pomagają też zarobki, niewiele wyższe od płacy minimalnej. Mimo to prezydent Katowic Marcin Krupa przekonuje, że aktualna liczba strażników wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo.
8: Jest około 16 wakatów, z tego co pamiętam, wolnych w Straży Miejskiej. Kolejnym takim magnesem, który przyciąga, to jest zwiększenie kwoty za patrole w terenie. Z 300 zł do 500 zł podnieśliśmy tą stawkę. No to z tego bardzo chętnie strażnicy korzystają.
0: Braki kadrowe to nie jedyny problem. Od września w Katowicach nie ma komendanta Straży Miejskiej. Cały czas trwa konkurs na to stanowisko. Kraków będzie mieć nową fontannę. Na rynku głównym stara została wyłączona, bo zaczęła przeciekać, zalewając muzeum znajdujące się pod płytą rynku. Na dodatek szklane płyty zamontowane w kształcie piramidy wciąż były brudne, bo obsiadały je stada gołębi. Konkurs na projekt nowej fontanny wygrała skromna w formie wizja Michała Gdaka z Kielc. Architekt dostanie 40 tysięcy złotych nagrody i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego propozycji z członkiem jury profesorem Janem Tutajem z ASP rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
10: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
9: Woda będzie spływać po tej płycie?
10: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
0: Nowa fontanna stanie w miejscu starej między Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

mei culpy, dziewczyny wychowanej w miłości i zaufaniu, która tamtego wieczoru stanęła twarzą twarz ze złem, którego istnienia nikt jej nie wytłumaczył. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Jest piątkowy poranek we Wrocławiu i w mieszkaniu na Leśnicy budzi się 15-latka, która od tygodnia czeka na dzisiejszy dzień. Maja Kulpa wstaje i wie, że wieczorem wybiera się na koncert. Klub Madness na Hubach, zespoły punkowe i rockowe, czyli dokładnie takie, jakich słucha od wielu, wielu lat. Takie, które mówią coś, co dla niej ma sens. Dzień mija jej normalnie. Szkoła, dom, rutyna ostatniego piątku września. Wrocław jest suchy i chłodny. Jesień weszła wcześniej tego roku i powietrze ma w sobie ten specyficzny smak końca lata, który jest właściwy tylko dla przełomu września i października. Maja ma 16 lat, za kilka tygodni i jest osobą, która potrafi myśleć o swojej przyszłości, jest ambitna. Ma plany, ma cele i ma mamę, której ufa bardziej niż komukolwiek innemu na tym świecie. Ma mamę, z którą rozmawia o swoich wierszach, o muzyce i o tym, kim chce zostać w przyszłości. Po południu idzie do swojego pokoju i zaczyna już ubierać się do wyjścia. Wybiera t-shirt z angielskim nadrukiem Help Me. Jest to oczywiście jeden z tych ironicznych, młodzieżowych napisów, które nosi się, bo dobrze wyglądają i o których po prostu nie myśli się dwa razy. Napis jest zresztą częścią estetyki, którą lubi. Zbuntowanej, trochę przekornej, angielskiej, do tego standardowo, dżinsy, buty, patrzy więc na siebie w lustrze i jest gotowa do wyjścia. Katarzyna, jej mama, także jest w domu. Obserwuje, jak córka zbiera się do wyjścia i czuje to, co czuje każda mama, gdy jej dziecko wychodzi wieczorem z domu, czyli mieszaninę troski i zaufania. A w ich rodzinie te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne, są powiązane. Katarzyna ufa Mai, bo Maja na to zaufanie zasłużyła każdym swoim zachowaniem przez ostatnie 2 lata. Maja poinformowała mamę, że będzie w domu o godzinie 22. Katarzyna więc kiwa głową. To nie jest pytanie ani prośba. To jest deklaracja, jak zawsze. Maja podaje konkretne godziny powrotów, bo tak wybrała, a mama wie, że będzie punktualna, choć i tak na nią zaczeka. Żegnają się w progu, ściskają, Maja wychodzi. Jest dokładnie godzina 17. Kieruje się na przystanek. Tramwaj z Leśnicy na Huby jedzie przez centrum Wrocławia. Maja stoi przy oknie, już w tramwaju i w pewnym momencie wibruje jej telefon. To gadu-gadu i SMS. Najpierw odezwała się pierwsza koleżanka, która miała z nią iść na koncert, napisała, że jednak nie da rady, ponieważ brakuje jej pieniędzy na wejściówkę. Maja odpisuje, tramwaj jedzie dalej. Jednak chwilę później pojawia się kolejna wiadomość. Jest to druga koleżanka. Napisała, że źle się poczuła i również zostaje w domu. Maja odpisuje. Po kilku minutach napisała kolejna koleżanka. Paczka, z którą Maja planowała spędzić ten wieczór, zaczęła wykruszać się wiadomość po wiadomości, zanim tramwaj dojechał na Huby. Maja więc czyta kolejne SMS-y i patrzy przez okno. Myśli sobie, że może jeszcze ktoś przyjdzie, może spotka kogoś znajomego pod klubem. Ale nawet jeżeli nie, dała sobie słowo, że i tak pojawi się na wymarzonym koncercie i zamierza to słowo dotrzymać. Zresztą, jak twierdzi, zna te strony. Przez lata mieszkała właśnie tutaj na Hubach, zanim rodzina przeniosła się do Leśnicy. Zna dokładnie trasy tramwajów, zna okolice klubu i zna ten kawałek Wrocławia po prostu jak własną kieszeń. To nie jest dla niej obca dzielnica, jest to miejsce, do którego wraca. O godzinie 17:30 tramwaj zatrzymuje.

0: zatrzymuje się i Maja z niego wysiada. Idzie prosto pod klub Madness. Pod wejściem, niestety, nie ma nikogo ze znajomych. Maja staje przed drzwiami i rozgląda się dookoła. Cisza. Niestety, nikt z paczki nie przyszedł. Do początku koncertu zostało jeszcze sporo czasu, więc Maja nie traci głowy. Jest pewna siebie w taki spokojny, nienachalny sposób. Otwarta, uśmiechnięta, niedefensywna. Jednak odkrywa jeszcze jeden problem. Ma przy sobie za mało pieniędzy na bilet. I rzeczywiście mama dała jej gotówkę, ale kwota, jak się okazało na miejscu, jest niewystarczająca. To nie jest dla Mai dramat. Co ciekawe, Maja robiła tak już wcześniej, czyli zbierała drobne na wejściówkę, stojąc pod klubem i zaczepiając przychodniów. Maja czasami celowo nie brała pieniędzy z domu, żeby zebrać je tuż przed wejściem. Traktowała to jak pewien rodzaj zabawy, towarzyskie wyzwanie, coś co bawi. Jednak nigdy nie patrzyła na to z perspektywy bezpieczeństwa. Maja więc, chcąc uzupełnić deficyt gotówki, zaczyna zagadywać przechodniów. Uśmiecha się, wyjaśnia, prosi o kilka złotych. Część ludzi kręci głową, część ludzi sięga do kieszeni. Maja cały czas zbiera. Kilka kroków dalej stoi mężczyzna, którego Maja nie zna i nigdy wcześniej go nie widziała. Patrzy na nią, podchodzi i pyta, czy zbiera pieniądze. Maja odpowiada, że tak, że brakuje jej kilku drobnych do biletu. Mężczyzna mówi, że sam nie ma grosza, ale może razem uda im się pozbierać szybciej. Maja nie ma nic przeciwko, stają obok siebie, 15-latka i 27-latek, i przez kilkadziesiąt minut zagadują kolejnych przechodniów wychodzących i wchodzących do klubu. Atmosfera jest spokojna, zgodna, wręcz wesoła, wszystko idzie sprawnie. Po chwili Maja ma nie tylko tyle, ile potrzebowała na bilet, a nawet zostało jej trochę więcej. Jest więc zadowolona. Do początku koncertu nadal jeszcze jest trochę czasu. Maja twierdzi więc, że pójdzie na pobliską stację benzynową, aby kupić sobie coś do picia. W środku zawsze się przepłaca, a stacja jest tak naprawdę nieopodal. Mężczyzna mówi, że z chęcią pójdzie z nią, ponieważ ma ochotę na piwo. Ta nie ma nic przeciwko. Idą więc razem. Na stacji benzynowej podchodzą do kasy. Za ladą stoi sprzedawca, który obsługuje ich przy kasie. Rejestruje nastolatkę, spokojną, uśmiechniętą, niczym nie przerażoną. Zwraca uwagę na nadruk na koszulce, czyli help me. Maja kasuje zakupy, nie myśli o tym dwa razy, zresztą nie ma powodu, żeby myśleć. Wychodzi więc z nowo poznanym kolegą ze stacji benzynowej. Ona trzyma w ręce napój, on trzyma w ręce piwo i przed nimi jeszcze trochę czasu do koncertu pozostało. Wieczorne powietrze jest chłodne, suche, typowe dla wrocławskiego września. Mężczyzna więc proponuje, żeby usiedli gdzieś na spokojnie jeszcze przed rozpoczęciem koncertu. Jak twierdzi, zna doskonale te okolice. Przy ulicy Paczkowskiej, za garażami, jest taki zakątek za krzakami. Jak twierdzi, jest tam spokojnie, cicho, z dala od ulicznego ruchu. Można tam usiąść, wypić w ciszy, zanim jeszcze rozpocznie się koncert. Taka jest jego propozycja. Dziewczyna się zgadza. Idą więc wspólnie za te garaże. Siadają na krawężniku za krzakami. Jest jeszcze widno, bowiem tak naprawdę jest to środek wieczoru. Słońce zaszło, ale nie jest jeszcze ciemno. Mamy w końcu wrzesień. Trawa jest sucha, piaszczysta, a w oddali słychać uliczne głosy, ale tutaj jest cicho. Rozmawiają przez chwilę. O czym? Nie wiadomo. Mężczyzna w pewnym momencie przesuwa się bliżej. Próbuje pocałować Maję i jednocześnie sięga ręką wewnątrz jej ud. Maja automatycznie go odpycha i mówi mu wyraźnie, że nie chce. Mężczyzna milczy i próbuje jeszcze raz. Maja więc natychmiast uderza go w twarz. Mężczyzna znowu najpierw milczy, a potem zaczyna ją bić. To, co nastąpiło dalej, trwało i było brutalne w stopniu, który wykracza poza to, czego potrzeba, żeby zrozumieć tę historię. Z akt sprawy i ze sali sądowej wiadomo, że odczytywanie listy obrażeń, których doznała Maja, zajęło kilkanaście minut. Wiemy, że była bita pięściami, kopana, a następnie zgwałcona. Wiadomo, że sprawca stanął jej butami na szyi i naciskał. Przyczyną śmierci bezpośrednią było uduszenie. Krtań Mai była całkowicie zmiażdżona. Po wszystkim mężczyzna zabrał jej rzeczy. Pieniądze, te same, które przecież razem zbierali kilkadziesiąt minut wcześniej przed klubem. Wrócił na stację benzynową, wszedł do toalety, zmienił swoje ubranie na czyste, które miał przy sobie i ponownie wyszedł na ulicę. Maja leżała przy torowisku za garażami przy ulicy Paczkowskiej. Nikt jej tam nie szukał i nikt jeszcze nic nie wiedział. W domu na Leśnicy Katarzyna szykuje kolację i ogląda telewizję. Zbigniew, czyli tato, jest również w domu. Julia uczy się. Żadny z nich jeszcze nie patrzy na zegarek w napięciu, bo po prostu jeszcze nie ma powodu. Maja, zgodnie z deklaracją, ma wrócić do domu o godzinie 22, a do tego czasu jest jeszcze chwila. Nadchodzi godzina 20, 21. Miasto żyje piątkowym wieczorem. Na wrocławskich Hubach w klubie Madness zaczynają grać zespoły, na które Maja czekała od wielu miesięcy. Jednak Mai, jak wiemy, nie ma na sali. O 22 Katarzyna bierze telefon i dzwoni do córki. Chce zapytać, czy koncert się udał, czy już wsiadła do tramwaju, czy wraca do domu. Jednak telefon milczy. Katarzyna dzwoni jeszcze raz. I jeszcze raz. Ale Maja nie odbiera, nie odpisuje, nie ma z nią kontaktu. I żeby ta historia miała właściwy ciężar, trzeba zrozumieć, kim była Maja. Nie jako ofiara, bo ta rola została jej przypisana wbrew niej i na samym końcu historii, której nie pisała. Trzeba ją zrozumieć jako człowieka, co ją kształtowało, jak rozumiała świat, jaka była i dlaczego tamtego wieczoru zachowała się tak, jak się zachowała. Dlaczego nie bała się człowieka, który przecież powinien był wzbudzić jej ostrożność? Ale nie wzbudził jej, bo nikt jej nie powiedział, jak może wyglądać twarz człowieka złego. Maja Kulpa miała niespełna 16 lat. Mieszkała z rodziną w zachodniej dzielnicy Wrocławia, czyli Leśnicy, dokąd przeprowadzili się właśnie z Hubów jakiś czas wcześniej. Jej rodzina składała się z czterech osób. Mama Katarzyna, tata Zbigniew i starsza o 2 lata siostra Julia i ona. Mama była malarką. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zrobiła nawet doktorat w dziedzinie sztuki. Miała w domu pracownię i wykładała na tej samej uczelni. Tato Zbigniew pracował zawodowo. Oboje byli wykształceni, świadomi i bardzo mocno zaangażowani w wychowanie córek. W tym domu nie było żadnych zakazów. Były rozmowy. To była świadoma decyzja pedagogiczna, nie brak zasad. Katarzyna i Zbigniew wychodzili bowiem z założenia, że jedynym wychowaniem, które naprawdę działa, jest takie, które buduje zaufanie, a nie takie, które buduje lęk przed karą. Kiedy więc córki miały jakiś plan, mówiły o nim otwarcie. Kiedy rodzicom coś się nie podobało, tłumaczyli dlaczego, słuchali argumentów i starali się dochodzić do wspólnej konkluzji. Ten model przez jakiś czas rzeczywiście dawał konkretny efekt. Maja i Julia miały z rodzicami relację, którą niemal żadna nastolatka w ich wieku nie miała z własnymi rodzicami. Maja nie kłamała, nie musiała kłamać, bo doskonale wiedziała, że jeżeli powie prawdę, po prostu zostanie wysłuchana, a nie oceniona. Powiadamiała więc na bieżąco rodziców o każdej zmianie planów, o tym, co się dzieje w jej życiu. Podawała godziny powrotów i to nie dlatego, że się bała konsekwencji, ale właśnie dlatego, że szanowała ich niepokój i wiedziała, że zasługują na informacje. Katarzyna zresztą mówiła o tym kiedyś w jednym z wywiadów. Cytat. Maja była dojrzała ponad swój wiek. Nie dlatego, że zmuszały ją do tego okoliczności, ale dlatego, że po prostu taka była. Maja zresztą była artystką. Pisała wiersze. I to poważne. Nie tylko takie do szuflady. Część z nich przynosiła mamie do oceny, traktując zresztą Katarzynę jako swój główny autorytet artystyczny. Prosiła o konkretne recenzje, słuchała uwag i brała je pod uwagę. Część wierszy zachowywała dla siebie, a część wystawiała na przykład na konkursy. Maja grała na pianinie, skończyła także szkołę muzyczną i z Julią założyła zespół muzyczny. Dodatkowo interesowała się fotografią. Planowała cały czas ze swoją mamą wspólną wystawę. Kiedyś, kiedy dorośnie i będą na to obie gotowe. I właśnie tutaj pojawia się element, który miał bezpośrednie znaczenie dla tej tragedii z 26 września. Maja była wychowana na otwartość wobec ludzi, na pomaganie, na zaufanie. Jednocześnie nie była wychowana na rozpoznawanie zagrożenia, które przecież może wyglądać jak życzliwość. W tym domu nie oglądało się programów kryminalnych. Nie było miejsca na filmy z przemocą. Rodzice cały czas uczyli córki, żeby nie chodziły z obcymi, ale bez szczegółowego tłumaczenia, co konkretnie mogłoby się wtedy stać. Być może dlatego, że córki były zbyt małe, kiedy o tym rozmawiali, a może dlatego, że Katarzyna i Zbigniew sami żyli w bezpiecznym środowisku, w którym przemoc była czymś, co istnieje gdzieś tam, czyli w gazetach, w telewizji, w przypadkach innych ludzi, ale przecież nie na ich ulicy. Efekt był taki. Maja dorastała z modelem świata, w którym ludzie są zasadniczo dobrzy, dopóki nie udowodnią czegoś przeciwnego. Nie miała w swoim wewnętrznym wyposażeniu konkretnego narzędzia do rozpoznawania, kiedy ktoś tylko udaje życzliwość. I to nie była wina jej rodziców. To było ograniczenie, które ma ogromna większość osób wychowujących dzieci na świecie, które starają się wychowywać dzieci w bezpiecznym środowisku i którym trudno jest uczyć czegoś, czego sami doświadczają wyłącznie jako abstrakcję. Jednak miało to realne konsekwencje, które ta sprawa pokaże z dokładną precyzją, która jest bardzo bolesna do oglądania. Za kilka miesięcy na sali sądowej rodzice Mai musieli walczyć nie tylko o sprawiedliwość dla córki, ale także o jej dobre imię. Bo część internetu zdążyła już napisać własny werdykt. Ale zanim do tego przejdziemy, pójdziemy dalej. O godzinie 22 Katarzyna zadzwoniła do córki. Wtedy to był pierwszy raz. Telefon jednak nie odpowiadał. Katarzyna od razu czuła, że coś jest nie tak. I oczywiście nie dlatego, że była mamą, która wpadała szybko w panikę, ale właśnie dlatego, że znała Maję lepiej niż ktokolwiek i wiedziała, że Maja nigdy, dosłownie nigdy, nie milczała bez słowa. Jej nieodebrany telefon był dla Katarzyny już sygnałem, a nie tylko błahostką. Katarzyna więc dzwoniła jeszcze raz i jeszcze raz. Zbigniew dzwonił z innego telefonu. Julia dodała post w internecie. Poprosiła znajomych o informację, czy ktoś widział Maję na tym koncercie. Jednak odpowiedzi, które przychodziły, były niemal wyłącznie żartami. Pytali o to, czy mamusia się martwi. W 2008 roku nikt jeszcze nie rozumiał, że taki post mógł być właśnie sygnałem alarmowym. Kultura natychmiastowej mobilizacji w sieci po prostu jeszcze nie istniała. Noc mijała w czekaniu i szukaniu racjonalnych wyjaśnień. Może telefon się rozładował, może Maja postanowiła przenocować u kogoś ze znajomych, no ale dlaczego się nie kontaktuje? Każde z tych tłumaczeń było możliwe, ale żadne nie uspokajało rodziców. Katarzyna zresztą opisała ten stan w jednym z późniejszych wywiadów. Jakby moje ciało wiedziało coś, czego umysł jeszcze nie chciał przyjąć. Nie mogłam się poruszać normalnie. Siedziałam i czekałam i każda kolejna minuta bez wiadomości od mojej córki była jak potwierdzenie czegoś, co już wiedziałam, ale czego nie potrafiłam jeszcze wyartykułować. Nikt nie spał tej nocy. Wszyscy siedzieli w kuchni przy stole aż do samego świtu. Rano Katarzyna i Zbigniew pojechali na policję i zgłosili zaginięcie córki. Obawiali się, że nie zostaną potraktowani poważnie. W Polsce funkcjonuje przekonanie, że policja nie podejmuje działań wobec zaginionych przed upływem 24 godzin. Tym razem było inaczej. Funkcjonariusze od razu zaczęli działać. A to dlatego, że policja wiedziała od kilku godzin, co się stało. O 8 rano, 27 września, kobieta wyprowadzająca psa w okolicach ulicy Paczkowskiej natrafiła na ciało dziewczyny przy torowisku za garażami. Zadzwoniła na policję. Przyjechały służby. W momencie, kiedy Katarzyna i Zbigniew wchodzili na komisariat i zgłaszali zaginięcie córki, policja już wiedziała. Mimo to nie mówiła im nic przez cały dzień. Przesłuchania miały dziwny rytm. Kilka pytań, długie czekanie, kilka pytań, długie czekanie. Policja czekała przede wszystkim na psychologa, który miał przekazać rodzinie tę brutalną wiadomość. To była decyzja podyktowana dobrą intencją. Zresztą ktoś z właściwym wykształceniem i przygotowaniem miał powiedzieć rodzicom to, czego nikt inny nie był w stanie powiedzieć. W praktyce oznaczało to, że Katarzyna i Zbigniew spędzili cały dzień w narastającej niepewności, która przecież sama w sobie była ogromną traumą. Psycholog przyjechał około godziny 19. Usiadł naprzeciwko rodziców i powiedział zdanie, które Katarzyna zapamięta na zawsze. Cytat. Pani Kasiu, panie Zbyszku, mam dla was taką wiadomość. Państwa córka Maja nie żyje. Nie było przygotowania, nie było stopniowania, nie było żadnej formy, która próbowałaby chronić odbiorców przed bezpośrednim zderzeniem z tym zdarzeniem. Katarzyna opisywała tę chwilę przez lata, nie ze złością, ale z niedowierzaniem. Z niemożnością pogodzenia się z tym, że ktoś wykształcony wybrał właśnie takie słowa. Po identyfikacji ciała Zbigniew poszedł pierwszy. Ale Katarzyna usłyszała jego krzyk i weszła za nim siłą. Rodzina wróciła do domu. W prosektorium Katarzyna próbowała dotknąć córki. Głaskała jej włosy całe w piasku. Jednak policjant przerwał jej, bo ciała ofiary po prostu nie można dotykać, jest dowodem. Zamknął więc czarny worek, a Katarzyna zobaczyła wtedy, że ów worek się poruszył. Powiedziała o tym głośno, chwytając się jeszcze nadziei, której być tam nie powinno. Jednak policjant cierpliwie wytłumaczył, że to po prostu był wiatr klimatyzacji. Wrócili więc do domu. Usiedli przy stole, w kuchni i siedzieli tam w milczeniu aż do świtu. Przez kolejne dni rodzina całkowicie odcięła się od mediów. Z własnej woli nie kupowali żadnych gazet, nie korzystali z internetu. Żałoba po prostu wymagała ochrony. Także ochrony przed tym, co działo się na zewnątrz i w wirtualnym świecie. A na zewnątrz działo się coś, co stało się ich drugą warstwą bólu. Media podawały błędną godzinę śmierci Mai. Pisały, że do zabójstwa doszło nad ranem. Sekcja zwłok przecież ustaliła, że Maja zginęła około godziny 21, czyli zaledwie godzinę przed swoim planowanym powrotem. Ale fraza nad ranem wywołała zupełnie inne skojarzenie. Nastolatka, która w środku nocy włóczy się gdzieś poza domem. I natychmiast w internecie pojawiały się komentarze, że rodzice się nie interesowali córką, że się sama naraziła, skoro poszła z obcym mężczyzną. I każde z tych zdań opierało się na błędnych założeniach lub celowym zniekształcaniu faktów. Wszyscy wiemy, że Maja wyszła sama, ale tylko dlatego, że koleżanki odwołały w ostatniej chwili spotkanie w zasadzie bez jej wiedzy. Zginęła przed godziną 10:22, a jej rodzice mieli z nią świetną relację. Taką, o jakiej większość rodziców mogłoby tylko marzyć. Ale to sprostowanie nie przebijało się tak głośno jak błędna informacja. A obwinianie ofiary i jej rodziny było po prostu łatwiejsze niż przyjęcie do wiadomości, że mogło to spotkać niemal każdego. 3 października 2008 roku, dzień po urodzinach Katarzyny, Maja została pochowana na cmentarzu w Marszowicach we Wrocławiu. Przyszli na jej pogrzeb nie tylko bliscy i przyjaciele. Przyszli także rówieśnicy, którzy jej nie znali, ale którzy byli poruszeni tym, co musiała przejść. Opowiem Państwu teraz o tym, jak wyglądało śledztwo. bowiem policja od pierwszych godzin traktowała tę sprawę priorytetowo. Powołano specjalną grupę śledczą. Ciało zostało szczegółowo zabezpieczone jako miejsce zdarzenia, a sekcja zwłok dostarczyła precyzyjnych informacji o mechanizmie śmierci oraz charakterze zbrodni. Z sekcji zwłok wynikało, że Maja była bita, a następnie zgwałcona i uduszona. Charakter i liczba obrażeń wskazywały na działanie wyjątkowo brutalne. Znacie Państwo na pewno z naszych podcastów takie pojęcie jak nadzabijanie. Lista ran była tak obszerna, że jej odczytanie na sali sądowej zajęło kilkanaście minut. Sprawca nie zostawił przy ciele oczywistych śladów swojej tożsamości. Jak wiemy, zmienił ubranie po zbrodni, zabrał rzeczy ofiary i oddalił się w sposób zorganizowany. Z behawioralnego punktu widzenia oczywiście jest to bardzo ważna informacja. Wiemy, że nie był to człowiek, który po fakcie tracił panowanie nad sobą i uciekał w panice. Był to człowiek, który po wykonaniu czynności przechodził do procedury zacierania śladów. Śledczy oczywiście zabezpieczyli komputer Mai, sprawdzili jej korespondencję na gadu-gadu, przeczytali pamiętniki, notatki, zweryfikowali jej kontakty. Po prostu szukali kogoś, kto mógłby ją znać w niestandardowy sposób. Jednak niczego nie znaleźli. Na jej komputerze nie było żadnego tropu prowadzącego do sprawcy. Nie pisała z żadnym, na przykład mężczyzną z internetu. Sprawa więc była trudna pod względem dowodowym, bo Maja odeszła z mężczyzną dobrowolnie. Nie była uprowadzona siłą. Nikt nie widział żadnej sceny przemocy. Na liście podejrzanych pojawiły się początkowo setki nazwisk. Policja wytypowała ich łącznie 500. Każde z nich trzeba było zweryfikować. Trzeba było sprawdzić alibi, przesłuchać, wykluczyć. Media obserwowały cały czas to śledztwo z napięciem i domagały się wyników. Mieszkańcy Wrocławia żyli w absolutnym strachu. Ale od początku śledczy mieli jeden konkretny element, który mógł wszystko zmienić. Nagrania z monitoringu. Przecież kamery przy klubie Madness rejestrowały ruch przed wejściem tego wieczoru i na pewno uchwyciły Maję. Rzeczywiście, jest nagranie, jak Maja stała przed klubem i zagadywała przechodniów, jak zbierała pieniądze i jak rozmawiała z mężczyzną. Nagranie miało wystarczającą jakość, żeby ocenić sylwetkę, przybliżony wiek i sposób poruszania się osoby, która do niej dołączyła. Było widać, że rozmawiali kilkanaście minut, że atmosfera była spokojna i że razem odeszli z zasięgu kamery. Wśród przesłuchiwanych świadków kilka osób potwierdziło, że widziało Maję w towarzystwie mężczyzny. Mówili, że dziewczyna nazywała go chyba Dawid, jednak te osoby nie wiedziały, kim on w ogóle był. Nagranie z Madness trafiło więc do analizy. Równolegle śledczy sprawdzili monitoring z wrocławskiego dworca PKP Dworzec Główny. I tam również zarejestrowano mężczyznę pasującego do tego opisu. Jeden ze świadków podał informację, że poszukiwany regularnie podróżował pociągami. A to skierowało śledztwo w konkretną stronę. Nagrania zostały rozesłane do jednostek policji z sąsiednich województw. I wtedy nastąpił moment, który w dużym, anonimowym mieście mógłby nie zadziałać, ale w Polsce, gdzie policjanci dzielnicowi znają swoje środowiska z wieloletniego doświadczenia, przyniósł efekt. Jeden z funkcjonariuszy z okolic Kędzierzyna-Koźla obejrzał nagranie i rozpoznał mężczyznę. To Wiesław Matusiak, znany, notowany. Od lat wchodzący w konflikt z prawem na terenie całego województwa opolskiego. 5 października 2008 roku Matusiak zostaje zatrzymany w Opolu w mieszkaniu kobiety, u której się zatrzymał, niecałe 10 dni po zabójstwie dziewczyny. Kiedy policjanci go zabierali, założyli mu kamizelkę kuloodporną. Sprawa była ogólnopolska, napięcie społeczne zresztą też było ogromne i istniało realne ryzyko samosądu. Pod budynkiem prokuratury czekał cały tłum dziennikarzy. Matusiak chował twarz i spuszczoną głowę. Nie chciał absolutnie nic mówić. Podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zbrodni. Jego wyjaśnienia w zasadzie całkowicie pokrywały się z ustaleniami śledczymi. Jednak za kilka miesięcy na sali sądowej zaczął się wycofywać. I każda kolejna wersja była bardziej wygodna niż poprzednia. Aż do momentu, kiedy sędzia powiedział mu w twarz to, co wszyscy wiedzieli. Jednak jeszcze, żeby zrozumieć te zbrodnie, powinniśmy przeanalizować sprawcę. I oczywiście absolutnie nie po to, żeby go usprawiedliwiać, bo żadna historia życia nie czyni zbrodni mniej zbrodnią. I żadna trauma nie daje prawa do tego, co Matusiak zrobił Mai. Po prostu chcę Państwu pokazać, jak kształtuje się człowiek, który w chwili kontaktu z 15-latką nie miał żadnych wewnętrznych hamulców przed przemocą seksualną i fizyczną wobec młodej nieznajomej. Wiesław Matusiak pochodził z Kędzierzyna Koźla. Jego ojciec pracował w kopalni. Kiedy Wiesław był małym chłopcem, umarła jego mama. I to była pierwsza i fundamentalna strata. Zresztą z punktu widzenia psychologii rozwojowej taka wczesna utrata głównej figury przywiązania zaburza trzy kluczowe obszary, czyli kształtowania się poczucia bezpieczeństwa, zdolności do regulacji emocji oraz takiego podstawowego zaufania do świata. Ojciec bardzo szybko związał się z kolejnymi kobietami. Ostatnia z jego partnerek, czyli ta, z którą został najdłużej, poznana w tej samej kopalni, wyraźnie nie znosiła pasierba. I nie była to jakaś subtelna niechęć, którą można było przemilczeć. Była to aktywna, fizyczna wrogość wobec dziecka. Kiedy Wiesław był małym chłopcem, macocha wyrzucała go na klatkę schodową na całe noce. Nawet zimne, przy mrozie. Po prostu kilkuletnie dziecko spędzało noce skulone przy kaloryferze bez ciepłych ubrań i bez żadnego jedzenia. I te fakty nie są żadnymi domysłami ani relacjami z drugiej ręki. Jest to fakt potwierdzony przez samą macochę, która zeznawała to przed sądem. I mówiła o tym zresztą bez żadnej skruchy, nie podając powodu. Ten zestaw doświadczeń, czyli śmierć matki, brak zastępstwa i chroniczna przemoc domowa i brak jakiejkolwiek interwencji instytucjonalnej, jest tym, co psychologia kryminalna nazywa tak zwaną traumą wielowarstwową. Taki zestaw może być jednym z najsilniejszych znanych predyktorów błędnego rozwoju osobowości, czyli na przykład trudności w regulacji emocjonalnej, niezdolność do empatii albo podatność na impulsywną agresję. I oczywiście, żeby było jasne, absolutnie nie każde dziecko, które przeżywa podobne doświadczenia, staje się mordercą, bynajmniej. Ale gdy trauma wielowarstwowa łączy się z brakiem jakiejkolwiek korekty, czyli żadnego nauczyciela, który zauważy, zareaguje, żadnego psychologa, żadnej instytucji, po prostu ryzyko zaczyna rosnąć. W szkole Wiesław był obiektem przemocy rówieśniczej, znowu. Zamiast szukać pomocy u dorosłych, bo jego doświadczenie uczyło go, że dorośli ranią, a nie pomagają, uciekał fizycznie. Wsiadał w pociąg i znikał. Podróżował przez całą Polskę sam, bez biletu, przez tygodnie, miesiące. Na dworcu w Kędzierzynie Koźlu wszyscy go znali i wiedzieli, że wróci. Kiedy wracał, było go za co karać, bowiem Wiesław kradł. Kradł od znajomych, kradł ze straganów, kradł ze sklepów. Potem sprzedawał skradzione rzeczy tym samym ludziom, którym je ukradł. Jeden z dawnych mieszkańców osiedla powiedział o tym zresztą wprost, tutaj cytat. Wszyscy wiedzieli, że osobowy z Opola wraca o 17 i że Wiesiek też tam będzie. Więc szła paczka na dworzec, żeby mu sprawić lanie, bo znowu coś przeskrobał. W całym mieście wiedziano, że to jest koleś, któremu zawsze można spuścić manto i zawsze jest za co. Równolegle Wiesław zaczął sięgać po substancje odurzające. Klej, rozpuszczalnik, gaz do zapalniczek, wszystko co było tanie, dostępne i po prostu na chwilę wyłączało ból, świadomość. Jedno ze wspomnień z tamtych lat jest szczególnie wymowne. Kiedyś nad rzeką Wiesław powiedział, że kiedy nie jest odurzony, świat wydaje mu się okrutny. I to zdanie brzmi jak opis stanu klinicznego, takie przewlekłe cierpienie psychiczne, dla którego jedyną ulgą po prostu były substancje. Bo rzeczywistość była nie do zniesienia. Wiesław jako nastolatek trafił do poprawczaka za kradzieże. Wyszedł z tego poprawczaka i kradł dalej. potem trafił do kolejnego zakładu karnego. Znowu wyszedł. Łącznie przed zabójstwem Mai spędził w zakładach penitencjarnych i w poprawczaku niemal 7 lat z niespełna 3 dekad swojego życia. W więzieniu zresztą też nie był bezpieczny. Był tam donosicielem, a w kulturze więziennej na pewno państwo wiecie, że to najgorsza etykieta. Przez całe swoje życie więc Wiesław Matusiak nie miał ani jednego miejsca, w którym czułby się bezpieczny. Nie miał ani jednej relacji, która by go nie skrzywdziła. A to budowało wzorzec postrzegania świata jako miejsca absolutnie, permanentnie wrogiego. Miejsca, w którym człowiek albo jest ofiarą, albo jest sprawcą. Zresztą badanie psychologiczno-psychiatryczne przeprowadzone w toku procesu potwierdziło u Matusiaka zaburzenia osobowości. Biegli opisali egocentryzm, egoizm, niski próg wyzwalania agresji, brak empatii i zdolności do współczucia, instrumentalne traktowanie innych. Biegli jednak nie stwierdzili niepoczytalności, więc Matusiak w chwili popełniania czynu działał z pełną świadomością tych czynów. Kluczowym elementem jego profilu był także wzorzec relacji z kobietami. W miesiącach po opuszczeniu więzienia Matusiak jeździł pociągami po Polsce i zatrzymywał się u kobiet, które poznawał przypadkowo. One go bardzo często przyjmowały i finansowały jego pobyt, a on znikał, często je okradając. Ten wzorzec wskazywał na traktowanie kobiet wyłącznie jako zasobu, a nie jako podmiotu z wolną wolą i jakimkolwiek prawem do odmowy. Więc kiedy Maja odmówiła mu kontaktu fizycznego, pocałunku, jej odmowa dla niego była nielogiczna, tego nie można było uszanować. To było dla niego wyłącznie przeszkodą. I tu właśnie zaczyna się pytanie, które w tej sprawie jest najtrudniejsze do przyjęcia. Kto miał go zatrzymać, zanim spotkał Maję? Wiesław Matusiak tego wieczoru, kiedy zabił Maję, nie powinien był być wolnym człowiekiem. Absolutnie nie dlatego, że ktokolwiek przewidział, że spotka Maję, ale dlatego, że system, który miał nad nim pieczę, miał w swoich rękach narzędzia do jego zatrzymania i nie użył ich na czas. W październiku 2007 roku Matusiak wyszedł z więzienia w Nysie po 4 latach odsiadki za kradzieże, włamania i rozbój. Wyrok miał kończyć się w lipcu 2008 roku, ale Sąd Okręgowy w Opolu zgodził się na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Dokładnie, dyrektor więzienia w Nysie początkowo sprzeciwiał się temu wnioskowi, ale ostatecznie zmienił zdanie i poparł ten wniosek. Warunki zwolnienia więc były jasne i konkretne. Matusiak miał znaleźć pracę, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, mieszkać w Gliwicach i informować kuratora o każdym wyjeździe z miasta. No i regularnie się meldować. Kurator ten został wyznaczony na 2 lata. 10 dni zajęło Matusiakowi złamanie większości tych warunków. W listopadzie 2007 roku był już w Raciborzu, co samo w sobie naruszało nakaz zamieszkania w Gliwicach. I na tamtejszym dworcu próbował zresztą ukraść torbę mężczyźnie będącemu pod wpływem alkoholu. Był pijany i dodatkowo odurzony. Został złapany, sprawa trafiła na policję i do prokuratury. W tym momencie Matusiak był człowiekiem, który dopiero co wyszedł z więzienia za kradzieże i rozbój, był objęty warunkowym zwolnieniem z konkretnymi nakazami, złamał te wszystkie nakazy i popełnił kolejne przestępstwo, taką klasyczną recydywę, więc prokuratura rejonowa w Raciborzu zaproponowała mu dobrowolne poddanie się karze, czyli 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Tutaj dodam, że profesor Piotr Kruszyński, wybitny prawnik karny z Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział o tym wyroku publicznie. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Kto łamie warunki zwolnienia, powinien natychmiast wrócić za kratki. No cóż, prokuratura w Raciborzu nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy, dlaczego zaproponowała mu tak łagodne rozwiązanie wobec recydywisty. Odpowiedź ta do tej pory po prostu nigdy nie przyszła. Kurator regularnie informował sąd, że Matusiak nie szukał pracy i nie zamierzał jej szukać. W listopadzie 2007 roku Matusiak oświadczył kuratorowi wprost: pracy nie ma, jako bezrobotny się nie zarejestruje, a powrotu do więzienia się po prostu nie boję. Ten komunikat, czyli jasny, bezpośredni, trafił do akt, jednak sąd nie reagował przez wiele miesięcy. W czerwcu 2008 roku sąd w Raciborzu wystawił za Matusiakiem list gończy, bo nie stawił się na wyznaczoną rozprawę. Odnalazł się na początku sierpnia. Został aresztowany, a po wyroku, który usłyszał 22 sierpnia 2008 roku, wyszedł na wolność. I tego samego dnia Sąd Okręgowy w Gliwicach, który zarządził warunkowe zwolnienie, odwołał je. Problem jednak polegał na tym, że sąd w Gliwicach nie wiedział o aresztowaniu Matusiaka przez sąd w Raciborzu. W uzasadnieniu decyzji napisał, że nie wiadomo, gdzie on jest. Sądy więc działały w oddzielnych procedurach, no i nie miały obowiązku się ze sobą komunikować. Decyzja o odwołaniu warunkowego zwolnienia stała się prawomocna 22 września, czyli 4 dni przed zabójstwem Mai. Wezwanie do odbycia kary zostało wysłane listem na adres w Gliwicach, a Matusiak od miesięcy nie miał stałego miejsca zamieszkania. List więc trafił próżnie. Nikt go nie szukał. System wystawił dokument, po prostu czekał, aż Matusiak sam się zgłosi, jak będzie mieć ochotę. A 26 września Matusiak wsiadł w pociąg do Wrocławia. Gdyby sądy zadziałały jak należy, do śmierci tej dziewczyny by po prostu nie doszło. Profesor Kruczyński sam jasno podkreślił, że wymiar sprawiedliwości ma tę tragedię na sumieniu. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach, sędzia Tomasz Pawlik, odpowiedział dziennikarzom, że sprawa o próbę kradzieży w Raciborzu i sprawa o warunkowe zwolnienie to dwie różne sprawy i po prostu sądy nie musiały się ze sobą kontaktować. I technicznie fakt, była to odpowiedź prawdziwa. Jednak nie jest to w żaden sposób odpowiedź, drodzy Państwo, na pytanie moralne. Nikt z instytucji zaangażowanych w tę serię decyzji nie poniósł odpowiedzialności. Wiesław Matusiak stanął przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Sprawę prowadził prokurator Maciej Nitra. Sędzią była pani Lidla Chojeńska, a Matusiak miał swojego obrońcę z urzędu i była to mecenas Agata Brańka. Jego zachowanie na sali sądowej było od pierwszego dnia behawioralnie spójne z profilem, który wyłonił się z badania biegłych. Matusiak siadał tyłem do zgromadzonych na sali. Unikał kontaktu wzrokowego z rodziną Mai. Razem z mecenas złożyli wniosek o zmianę składu sędziowskiego, ponieważ Matusiak nie chciał być sądzony przez kobietę, bo sędzia Chojeńska po prostu była kobietą. Jednak sąd odrzucił ten wniosek. To zachowanie, jak wiemy już, nie było przypadkowe i nie było wyrazem skruchy czy wstydu. Człowiek ze zdiagnozowaną niezdolnością do empatii, traktujących innych instrumentalnie, nie miał zasobów do konfrontacji z bólem rodziny ofiary. Widok rodziców i siostry Mai siedzących na sali nie wywoływał u niego jakiegoś mechanizmu empatycznego. Odwrócenie się tyłem było gestem człowieka, który nie mógł znieść tego widoku nie dlatego, że było mu wstyd, ale dlatego, że normalny mechanizm wstydu i współczucia dla niego po prostu nie działał. W kwestii przebiegu zbrodni Matusiak zmieniał wyjaśnienia wielokrotnie. Każda kolejna wersja pojawiała się dokładnie wtedy, gdy poprzednia przestawała wytrzymywać konfrontację z materiałem dowodowym. Wersja pierwsza, złożona podczas pierwszego przesłuchania po zatrzymaniu, czyli przyznanie się do zbrodni. I wyjaśnienia wtedy były w pełni spójne z ustaleniami śledczymi. Wersja druga, czyli ta na sali sądowej, była taka, że Maja sama chciała odbyć z nim stosunek seksualny. On absolutnie do niczego jej nie zmuszał, a kiedy od niej odchodził, już po stosunku żyła. Wersja trzecia była taka, gdy materiał dowodowy podważył poprzednią, że fakt, doszło do gwałtu, ale nie doszło do zabójstwa. Pobił ją, ale absolutnie nie zabił. Kiedy odchodził, żyła. Potem wersja czwarta. Napisał do sądu list z prośbą o łagodniejszy wyrok, nie dożywocie, tylko 25 lat. Sędzia Chojeńska w uzasadnieniu wyroku powiedziała wprost: litował się nad sobą. Szkoda, że nie miał litości dla Mai. Na kwestii dzieciństwa Matusiak powoływał się jako na wyjaśnienie. Mówił, że zgromadził w sobie żal do świata i wypuścił go na osobę, która jako jedna z nielicznych potraktowała go dobrze. I to zdanie jest behawioralnie z perspektywy kryminologii i psychologii ważne z kilku powodów. Po pierwsze, potwierdzało świadomość sprawcy, czyli Matusiak zauważył, że Maja potraktowała go dobrze, wiedział więc, że atakował kogoś, kto był wobec niego życzliwy. Po drugie, wskazywał na mechanizm przemieszczania agresji, czyli niemożność wyrządzenia krzywdy właściwym obiektom, tak jak macocha, ojciec, rówieśnicy, czyli wyładował nagromadzoną agresję na osobie przypadkowej i bezbronnej. Rodzina Mai aktywnie uczestniczyła w procesie. Katarzyna przemawiała na sali. Żadna kara nie będzie adekwatna do tej zbrodni. Tutaj cytat. Mieliśmy dziecko, które otoczyliśmy miłością. Rodzina przyniosła opinie nauczycieli, wychowawców Mai, bo w internecie wciąż pojawiały się komentarze szkalujące dobre imię jej i jej rodziny. Rodzina chciała, żeby sąd wiedział, kim naprawdę była ta dziewczyna. Przyjaciele Mai także zeznawali na jej korzyść i bronili jej publicznie. Prokurator Nitra powiedział po wyroku dziennikarzom, że po raz pierwszy w swojej karierze spotkał kogoś tak dogłębnie zdemoralizowanego. 24 listopada 2009 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosił wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności. Możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Sąd nakazał Matusiakowi wypłacenie zadośćuczynienia, a dokładnie 120 tysięcy złotych dla rodziców Mai i 50 tysięcy złotych dla siostry Julii. Sąd zdecydował także o ujawnieniu danych osobowych i wizerunku skazanego. Dlatego też Państwu mogę mówić w tym podcaście dużo więcej. Sędzia Chojeńska ogłaszała uzasadnienie wyroku niemal krzycząc. Oskarżony nie nadaje się do życia w społeczeństwie. Będąc osobą wyjątkowo zdemoralizowaną, pozbawioną uczuć wyższych, szkodliwą społecznie, pozbawił społeczeństwo jednostki ze wszechmiar wybitnej, która w przyszłości mogłaby wnieść do społeczeństwa wiele dobrego. Matusiak przez całą rozprawę siedział tyłem do sali. Zabrakło mu odwagi, by spojrzeć w oczy rodzicom Mai. Obrona i prokuratura złożyły apelację. Sąd apelacyjny we Wrocławiu 23 marca 2010 roku utrzymał wyrok w mocy i wydłużył okres oczekiwania na możliwość ubiegania się o zwolnienie z 25 na 35 lat. Rzecznik sądu apelacyjnego Witold Franckiewicz wyjaśnił. Mężczyzna jest tak zdemoralizowany, że nie powinien mieć możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu nawet 25 lat. W ocenie sądu po 66 roku życia nie będzie już skłonny do popełnienia kolejnej zbrodni. No cóż, wyrok był prawomocny. Mea culpa została więc pochowana 3 października 2008 roku, dzień po urodzinach swojej mamy, na cmentarzu w Marszowicach we Wrocławiu. Dla Katarzyny, Zbigniewa i Julii czas po pogrzebie był latami, których nie da się opisać w normalnych kategoriach. To nie była żałoba po kimś starszym, po kimś, kto chorował, czyjej śmierci można było jakoś mentalnie się przygotować. To było życie z czymś, co nie miało porządku i nigdy nie powinno się zdarzyć. Środowisko, w którym rodzina żyła, zareagowało tak, jak reaguje większość otoczenia w obliczu czyjejś tragedii. Bliscy i naprawdę oddani przyjaciele kontaktowali się, wspierali, pytali, czego im potrzeba, a reszta unikała. Oczywiście nie ze złej woli, ale z bezradności. Rodzina czuła tę zmianę bardzo boleśnie. Zmieniła kościół, zaczęła uczęszczać do dalszej parafii, gdzie nikt po prostu ich nie znał i gdzie mogła usiąść na mszy niedzielnej, nie będąc w centrum cichego współczucia ani unikania. Mama, Katarzyna, przez prawie rok nie wychodziła z domu. Malarstwo było jej językiem i w tym języku przez rok nie było słów na to, co się wydarzyło. Nie była w stanie nawet malować. Aż do momentu, kiedy zaczęła myśleć o Mai nie przez pryzmat straty, ale przez pryzmat tego, kim była, czyli artystką, która pisała wiersze, robiła zdjęcia, która przynosiła te wiersze mamie i która miała plany na wspólną wystawę. Wtedy więc mama wróciła do pracowni i z powrotem zaczęła malować. Namalowała cykl Treny i nazwa ta zresztą również jest nieprzypadkowa. Treny, jak doskonale Państwo wiecie, jest to gatunek literacki Jana Kochanowskiego, napisany 4 wieki temu dla jego córki, Orszulki, która umarła jako małe dziecko. Katarzyna więc jako artystka również sięgnęła po tę formę świadomie, jako po tradycję. chcąc utożsamić się z bólem i wylać cały swój ból twórczy. Rodzina więc zorganizowała wystawę zatytułowaną słowami z wiersza Mai: Traktuj mnie jak przenośnię. Katarzyna pokazała swoje obrazy z cyklu Treny i fotograficzne autoportrety córki. I ta wystawa była realizacją marzenia, które obie miały. Mama i Maja. Co do Wiesława Matusiaka, do tej pory przebywa on w więzieniu. Ma dziś 50 kilka lat. A najwcześniej, kiedy będzie mógł złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie, to będzie wtedy, kiedy jego wiek będzie wynosić 66. Nie ma publicznie dostępnych informacji o tym, czy kiedykolwiek wyraził skruchę po uprawomocnieniu wyroku, ani o tym, w jaki sposób funkcjonuje w zakładzie karnym. W tym roku Maja miałaby 31 lat. Miała plany, chciała być artystką, chciała robić wystawy razem z mamą. Wyszła z domu na koncert i nie wróciła, bo tamtego wieczoru przez kilkanaście minut ktoś wyglądał jak osoba życzliwa, a nikt jej nie powiedział, że właśnie tak może wyglądać zagrożenie. Drodzy Państwo, powtarzam to w wielu podcastach, ale bardzo zależy mi na tym, żebyście to zapamiętali. Najważniejsza jest prewencja, przygotowanie, świadomość niebezpieczeństwa i zakładanie, że nawet najpiękniejszy uśmiech może być tylko pozorem. Bądźcie czujni, bądźcie mądrzy, bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą aktualnej sytuacji strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej, jeszcze nierozwiązanej. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.
1: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły porozumienie pokojowe i natychmiastowe zakończenie operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym Libanie. Oficjalną ceremonię podpisania zaplanowano na 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało zawarte, napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Niniejszym w pełni upoważniam do otwarcia bezpłatnej linii cieśniny Ormus i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Iranu. Okręty świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, napisał Trump. Wkrótce potem irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że umowa natychmiast kończy wojnę między Iranem i USA i że w ciągu 2 miesięcy oba kraje podejmą rozmowy w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia. Irańska agencja MER podała, że Stany Zjednoczone uwolnią zamrożone aktywa Teheranu w wysokości 12 miliardów dolarów. Ogłoszenie porozumienia zostało przyjęte na świecie z ulgą i nadzieją na trwałe zakończenie konfliktu. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że to ważny krok w kierunku rozwiązania wojny na Bliskim Wschodzie. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy oświadczyły, że są gotowe znieść sankcje nałożone na Iran. Na porozumienie z optymizmem zareagowały światowe rynki. Ceny ropy spadły w Tokio o ponad 4%, a indeks giełdowy Nikkei wzrósł o 5%. Lekarze szkolą się na wypadek wojny. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która wzięła udział w ćwiczeniach.
2: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
1: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Ratownicy przypominają o bezpieczeństwie w czasie wypoczynku nad wodą. Statystycznie najczęściej toną mężczyźni po spożyciu alkoholu, mówi Radiu Z Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną. Dodatkowo alkohol bardzo zaburza równowagę, co w połączeniu z wodą prowadzi do zachłyśnięcia się, napicia się wody i dalej przechodzi proces tonięcia.
1: Tonącemu trzeba rzucić przedmiot, który pozwoli utrzymać się na wodzie, udzielając pomocy. pomocy trzeba być wyjątkowo ostrożnym, by z ratownika nie stać się ofiarą. Najpierw trzeba zadzwonić na numer alarmowy 112 i zdać się na profesjonalistów, dodaje Frąckowiak.
3: Ratownik wodny jest wyszkolony do udzielania pomocy w wodzie, potrafi holować osobę tonącą i jest w stanie zabezpieczyć medycznie osobę do czasu przybycia i przejęcia przez zespół pogotowia ratunkowego.
1: Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, dlatego ratownicy przypominają, by rodzice i opiekunowie dzieci byli szczególnie czujni. Turcja, Grecja i Egipt to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Wciąż ogromną popularnością cieszą się oferty last minute, ale przede wszystkim u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
4: Warto jednak pamiętać, że przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać. Choć ponad połowa Polaków deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju, nie oznacza to wcale mniejszego zainteresowania wyjazdami zagranicznymi.
1: Tuż za podium najchętniej wybieranych miejsc na wakacje są Hiszpania, Cypr i Albania. A lekarze przypominają, jeśli planujecie długi, egzotyczny wyjazd, to warto już teraz się zaszczepić i wykupić ubezpieczenie. Trzeba też uważać w miejscu wypoczynku, na co szczególnie. O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
5: Nie karmimy wałęsujących się psów i kotów, nie bawimy się z małpami, uważamy na to co, gdzie, ale i jak jemy, mówi mi lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kijciak.
6: Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków, starać się jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony, jak mięso, czy jakieś inne danie.
5: Koniecznie zabieramy ze sobą apteczkę. Jeśli ból nie przechodzi, idziemy do miejscowego lekarza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Zapas leków koniecznie powinny ze sobą zabrać osoby chore przewlekle. Potrzebne zaświadczenia wypisuje lekarz prowadzący. Leki i dokumenty medyczne warto mieć zawsze przy sobie. Specjalna sala dla pacjentów onkologicznych jest już w Sosnowcu. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym powstała strefa wytchnienia dla osób, które spędzają w szpitalu długie godziny na chemioterapii i badaniach. Nasz reporter Szymon Kastelik rozmawiał z panią Krystyną.
7: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
8: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
7: Wspólnie jest wesoło.
8: Znaczy, można kogoś poznać też.
7: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
8: To chyba psychicznie pomaga troszkę.
7: No tak, lepiej jest, bo tak się człowiek komfortowo czuje.
1: Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów i ma to wspierać proces leczenia. Po Dworcu Zachodnim czas na wschodni. Stacja kolejowa obsługująca prawobrzeżną Warszawę zostanie przebudowana za miliardy złotych. Co się zmieni? Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Prawie wszystko. Przebudowane zostaną perony, tory kolejowe i sieć trakcyjna, a na stacji pojawią się schody ruchome i windy. Na tym jednak nie koniec, bo inwestycja kolejarzy zmieni też obraz innych miejsc w Warszawie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem.
9: Przebudowa Dworca Wschodniego i towarzyszące jej inwestycje będą kosztować ponad 3,5 miliarda złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
1: Prace ruszą w grudniu i potrwają 3 lata. Pogoda płata figle rolnikom i dobija portfele Polaków, to m.in. drogi BUP i wciąż mało truskawek. Oceny i jakość na lubelskich bazarkach pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Wciąż droga jak na czerwiec jest truskawka. 15 zł za kilogram to nadal za dużo, przyznają sami sprzedawcy.
11: W ubiegłym roku o tej porze to było 10-8 zł za kilogram.
5: Prawdziwym towarem luksusowym jest BUP. Kilogram kosztuje nawet 45 zł, ma być jednak taniej.
11: Myślę, że kwestia 2 tygodni.
5: Dobra wiadomość czeka miłośników pomidorów. Do wyboru koloru i po polsku.
12: Są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże.
5: Klęska urodzaju wciąż w ziemniakach. Warto więc je kupować koniecznie z polską metką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Według rolników wiosenne przymrozki i postępująca susza spowodują, że więcej zapłacimy za wiśnie, agres, porzeczkę, a także pierwsze rodzime jabłka. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Idali Tomczak i Michała Adamiuka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: A to już punktualnie 5:30, jest poniedziałek, 15 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula i Dalia Tomczak i Michał Adamiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, ogłosił prezydent USA. Donald Trump informuje, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów.
5: W mediach społecznościowych napisał: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Dodał też, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo.
4: Wbrew temu, co napisał Trump, irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem.
5: Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek. Na ceremonii ma być wiceprezydent J.D. Vance, ale niewykluczony jest też udział samego Donalda Trumpa.
4: Rosja znowu zaatakowała Ukrainę. Rakiety i drony uszkodziły tej nocy bloki mieszkalne w Kijowie, a tysiące ludzi zostały bez prądu. Jedna osoba jest ranna.
5: A Rosjanie zaatakowali także wschód kraju. Charków i Dniepr to również są ranni.
4: Północ Polski, uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Wietrznie może być u was cały dzień. Alerty obowiązywać będą od 7:30.
5: Do tego przez region mogą przechodzić burze. Zagrzmi też na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu.
4: Łomża wróciła na kolejową mapę Polski. Mieszkańcy czekali na to 33 lata.
5: Pierwszy pociąg witały tłumy. Reporter Radia Z Tomasz Kubat rozmawiał z nastolatkami Kacprem i Jankiem.
6: Coś, co było zamknięte przez 33 lata.
7: Raptem 17 kilometrów. Jak się jechało?
6: Dobrze, wygodnie tak naprawdę. No,
7: szybko?
6: Tak, bardzo szybko. Tak, nowoczesna kolej w końcu. Na Podlasiu bardzo mocno się rozwinęła.
7: Radość generalnie, tak?
8: Tak, bo widać, że po prostu samorząd stawia na rozwój kolei. Między innymi przywracając te połączenia.
4: Od wczoraj pociągi kursują zgodnie z rozkładem. Można z przesiadkami dojechać do Białegostoku i Olsztyna.
5: Bezpośrednie połączenia do Warszawy wrócą za rok, gdy zakończy się trwający remont na tej trasie.
4: Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny, a 7:40 gościem Bogdana Rymanowskiego będzie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Gdzie jesteśmy?
11: Jesteśmy w Polsce. Gdzie pada deszcz? To jest prognoza pogody.
10: Meksykańska.
11: O to chodzi, że
10: mundial.
11: Tam jest u nich ciepło, u nas nie jest ciepło i nie będzie ciepło.
10: Ale ja sam słyszałem, jak ty mówiłeś jeszcze w tamtym tygodniu, w piątek, że w tym tygodniu w Polsce będą upały meksykańskie.
11: W piątek będą.
10: Co w piątek?
11: No w piątek, mówiłem.
10: Ale dzisiaj jest poniedziałek, mówię, że w przyszłym tygodniu.
11: No to już, piątek zaraz.
10: A dzisiaj na termometrach w całej Polsce, kochani, no tak jak było ostatnio, czyli już wam mówię. Wiem, że tutaj, prawda, 17-18 stopni i deszczowo.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, o poranku. 15 czerwca, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu jest poniedziałek. Witamy po weekendzie, zbieramy was, chodźcie. Tam ktoś jeszcze leży, tam ktoś jeszcze się nie obudził. Zbieramy, sprzątamy ulicę i zaczynamy kolejny tydzień. Niedobitki poweekendowe.
1: Po weekendzie zbieramy słuchaczy po ulicach. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Słuchajcie, zerknijmy do kalendarza świąt niezwykłych.
0: Co tam
1: fajnego? Dzisiaj jest dzień wiatru.
0: Dzień wiatru.
1: Mówisz wiatr? Jak wiatr owiewa twoje skronie?
0: Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne zasłony. Kiedyś mój syn mówi, tata, to jest piosenka o pilotach. Ja mówię, co ty gadasz? Jaka piosenka o pilotach?
1: No.
0: A tam jest fragment, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, żebyście wiedzieli, ile szukałem tego wersu w głowie, żeby znaleźć i puścić, ale udało się.
1: A to Majka Jeżowska?
0: Tak, dokładnie. Wszystkie dzieci nasze są, dlatego jest o pilotach.
1: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać. Ogólnopolska centralka porannego wstawanka jest do waszej dyspozycji. Numer do nas 321 321 321.

0: Wstajecie z Radiem Z i bardzo wam dobrze, słuchajcie. Jest poniedziałek, damy radę w kupie raźniej. A do nas dodzwoniła się słuchaczka, która ma dobre informacje, ale głównie tylko dla siebie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo, z tej strony Malwina. A ja nie śpię, dlatego że lecę za chwileczkę na moje ukochane wakacje narodowe. Pozdrawiam.
2: Tak, bo to jest ten czas, moi drodzy, do wakacji 2 tygodnie mniej i już zaczyna się sezon urlopowy, te przedwakacje, już będą do nas dzwonić ludzie, już się na Facebooku będą pojawiać zdjęcia znajomych uśmiechniętych z plaży, z Podpalmy, z Sopotu.
0: Czyli słuchacze będą się dzielili na tych, którzy są przed urlopem, w trakcie urlopu lub już po urlopie. Czy w waszym domu też była taka dyskusja, kochani, dokąd w tym roku? Morze, góry czy Mazury?
2: Nie było. U nas mama podejmowała decyzję.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
4: Witamy bardzo gorąco, jest poniedziałek, 15 dzień czerwca. Wiadomości w Radiu Z prezentują i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk. Dzień dobry, witamy.
5: Wizja pokoju na Bliskim Wschodzie. Trump ogłasza wstępne porozumienie z Iranem.
6: I świętuje urodziny, swoje i kraju. Przed Białym Domem właśnie trwa gala MMA.
5: Polskie sukcesy na sportowych arenach, znakomity weekend na torze i na korcie.
4: 6.
5: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów.
6: Formalnie umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii.
5: Te najnowsze wiadomości przynosi do studia reporter Radia Z. Daniel Wrzos, dzień dobry. Co dokładnie jest w tej umowie?
7: Oprócz otwarcia cieśniny i zakończenia blokady, Iran ma też zrezygnować z programu jądrowego. W zamian ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji. Niech ropa popłynie, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Wiceprezydent J.D. Vance w rozmowie z Fox News zapowiedział, że pojawi się w Genewie na ceremonii podpisania porozumienia, być może będzie też Trump. Z pewnością planuję tam być, ale możliwe, że sam prezydent będzie obecny. Będziemy musieli to ustalić. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale to wielkie zwycięstwo dla Amerykanów. Wstępne porozumienie ma obowiązywać 60 dni, podczas których strony mają jeszcze dopracować szczegóły dotyczące programu atomowego.
5: A co na to Iran?
7: Nie zatwierdzi porozumienia, dopóki nie znajdą się w nim żądania Teheranu. Reżim będzie obserwować, czy nie dochodzi do naruszeń uzgodnień. Jeżeli takie się pojawią, to zapowiada ostre reakcje.
6: Wcześniej Iran planował atak na Izrael, ale jak podaje The New York Times, Teheran ostatecznie się z tego wycofał.
5: Na bliższym nam wschodzie wojna trwa. Rosja znowu zaatakowała w nocy Kijów. Rannych zostało co najmniej 18 osób. Atak uszkodził linie energetyczne, pozbawiając prądu ponad 100 tysięcy ludzi.
6: W płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Paczerska. Metropolita Kijowa nazywa atak zbrodnią przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu.
5: Walki trwają przed Białym Domem z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. Trumpa. Gala MMA oglądana przez ponad 4 tysiące gości. Wcześniej był koncert, a nad siedzibą prezydenta przeleciały samoloty.
8: Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
6: Na widowni są członkowie rodziny Trumpa, politycy i lobbyści. Jest tam też Karol Nawrocki, który przez chwilę rozmawiał z amerykańskim prezydentem.
5: Nic poważnego nie stało się uczestnikom wypadku, w którym brał udział Przemysław Czarnek. Z Radia Z wiecie, że stało się to wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce.
6: Polityk PiS był pasażerem, a wypadek miał spowodować młody kierowca innego auta.
5: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk zbiera wszystkie informacje w tej sprawie. Dzień dobry, co wiemy na ten moment?
9: Wiemy, że w samochód Czarnka miał uderzyć 19-letni kierowca Opla. On miał nie ustąpić pierwszeństwa i wyjechał z drogi gminnej wprost na samochód, którym jechał polityk PiSu. Dwie osoby zostały ranne, tak jak mówiłeś, niegroźnie. To pasażerka, która siedziała w samochodzie nastolatka i pasażerka z samochodu Przemysława Czarnka. Poseł Czarnek nie siedział za kierownicą.
6: Kandydat PiSu na premiera wracał z Kalisza ze spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i sympatykami partii.
5: Życiowy sukces polskiego tenisisty Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. I to w jakim stylu?
6: Triumfował na trawie w finale w holenderskim Hertogenbosch. Wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6.
5: Pojedynek obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
10: Tak,
5: dzień dobry.
10: Dzień dobry.
5: Zwycięstwo smakowało wyjątkowo?
10: No bo de Minor bronił tytułu, a ponadto Majchrzak wyśrubował fantastyczną serię w turnieju. Ograł trzech rywali, którzy są w czołowej dziesiątce światowego notowania. I to pod rząd. Najpierw z kwitkiem odprawił Kanadyjczyka Ozzie Aliasima, potem w półfinale trzeciego w rankingu Rosjanina Miedwiediewa, a tą wisienką na torcie była wygrana w finale z Australijczykiem, który jest przecież szósty.
11: Wyjątkowo emocjonalna chwila dla mnie i wyjątkowo przyjemna, jakieś zwieńczenie ciężkiej pracy, którą wkładam przez całe życie.
10: Dzięki wygranej Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu ATP.
5: To był weekend sukcesów Polaków nie tylko na korcie. Polski zespół Inter-Europol Competition wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans.
6: To było ich trzecie zwycięstwo w drugiej najszybszej kategorii w ciągu ostatnich 4 lat. Tym razem wyjątkowe, bo samochody ekipy spod Warszawy zajęły 2 pierwsze miejsca.
5: A w nowy tydzień w polityce wjedziemy razem z gościem Radia Z. 2:08 u Bogdana Rymanowskiego, wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
12: Radio Z.
3: Pierwsze źródło informacji.
12: Rześko o poranku, słuchajcie, około 10 stopni w całej Polsce.
4: Będzie już zimno, ty mówisz rześko, okej.
12: Okay.
4: Rześko.
12: A w ciągu dnia maksymalnie dzisiaj ciepło, 21 stopni na zachodzie, a poza tym tak 18-17 w centrum, na wschodzie chłodno, 15.
4: Czyli ty nie jesteś stary, tylko dojrzały.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
12: Tak, obiad umamy. Smakuje wam?
4: Wykwintne jedzenie.
12: Witajcie kochani, poniedziałek, nowy tydzień. Za oknami szaruga, ale jest Lady Punk i dzień dobry bardzo w Radiu Z.
4: Marek Starybrat
12: i Kamil Baleja.
4: Dzień dobry.

0: Bliskie, I don't know, nie wiem, 11 minut po godzinie 6, witamy was w poniedziałek, moi drodzy, 15 czerwca. Dzisiaj w kalendarzu imieniny obchodzą m.in. Jolanta i Wit.
1: Tak, i to jest wielka księga imion Radia Z, już wam tłumaczymy, co te imiona oznaczają, bo Jolanta to jest imię osoby, która wpada tylko na szybką kawę, a po dwóch godzinach już wie, co się dzieje u wszystkich w rodzinie, w twojej rodzinie.
0: I wiecie, Jola nie plotkuje, Jola prowadzi lokalny system archiwizacji informacji.
1: Dokładnie, jeszcze jest dzisiejszy solenizant Wit.
0: Wit to jest człowiek, który ma takie krótkie imię, że on całe życie musi nadrabiać konkretem, prawda? Wit oznajmia, on nie odpowiada.
1: Wit wchodzi do sklepu i mówi: chleb!
0: Ta.
1: I ta pani w sklepie już wie jaki.
0: Ale w ogóle fajne imię, Wit. Czy znasz jakiegoś Wita?
1: No tak, ten z TVN-u. Radomir Wit.
0: Radio Z i już. To śmieszne było.
1: Prawda?
0: Prawda?
1: A nie, czekaj, to Radomir.
0: No i popsułeś wszystko.
1: Pozdrawiamy cię, Radomirze.
0: 12 po 6.
1: Wit stwórz.
0: To tak.
1: Wystrugał tak przecież ołtarz słynny,
0: tak, krakowski. No jeszcze ojciec mówi: wita was o poranku.

0: My tutaj widzimy na telewizorni, słuchajcie, że w Białym Domu trwają uroczystości związane z 80. urodzinami Donalda Trumpa. Ta wielka gala MMA jest przed Białym Domem.
1: I słuchajcie, robić rozmach, co? Zrobić galę na urodziny.
0: Ale dla nas najważniejsze jest to, że są zdjęcia, jak Donald Trump rozmawia i poklepuje się po ramieniu z naszym prezydentem, panem Karolem Nawrockim.
1: Wyglądają, jakby za chwilę mieli pojechać na hot doga na stację benzynową.
0: No tak, to
1: naprawdę.
0: Koledzy.
1: Świetnie,
0: koledzy,
1: naprawdę, no. Super. I słuchajcie, i pojawiło się właśnie takie zdjęcie, wspólne zdjęcie, i dla ułatwienia pan prezydent to jest ten w czapce z daszkiem.
0: No tak, bo to jest zdjęcie z Błachowiczem.
1: Z Błachowiczem.
0: To jest były mistrz właśnie tych walk w oktagonie, w tej klatce.
1: Czyli nasz pan to ma czapeczkę.
0: No tak, to jest pan prezydent.
1: Ale oni groźnie wyglądają.
0: Ten drugi to pięściarz.
1: Bardzo groźnie, naprawdę.
0: Chyba to o to chodzi. Znaczy, jak widzisz takich dwóch, to najlepiej ich omijać szerokim łukiem, a najlepiej łukiem brwiowym.
1: Ja bym takich kumpli brał na imprezę, naprawdę.
0: No, to z nimi chyba lepiej wrócić. Jak już, gdzie jest portfel, klucze, telefon.

0: To był Don Omar. Don Omar śpiewał o tym, że są dobre informacje z Bliskiego Wschodu. Cieśnina Ormus być może będzie już niedługo odblokowana.
1: Ale co Donald Trump zapewnił? Bo jak Donald Trump mówi, że będzie pokój, to mu co pół roku nie trzeba przypominać.
0: Więcej szczegółów za chwilę, zostańcie z nami.
2: Radio Set i już.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
24: Ale etykieta musi być.
23: Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, jest poniedziałek, 15 czerwca. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
25: Koniec wojny na różnych frontach ogłasza Iran. Wiceszef MSZ tego kraju potwierdza, że Teheran zgodził się na porozumienie ramowe z USA.
26: Dodaje, że stało się to dopiero, gdy znalazły się w nim ostateczne żądania Iranu, że pomogła siła militarna tego kraju i że irańskie siły zbrojne zawsze będą miały palec na spuście.
25: W ciągu 2 miesięcy mają odbyć się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA.
26: Uroczyste podpisanie umowy w piątek w Szwajcarii.
25: Policja i prokuratura wyjaśniają makabryczne odkrycie podczas budowy chodnika w Poznaniu przy ulicy Wilczym młyn. Robotnicy znaleźli ludzkie kości, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
1: O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
26: Na miejscu pracował też antropolog i technik kryminalistyki.
25: Szwajcarzy odrzucili w referendum ograniczenie liczby ludności kraju do 10 milionów mieszkańców. To propozycja skrajnej prawicy.
26: Kontrowersyjne głosowanie zostało przez niektórych nazwane szwajcarskim Brexitem.
25: Gdyby Szwajcarzy powiedzieli tak, rząd musiałby wycofać się z umowy o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską.
26: A do tego wprowadzić surowe ograniczenia dotyczące zezwoleń na pobyt oraz udzielania azylu.
25: Fale Dunaju w końcu znikną ze śląskiego odcinka A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Usunięte mają być nierówności na drodze, które od lat irytują kierowców.
26: Niebawem zostanie podpisana umowa na pierwszy etap prac, mówi Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji.
2: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
25: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
26: Zdeformowany odcinek oddano do użytku 14 lat temu. Po zakończeniu gwarancji okazało się, że materiał użyty do budowy pęcznieje, co doprowadziło do wielu nierówności.
25: Równo 6.32. Wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
0: Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Pogromcy Polaków w finale baraży, a więc Szwedzi w znakomitym stylu zaczęli piłkarskie Mistrzostwa Świata. W pierwszej kolejce grupy F pokonali Tunezję 5-1. Podział punktów nastąpił w starciu Holandii z Japonią, tu remis 2-2. W grupie E festiwal strzelecki urządzili sobie Niemcy, na otwarcie rozbili reprezentację Curaçao aż 7-1. Skromne zwycięstwo odnieśli piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej, mogli cieszyć się z kompletu punktów po jedynym trafieniu Diallo w samej końcówce meczu z Ekwadorem. Teraz siatkówka. Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy turniej Ligi Narodów. Po 4 spotkaniach biało-czerwoni mają bilans 2 wygranych i 2 porażek. Wczoraj w Chinach po tiebreaku okazali się lepsi od Ukraińców.
5: Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników.
0: Mówił trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. Na koniec gratulacje dla Kamila Majchrzaka, który zwyciężył swym pierwszym w karierze turnieju rangi ATP w holenderskim Hertogenbosch. Więcej opowiemy o tym w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z, które już za godzinę.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
14: Dzisiaj w pogodzie taka polska zupa jarzynowa. Wrzucamy wszystko, mieszamy, no i mamy dzisiejszą pogodę. Bo i trochę słońca będzie w centrum i na południu.
19: A na Mazurach wypłynie z tej zupy kalafior.
14: Wypłynie kalafior, taki mokry kalafior, moi drodzy. I będziesz się zastanawiał, zjeść to, czy jakoś schować do kieszeni, żeby mama nie widziała. Dużo chmur i dużo deszczu dzisiaj w całym kraju.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Trauma każdego przedszkola, zupa jarzynowa zwana śmietnikiem. O matko.
19: No ja też pamiętam flaki.
14: Ja lubiłem flaki, serio.
19: Nie, ta woda była dobra.
14: Czekaj, nie, flaki, pamiętam, jedzone na dworcu we Wrocławiu. Na dworcu PKP z bułką.
19: Na dworcu PKP to co innego, to zupełnie inne wrażenie.
14: Co tam było w środku?

0: Ladies and gentlemen, panie i panowie, Donald Trump świętuje swoje urodziny. Wielka gala była w
1: tak
0: USA.
1: Tak się robi urodziny po amerykańsku.
0: Dokładnie. I MMA było, i byli prezydenci, i goście z zagranicy, ale jednej rzeczy nie było. Nie było słynnego Happy Birthday w wykonaniu Marilyn Monroe i w tej sprawie jest telefon. Jest albo nie ma. Dzień dobry.
1: Ale poczekaj, no słuchacze, ty... zaspani, numer muszę odebrać do radia.
0: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Czy pani się do nas zadzwoniła?
2: Dzień dobry, mówi Iza. Ja nie śpię, ponieważ martwię się, bo chciałam panu prezydentowi Trumpowi na urodziny zaśpiewać Happy Birthday to you, no ale mnie nie zaprosił.
1: No ale to można przez radio, to pan prezydent to słyszy. Proszę zadzwonić jeszcze raz i zaśpiewać, albo po prostu ogłośmy taki konkurs na nową Marilyn Monroe dla pana prezydenta.
0: Świetny pomysł. Marilyn Monroe, która zaśpiewa dla prezydenta Trumpa Happy Birthday to you.
1: Może być męska wersja.
0: Może być.
1: Może być wersja kobieca. Może być taśma amatorska i może być taśma profesjonalna.
0: Mało tego, jeżeli nie potraficie śpiewać, to jest właśnie szansa dla was. Zostańcie naszą radiową Marilyn Monroe.
1: Dzwońcie 321-321-321. Zaśpiewajcie Happy Birthday dla pana Mr. Prezydenta.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie. Radio Z i
18: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.

0: Blanka o poranku. W dzień dobry bardzo. W Radiu Z. Witamy, dzień dobry.
1: Słuchajcie,
2: dzień dobry.
1: Wraca temat nowych zasad kontroli zwolnień L4. Chodzi o to, jak sprawdzane jest wykorzystywanie zwolnień lekarskich. I ZUS przypomina, że, uwaga, zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi do zdrowia.
0: Czemu?
1: Powrotowi do zdrowia.
2: Robić różne,
1: prawda?
0: Ale czekajcie, czyli jak ktoś jest na L4, to rozumiem, że ma chorować.
1: Tak.
0: A nie, że tam będzie robił remont, łazienki,
1: nie.
0: Trzy wesela.
1: Masz się leczyć.
0: Kurs nurkowania na L4 też nie. Tak? Rozumiem.
2: No ale to by się generalnie zgadzało, bo ja kiedyś powiedziałem w domu, że idę na L4, jak się dzieci ucieszyły, że będę gotował, że ona kazała wyprać firanki, zawieźć psa na szczepienie, to w sumie wyzdrowiałem. Wiecie, skąd się wzięła ta nazwa L4?
0: L4, nie.
2: Bo pierwsze kontrole były takie, że się jak w statki ukrywałeś.
1: L4, trafiony, zatopiony.
0: Pan tam za winklem, mamy cię. Dzień dobry. Zdrowia życzymy o poranku. Za 8:07.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 7, a tam dobre informacje dla wszystkich kierowców. Jest szansa na pokój pomiędzy USA a Iranem.
1: Rozwiń swoją myśl.
0: To znaczy, że te tankowce wszystkie z ropą, które mają płynąć na nasze stacje benzynowe, żeby ta benzyna była coraz tańsza, popłyną.
1: No i nie można było tak od razu?
0: Dokładnie. No. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
20: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicisz wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
20: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
21: Po reklamie.
1: To nie jest 9, ani nie 8.
0: Ale jak 9 obrócisz, a nie, bo to też nie.
1: To będzie 7 teraz. Wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczek, Michał Damian.
3: Koniec wojny z Iranem, umowa ogłoszona, walki mają ustać natychmiast.
10: Wszystko w urodziny Trumpa, MMA przed Białym Domem, na widowni na Wrocki.
3: Sanepid kontra Brud, kontrole lokali nad morzem tuż przed startem sezonu.
1: 7:07.
3: Natychmiastowy koniec wojny na różnych frontach odpowiada MSZ Iranu na ogłoszenie ramowego porozumienia przez USA i negocjatorów z Pakistanu. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii.
10: Najważniejsze punkty: Stany Zjednoczone zwolnią blokadę irańskich portów, a cieśnina Ormus zostanie otwarta.
3: Więcej szczegółów umowy zna reporter Radia Z Daniel Wrzos. Na co jeszcze zgodził się Iran?
21: Reżim ma zrezygnować z programu jądrowego. Szczegóły mają być dopracowane w ciągu najbliższych 2 miesięcy, kiedy będzie obowiązywać tymczasowe porozumienie. W zamian Iran ma otrzymać złagodzenie sankcji. Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w Fox News, że porozumienie może odmienić Bliski Wschód na dekady. Iran nigdy nie będzie mieć broni jądrowej. Jeżeli Irańczycy podporządkują się zapisom, całkowicie zmieni to Bliski Wschód na najbliższe 50 lat. Irańska telewizja państwowa ogłosiła koniec wojny i to Iran miał zmusić USA do zaakceptowania umowy.
3: To wszystko wpływa już jakoś na ceny ropy?
21: Rynki zareagowały spadkami notowanie ropy. O poranku na azjatyckich giełdach baryłka ropy jest tańsza o ponad 3% i kosztuje $83.
10: Według irańskich mediów państwowych porozumienie zawiera 14 punktów.
3: Temat Iranu w USA, także na boisku. Reprezentacja z Teheranu zagra jutro w Los Angeles na mundialu. Rywalem będzie Nowa Zelandia.
10: To pierwszy w historii przypadek, kiedy uczestnik turnieju jest w stanie wojny z jego współgospodarzem.
3: W mieście Aniołów jest specjalny wysłannik Radia Z na mistrzostwa Marcin Powideł. Marcin, byłeś przed hotelem, w którym zatrzymali się Irańczycy. Jest tam spokojnie?
22: No, policja szczelnie otoczyła cały hotel, zamknięte były też okoliczne ulice, wszystko po to, aby nie doszło do incydentów, ale i tak tuż obok policyjnych radiowozów spotkały się 2 grupy irańskich kibiców. Jedna zdecydowanie przeciwna reżimowi, druga trzymająca stronę ajatollahów. Były krzyki i wzajemne wyzwiska. Ci ludzie po drugiej stronie wspierają reżim, piłkarze również są twarzami terroru. To wstyd, jesteśmy tu po to, aby im to głośno powiedzieć. To nie jest reprezentacja Irańczyków, to reprezentacja reżimu, oni nie są częścią nas. Piłkarze mają już za sobą oficjalny trening, mecz z Nową Zelandią jutro. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
10: A mecz Iran-Nowa Zelandia o 3 w nocy naszego czasu.
3: Biją się przed Białym Domem, trwa wielkie urodzinowe widowisko z walkami MMA jako głównym punktem programu.
10: Ameryka świętuje swoje 250 urodziny i 80 Donalda Trumpa. 4000 osób ogląda to wszystko na żywo.
23: Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
3: Bierze udział także prezydent Polski Karol Nawrocki. Chwilę rozmawiał z Donaldem Trumpem w przerwie walk na ringu.
10: Na razie nie wiadomo, o czym dyskutowali. Trwało to kilka minut.
3: Aresztowana lekarka z urzędu będzie mieć też postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o patomorfolożkę, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Postępowanie automatycznie uruchomi samorząd lekarski.
10: Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Jaka kara grozi kobiecie? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
24: W postępowaniu karnym może jej grozić nawet 12 lat więzienia. Dyscyplinarnych kar jest więcej, od upomnienia czy nagany aż po najwyższą i najbardziej dolegliwą. Terminowe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówił mi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
25: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku. Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
24: Na działce, która należała do lekarki, znaleziono 32 ludzkie płody, do tego odpady medyczne, jak szkło laboratoryjne i preparaty. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Przeszukiwanie posesji trwa od środy. Dzisiaj ma się zakończyć.
3: Sanepid jedzie nad morze na kilka dni przed startem sezonu. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie bary, restauracje i lodziarnie na pewno są gotowe na przyjazd turystów.
10: Choć co roku wszystko jest dokładnie sprawdzane, nie ma sezonu bez zatruć, mówi Radio Z Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie.
26: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
3: Ale przyda się też pomoc samych turystów. Sanepid apeluje, żeby zgłaszać wszystkie nieprawidłowości. Może uda się innych uchronić przed zatruciem.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Dzisiaj jeszcze deszczowo, jeszcze chłodno. Dzisiaj na wschodzie 15 stopni maksymalnie, w centrum 17, najcieplej we Wrocławiu 21. Wszędzie deszczowo, ale burzowo na Mazurach, ale od jutra, od południa i od zachodu zacznie się ocieplać, już będzie 20 parę stopni. W środę w całej Polsce piękna pogoda.
1: Idą upały, kochani, idą upały!
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Wczoraj Donald Trump skończył 80 lat, twoja żona 40. Ciekawe.
1: No tak, mają tego samego dnia urodziny. No wiesz, jak to jest. Każda historia musi mieć swój czarny charakter.
2: Ciekawe, kto na 80-kę dostał cukierki od Donalda.
0: Słuchajcie, ale była impreza, tylko nie było Marilyn Monroe śpiewającej Happy Birthday i my to zmieniamy teraz, bo słuchacze udają Marilyn Monroe, która śpiewa Happy Birthday.
1: I to jak? 3-2-1, 3-2, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Yeah. Hello, the Happy Birthday for Mr. President.
3: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Ładnie.
3: Happy birthday to you.
0: Bardziej Elvis Presley niż Marilyn Monroe, ale super, gratulujemy.
2: No to teraz trzeba zaśpiewać, że teraz idziemy na

0: 19 po 7 w poniedziałek, słuchacie Radia Z. Kochani, tutaj różne tematy czekają do nas w kolejce, jak do lekarza. I a propos służby zdrowia, to cała Polska mówi teraz o 28-letnim lekarzu z Warszawy, Dawidzie Kacprzyku, który jako koordynator na SOR-ze, słuchajcie, w Warszawie, zarobił w ciągu roku 1,6 miliona złotych na SOR-ze w Warszawie.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Przecież, żeby tyle zarobić, to ten lekarz musiałby w ogóle nie spać przez rok.
0: Ale się okazało, że nasz lekarz rekordzista jest też dzielnicowym radnym KO.
1: Przypomnij nazwisko.
0: Kacprzyk.
1: Kacprzyk, a to co innego.
2: Dzielnicowy jak jest... tyle zarabia, ciekawe, no. Ile sierżant.
1: Ale czekajcie, bo jak on jest z KO, to on może spać spokojnie, wiesz.
2: Nawet na dyżurach.
1: 1,6 miliona w rok.
2: No to 140 tysięcy na miesiąc.
1: Gratuluję.
0: Coś niebywałego.
1: Tyle radni zarabiają, to super.
2: Tyle radni, no. Trzeba kandydować, Kamil.
1: Trzeba było.
0: To nie życzymy zdrowia i zdrowia, tylko pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy.

0: największy piłkarski kibic w Polsce, czyli Bogdan Rymanowski jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo za to wspaniałe powitanie.
2: Ale ty się, Bogdanie, nie przestawiłeś na drugą strefę czasową właśnie?
1: Nie przestawiłem się, bo Polska nie gra.
0: To ja ci powiem tak, ale gdybyśmy byli wygrali ze Szwecją, to bylibyśmy dzisiaj zagrali z Tunezją i moglibyśmy byli wygrać, moglibyśmy byli strzelić tyle bramek, ile była Szwecja strzeliła.
2: Ale emocje, jaki komentarz, Kamil, wow.
0: 5-1.
1: Niesamowite. 5-1 wygrali Szwedzi z Tunezją? Tak. Czyli my moglibyśmy wygrać z nimi 4-1.
0: Moglibyśmy.
2: Albo 7-1.
1: Albo nie, bo przegraliśmy ze Szwecją, więc mogliśmy tylko wybrać mniejszą liczbą bramek.
0: Gdybyśmy my grali ze Szwecją, z Tunezją, to byśmy się dzisiaj modlili, żeby był remis.
2: Przepraszam bardzo, skoro
1: mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
2: A skoro gra taki kraj jak Curaçao, to dlaczego nas tam nie ma?
0: Właśnie, Bogdan, dlaczego nas tam nie ma?
1: Dlatego, że to są mieszkańcy pięknej wyspy karaibskiej, a Polska leży w Europie.
2: Wychodzimy spać z Curaçao.
0: Wstajemy z Curaçao.
2: Dzisiaj 8:02, gość Radia Z, pan Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.
1: Mamy porozmawiamy o wojsku, a także o gali MMA. Okay. No cały czas o sporcie dzisiaj.
0: O kurczę, jesteś nabuzowany dzisiaj, domu. Bogdan. Ale!
2: Proszę cię, zrób to jeszcze raz. 8:02,
1: Bogdan Rymanowski. Zapraszam. Radio Z.
3: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
12: No, te z Media Expert?
11: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
12: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
11: Marian.
12: Co?
13: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie. Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
4: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
21: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
2: 7.30 punkt, jest poniedziałek, 15 czerwca. Wiadomości Radia Z przedstawią Idalia Tomczak i Michał Adamiak.
22: Zarzut zabójstwa taksówkarza ma usłyszeć dziś 27-latek, który stanie przed prokuratorem w Chojnicach.
23: Do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę w Młynkach w Pomorskiem. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
24: Policja szukała podejrzanego o dokonanie zbrodni kilkanaście godzin. To niespełna 30-letni mieszkaniec Czerska został zatrzymany w sobotnie popołudnie, ale ponieważ był pod wpływem alkoholu, nie mógł zostać przesłuchany. To będzie możliwe dopiero jutro. Śledczy podejrzewają, że sprawca chciał ukraść samochód ofiary. Po zabójstwie odjechał, ale samochód bez kluczyka po kilkuset metrach sam się zatrzymał. 75-letni taksówkarz został trzykrotnie dźgnięty nożem. Ciało zostało porzucone na przydrożnym parkingu. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Sprawcy grozi dożywocie.
22: Ukraina. Po nocnym ataku Rosji na Kijów spadły rakiety i drony. Służby gaszą pożar jednego z największych sanktuariów w mieście. Chodzi o Ławrę Peczerską. Stanęła w ogniu po uderzeniu bezzałogowca.
23: Atakując Ławrę, Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Napisał na X-ie szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha.
22: W dwóch największych miastach Ukrainy, Kijowie i Charkowie, tej nocy zginęło 9 osób, a około 30 zostało rannych.
23: W obu miastach trwają akcje gaśnicze i ratunkowe.
22: Policja w Genewie użyła gazu, by rozproszyć demonstrację przeciwników szczytu G7. Manifestanci rzucali kamieniami w budynek ONZ i racami w policję.
23: Mieszkańcy barykadują okna sklepów, odwołano imprezy i zawody sportowe, a szpital gotowy jest na napływ rannych. Spotkanie liderów w Szwajcarii od dziś do środy.
22: A od jutra zmiany na stacjach paliw. Ceny mogą pójść w górę. Rząd zacznie stopniowo odchodzić od programu CPN, który w ostatnich tygodniach pozwalał taniej tankować paliwo.
23: W pierwszej kolejności wzrośnie akcyza, co może podnieść ceny 30-40 groszy na litrze. Program CPN będzie obowiązywał do końca czerwca.
22: Dziś, podobnie jak w weekend, maksymalnie płacimy na stacjach 6 zł i 4 grosze za benzynę 95. Litr oleju napędowego kosztuje 6,40. Bezcenny. Mateusz Ligenza z nami w Radiu Z. Wiadomości sportowe.
2: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Kamil Majchrzak dołączył do Huberta Hurkacza i Wojciecha Fibaka. Został dopiero trzecim w historii polskim tenisistą, który wygrał w singlu turniej rangi ATP. 30-latek dokonał niebywałej rzeczy w holenderskim Hertogenbosch. Na trawie pokonał aż trzech rywali z czołowej dziesiątki światowego rankingu: Kanadyjczyka Ojia Aliasima, Rosjanina Miedwiediewa, a w meczu o tytuł Australijczyka Deminora. Majchrzak wygrał z nim po zaciętym pojedynku 6-3, 2-6 i 7-6, a następnie utonął we łzach.
26: Brzmi niesamowicie i jest niesamowite, więc będę celebrował każdą chwilę, którą tutaj zrobiłem. Te wspomnienia zostaną ze mną na zawsze.
2: Za nami cztery kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata. Niemcy rozgromili reprezentację Curaçao 7-1, a Szwedzi Tunezję 5-1. Skromne zwycięstwo odnieśli gracze Wybrzeża Kości Słoniowej, pokonali Ekwador 1-0. Holandia, Japonia, tu z kolei remis 2-2. Lewis Hamilton czekał na to prawie 2 lata. Brytyjczyk triumfował w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwszy taki sukces w barwach Ferrari. Podium uzupełnili jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lando Norris z McLarena.
0: Co by państwo powiedzieli na 34 stopnie?
2: Ale to w sensie schody do mieszkania?
0: Nie, temperatura, moi drodzy.
2: Za ciepło?
0: No dobra, to proszę bardzo, 23 to będzie mniej więcej środa, czwartek. Dzisiaj jeszcze deszczowo, jeszcze chłodno, 15 na północy, w centrum 17, na południu 18-19, ale idzie ocieplenie.
25: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Za 28 tu Radio Z. Nie patrzcie za okno, szukajcie dzisiaj słońca w sobie, a my mamy dla was
1: nie,
0: dobrą...
1: No, ale są takie miejsca, gdzie to słoneczko wyjdzie.
2: Dokładnie.
1: Tak, gdzieś wylezie. Tam,
2: inaczej powiem, patrzcie, szukajcie słońca w Radio Z.
0: Otóż to. Mamy dobre informacje. Od rana, słuchajcie, Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Najbezpieczniejszy kraj na świecie. Awansowaliśmy w takim rankingu bezpiecznych krajów o 23 miejsca.
2: Może dlatego, że mamy Pudziana.
0: Ale to nie, że mamy Karola Nawrockiego.
2: Dokładnie. Ale słuchajcie, ja wiem, z czego to wynika, bo tam przecież rząd się chwali, że kupuje sprzęt wojskowy.
0: Tak.
2: Oni tam kupili te rakiety Patrioty. Jak kupują Patrioty, to potem jest bezpiecznie.
1: Ja ostatnio byłem na Marszu Niepodległości i leciały na mnie Patrioty z racami. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
12: masz. Marek, szefowa Cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
18: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. 9 minut i będzie godzina 8. Fajna informacja, moi drodzy. Liczba miliarderów w Polsce przyrasta najszybciej w Europie, pisze szwedzka prasa.
1: Naprawdę? O, tak. W Polsce najszybciej?
0: Jako przykład tu podają na przykład, że jedyny salon samochodowy Maybacha ekskluzywnego w Europie powstał właśnie w Warszawie.
1: A to nie w Toruniu, bo to ojciec dyrektor przecież jeździł Maybachem, z tego jest znany.
0: W Toruniu jest siedziba zamiejscowa.
1: A co trzeba zrobić, żeby być miliarderem?
2: Ale to jest bardzo proste. No to bierzesz takie ziarenko miliardera, zasadzasz i już masz nowych miliarderów. Później bierzesz następnych, uwaga, wsadzasz i jest miliarder kolejny.
1: No dobra, te ziarenka. A skąd takie ziarenko miliardera wziąć?
2: Najlepiej od rodziców.

0: będzie mała zagadka, bo za chwilkę najważniejsza polityczna rozmowa w tym kraju, Bogdan Rymanowski. I po czym poznać, że gość Bogdana jest przygotowany do rozmowy? Nie wiem, czy wiecie. Po tym, że ma notes i kawę.
1: A, no tak. Na mnie już robi wrażenie to, że ktoś o tej porze ma krawat.
0: To też. Wszystkie te trzy rzeczy są w naszym studiu. Jest krawat.
2: Mamy dwa krawaty, bo Bogdan chyba też.
1: Bogdan bez krawata. Dzisiaj poniedziałek, to Bogdan bez krawata. Kochani, 8:02, gość Radia Z, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, a wcześniej wiadomości o 8:00 w Radiu Z. Radio
3: Z i już. Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
6: No, te z Media Expert?
3: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
6: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
3: Marian.
6: Co?
7: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
1: Wstajecie, a tu poniedziałek, 15 czerwca, na wiadomości Radia Z o 8:00. Zapraszają Idalia Tomczak i Michał Adamiok.
11: Pokój na horyzoncie. Trump ogłasza porozumienie. Iran, koniec wojny.
12: Ukraina stawia krok w stronę Unii Europejskiej. Ruszają negocjacje.
11: A gościem Radia Z jest wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Ósma.
11: Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a irańskie porty odblokowane. Dla świata to najważniejsze założenia wstępnego porozumienia pokojowego USA z Iranem.
12: Umowa będzie podpisana w piątek w Szwajcarii, ale walki mają ustać natychmiast.
11: Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi reakcję na te przełomowe ustalenia, jak świat komentuje to porozumienie.
13: Prezydent Francji wezwał do pilnego i bezwarunkowego otwarcia cieśniny Ormus. Porozumienie według Macrona musi uwzględniać obawy związane z irańskim programem nuklearnym. Premier Wielkiej Brytanii zaproponował pomoc w rozminowaniu cieśniny, a Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej. Katar popiera wszelkie wysiłki, które będą zmierzać do wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie. Z kolei prezydent Turcji zaapelował o unikanie prowokacji i działań, które mogłyby eskalować napięcie przed podpisaniem porozumienia.
12: Irańska telewizja państwowa ogłasza koniec wojny. Twierdzi, że to Iran zmusił USA do zaakceptowania umowy.
11: Na Ukrainie do pokoju daleko w nocy Rosja znowu uderzyła w Kijów i Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, około 30 jest rannych.
12: Dzieje się to w momencie, gdy Ukraina zaczyna negocjować przystąpienie do Unii Europejskiej. Pierwszy rozdział tych rozmów dotyczący wymiaru sprawiedliwości zostanie dziś otwarty w Luksemburgu. Razem z Ukrainą proces akcesji zacznie też Mołdawia.
11: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski ze szczegółami w wiadomościach teraz. Miłosz, wiadomo, ile może potrwać cały proces?
14: Od roku do kilku lat wiele zależeć będzie od motywacji obu krajów i tego, jak rzeczywiście walczyć będą z korupcją i przestrzegać prawa, ale to, co do tej pory nie było możliwe ze względu na weto Viktora Orbana po zmianach rządu na Węgrzech, w końcu może ruszyć. Negocjacje w sprawie pierwszego klastra rozpoczynają się zawsze na początku i zamykane są na końcu procesu akcesyjnego. Dlatego po wielu latach starań Mołdawia i Ukraina rzeczywiście są na drodze do wspólnoty.
12: Ukraina chciałaby negocjacje maksymalnie skrócić. Według unijnych dyplomatów nie jest to jednak możliwe.
11: Najważniejsza rozmowa tego poranka teraz w Radiu Z. Bogdan Rymanowski i jego gość.
15: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy w Polsce powinno stacjonować więcej amerykańskich żołnierzy? Tak czy nie?
16: Tak, bezapelacyjnie.
15: Tak, bezapelacyjnie. Każdy z państwa może odpowiedzieć na to pytanie w naszej sondzie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Do tej sprawy wrócimy, ale skomentujmy na gorąco porozumienie Ameryki z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania umowy pokojowej odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii. Jak ta informacja wpłynie na polskie bezpieczeństwo?
16: Bezpieczeństwo Polski jest dla nas wszystkich najwyższym nakazem, ale wojny, które toczą się tak jak ta na Bliskim Wschodzie, mają bezpośredni wpływ na nas, w oczywisty sposób. Zarówno na to, co widzimy na co dzień, czyli ceny benzyny, jak i na pośrednie historie, które się dzieją na świecie. Chcemy, żeby zaangażowanie świata jednak koncentrowało się z punktu widzenia bezpieczeństwa na tej części Europy i naszego globu, żebyśmy nasze problemy z Rosją, Ukrainą możliwie szybko rozwiązali.
15: Czyli spokój na Bliskim Wschodzie to więcej uwagi dla wojny w Ukrainie.
16: W oczywisty sposób. A z naszego punktu widzenia po prostu bezpieczna Polska, no to jest top, jeżeli chodzi o tematy.
15: A co z cenami benzyny? Czy można powiedzieć, że to porozumienie tak de facto oznacza koniec programu CPN, czyli ceny paliwa niżej? Będzie powrót do poprzedniej stawki podatku VAT i poprzedniej stawki akcyzy?
16: W oczywisty sposób tak, ale będziemy starali się robić wszystko, żeby ceny paliw niżej były programem, który zostanie na zawsze. To znaczy, żebyśmy dbali o to, żeby ceny po prostu na stacjach paliw były możliwie niskie. Jeżeli chodzi o VAT i akcyzę, no wszystko krok po kroku będzie wracało do normy, ale dopiero wtedy, jak będziemy mieli pewność, że sytuacja na tych rynkach międzynarodowych jest stabilna, po to, żeby to przejście było możliwie łagodne.
15: A czy ta umowa pokojowa oznacza ten koniec wojny? Miejmy nadzieję, że umowa stanie się faktem. Oznacza przyspieszenie dostaw zamówionej broni dla Polski? Bo kiedy wybuchła wojna parę miesięcy temu, tutaj w tym studiu pański szef Władysław Kosiniak-Kamysz wprost powiedział, że to spowoduje opóźnienia w dostawie broni do Polski.
16: Powiedzmy też sobie jasno, że co się stało, to się nie odstanie. Stany Zjednoczone zużyły całą masę środków bojowych na Bliskim Wschodzie i będzie to miało wpływ na dostawy na świecie. Na tę chwilę nie mam informacji, żeby te opóźnienia dotyczyły Polski, ale uważam, że nie można tego wykluczyć.
15: Wiemy, że w nocy w przerwie gali MMA w Białym Domu prezydent Nawrocki rozmawiał kilka minut z prezydentem Trumpem. Czy rząd ma już informacje, czy nadeszła jakaś depesza z Waszyngtonu, o czym panowie rozmawiali?
16: Póki co jeszcze nie. Mam nadzieję, że rozmawiali o sprawach najważniejszych dla nas, czyli obecności amerykańskiej. Mam też nadzieję, chociaż cichą i raczej niepopartą faktami, że pan prezydent Nawrocki, korzystając z tego, że wraca naszym wojskowym samolotem, zabierze ze sobą Zbigniewa Ziobrę, który no, jest tam korespondentem, więc
15: to oczywiście
16: pora.
15: Żarcik.
16: Wie pan co, szczerze mówiąc, powiem panu tak, może i tak, a z drugiej strony od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwałbym tego, żeby nie wspierał przestępców albo ludzi, na których ciążą ciężkie oskarżenia i no nie ma co ukrywać, że Zbigniew Ziobro nie pojechał tam na wakacje, ani być korespondentem Telewizji Republika. Byłem w Stanach, nie był na konferencji prasowej, więc
15: no
16: jest
15: dobrze,
16: to pierwszy
15: ale
16: dowód.
15: Ja myślałem, że pan jako przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, że powie, że od prezydenta Nawrockiego oczekuje konkretów w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce.
16: I to było pierwsze zdanie, które powiedziałem, bo to jest moja pierwsza nadzieja, a druga jest pewnie płonna, ale też na to liczę.
15: No dobrze, ale czy prezydent, wyjeżdżając na tę galę, jest to wyjazd oczywiście nieoficjalny, wyjeżdżając na tę galę, skontaktował się z rządem, skontaktował się z MON-em, czy wiedział tak naprawdę o tym, co wy robicie, czy to jest jakaś koordynacja między wami?
16: Prezydent zawsze dostaje komplet informacji od rządu na każdy wyjazd, za każdym razem i kiedy o to poprosi, ale też dostaje informacje na bieżąco. Pamiętajmy, że pod przewodnictwem premiera Tuska i premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza działa Komitet Bezpieczeństwa przy Radzie Ministrów.
15: On się zbiera jutro.
16: On się zbiera jutro, zaraz do tego przejdziemy, ale na każdym komitecie jest przedstawiciel prezydenta Nawrockiego. Uważam, że to jest absolutnie standard, który powinniśmy utrzymywać właśnie po to, żeby prezydent miał stuprocentową wiedzę w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach kierunków rządu.
15: Czyli w sprawie wojsk amerykańskich, tego, czy będzie więcej, czy mniej, czy kiedy będzie więcej, jest absolutna koordynacja i tutaj obie strony uzupełniają się informacjami. A pan mówi o tym, że pan prezydent Nawrocki powinien zabrać Zbigniewa Ziobrę z ziemi amerykańskiej, natomiast prezydent Nawrocki powiedział, że dobrze by było, gdybyście zmienili swoją politykę wobec Ameryki, że powiedział, że sojuszniczych relacji nie buduje się obrażaniem lidera Ameryki, a polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga.
16: Jest pewna zasada, o której słyszałem wielokrotnie od polityków PiSu, żeby nie pluć na własny kraj za granicą.
15: Prezydent pluje?
16: I szczerze
15: Może
16: mówiąc,
15: po prostu mówi prawdę.
16: I szczerze mówiąc, wtedy, kiedy słyszę prezydenta Nawrockiego, który jest w Stanach Zjednoczonych, który jest słuchany wtedy przez cały świat, no mamy dziennikarzy zagranicznych, i który źle mówi o własnym państwie, o własnym rządzie i o tym, co się w kraju dzieje, to jest plucie na własne państwo i uważam, że to jest absolutny skandal. Wielokrotnie wtedy, kiedy jesteśmy za granicą, pojawia się temat polityki, albo temat PiSu, albo temat prezydenta. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś komentował to inaczej niż tylko zgodnie po prostu z linią polską.
15: A miło jest przed wyjazdem prezydenta no troszeczkę żartować sobie z tego wyjazdu. Pan minister Sikorski mówił, że życzy awansu do półfinału panu prezydentowi. Pan premier Tusk mówił, żartował, że dobrze było, żeby pana prezydenta nie zaciągnęli do klatki. Czy to jest dobra współpraca, czy to są raczej kpiny z głowy państwa?
16: Pamiętajmy, że prezydent Nawrocki poleciał na urodziny prezydenta Trumpa i na galę UFC, która odbywa się na terenie Białego Domu. Cała ta impreza siłą rzeczy w samych Stanach Zjednoczonych budzi ogromne kontrowersje, natomiast z mojej perspektywy najważniejsze jest to, co powiedziałem, czyli obecność wojsk amerykańskich.
15: Czyli dobrze, że jest na tej gali.
16: Konkrety, a po drugie jednak może nie liczę na to jakoś bardzo, ale gdyby Ziobro znalazł się w Polsce, to uważam, że sprawiedliwości stałoby się zadość.
15: Miej proporcje, mocią panie. Chyba sprawa wojsk amerykańskich jest ważniejsza niż pan Ziobro.
16: Praworządność w Polsce, myślę, jest jednym z topowych priorytetów. Chyba się pan z tym zgodzi. Natomiast wojska amerykańskie, wracając do tego tematu...
15: Co się będzie działo jutro na Komitecie Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Tuska? Bo wiemy, że ma tam być rozpatrywana kwestia logistyki, tak? Jak blisko jesteśmy tych wojsk amerykańskich, tych 5000 dodatkowych żołnierzy?
16: Za wszystkie konkrety, które dotyczą obecności wojsk amerykańskich i za realne zaproszenie Amerykanów do tego partnerstwa odpowiada rząd. I to rząd musi zadbać o właśnie konkrety, o miejsce, o stacjonowanie, o środki.
15: A ta deklaracja nie padła dzięki dobrym relacjom prezydenta z prezydentem?
16: Pamięta pan wielką ofensywę też rządu w Stanach Zjednoczonych, ale ja uważam, że to nie jest żaden wyścig. To znaczy uważam, że wszyscy dołożyli do tego swoją cegiełkę i tak powinno działać państwo. Że w sprawach bezpieczeństwa niech każdy robi co może, szczególnie wtedy, kiedy ta linia jest wspólna. Ona jest wspólna. Komitet Bezpieczeństwa jutro zbierze się rano pod przewodnictwem premiera. Będziemy rozmawiać właśnie o konkretach, czyli o finansowaniu obecności, o tym, jak to wygląda z polskiej strony, jak z amerykańskiej.
15: Czy Polska daje całą kasę, jeśli Amerykanie zgodzą się na stałą bazę?
16: To jest współfinansowanie zawsze. To znaczy Amerykanie inwestują w bezpieczeństwo

0: po też wizycie w Białym Domu i po wizycie w Pentagonie ustaliliśmy, że Sztab Generalny Wojska Polskiego będzie w bezpośrednim kontakcie z dowództwem wojsk amerykańskich na terenie Europy, po to, żeby ten model i kształt obecności na terenie Polski, ale też na terenie Europy uzgodnić wspólnie. To się w tej chwili dzieje.
1: Czyli tak rzeczywiście jest, że macie nieustający kontakt.
0: Tak.
1: I polski MON, amerykański Pentagon.
0: Tak, ale zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo często rozmawiamy o obecności tylko w kontekście liczby żołnierzy. Pamiętajmy też, że z punktu widzenia Polski równie ważne są konkretne zdolności, które żołnierze amerykańscy tutaj przywożą. Czyli to jest kwestia głębokich uderzeń, to jest kwestia brygad bojowych, to jest kwestia też konkretnych oddziałów, które dla nas mają fundamentalne znaczenie. I na koniec myślę, że to jest też istotne, Amerykanie, co zresztą podkreślił przedstawiciel Donalda Trumpa, oficjalnie zaangażowali się w projekt dla nas niezwykle ważny, czyli w Tarczę Wschód. Amerykanie oficjalnie Tarczę Wschód wpisali w swoją strategię europejską.
1: Teraz trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedzi tak albo nie. F-35 zawdzięczamy PiS-owi, tak czy nie?
0: F-35 zawdzięczamy obu rządom. Jeden rząd zamówił samoloty, drugi uzbrojenie.
1: Dobrze, że Rafał Trzaskowski był na Paradzie Równości. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Decyzje Ukrainy w sprawie UPA oddalają ją od Unii Europejskiej. Tak czy nie?
0: Powiedziałbym, że nie przybliżają.
1: I pytanie w naszej sądzie, czy w Polsce powinno stacjonować więcej amerykańskich żołnierzy? Tak odpowiedziało 69% uczestników naszej sądy. Nie, 31%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: Będziemy robili wszystko, żeby ceny na stacjach były możliwie niskie, deklaruje w Radiu Z Cezary Tomczyk.
3: Nie mam informacji, by opóźnienia w dostawach broni dotyczyły Polski, ale nie można tego wykluczyć, przyznaje wiceminister obrony.
2: Od prezydenta oczekiwałbym, żeby nie wspierał przestępców, mówi Tomczyk, licząc, że głowa państwa przywiezie ze Stanów Ziobrę.
3: Wszyscy dołożyli swoją cegiełkę w sprawach bezpieczeństwa, niech każdy robi co może, przekonuje wiceszef resortu obrony.
2: Rozmowa trwa na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Pogoda jest jak ciasto drożdżowe, zaczyna pączkować, moi drodzy. I dzisiaj właśnie ten pierwszy etap. Jeszcze 16 stopni, nam 14 w Olsztynie, na południu 18. Dużo chmur, także deszczowych. Od jutra już to ciasto będzie rosło. 20 stopni, a w weekend pięknie wyrośnięte drożdżowe ciasto, nawet 30
6: stopni.
5: Tylko
6: nie otwierać piekarnika, bo opadnie.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
7: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: A przepraszam, a tak. Kruszonka?
5: Kruszonka.
6: Będzie kruszonka gdzieś przelotna?
5: Będzie kruszonka.
6: Jak się wszystko rozsypie, tak. To tak.
5: W przyszłym tygodniu.

0: Ależ to gra o poranku. Dzień dobry bardzo w Radio Z Europe, Final Countdown.
1: I niech pierwszy rzuci kamieniem, który nigdy za bajtla nie powiedział, że to było The Final Cham Cham.
0: Tak jest, 20 po 8.
1: Rzuciłem kamieniem.
0: Rzuciłeś, dobra, okej.
1: Okay. Powiedziałeś nigdy The Final Cham Cham?
2: Nie, no mówiłem pewnie. No.
0: Kochani, jest pierwszy hit na mundialu. Mecz Niemcy, Curaçao 7-1.
2: Dla kogo? Niemcy, Curaçao? Dla kogo 7-1?
0: A jak myślisz?
2: No dla Curaçao.
0: Tak, na pewno nie, 7-1. Niemcy zmiażdżyli Curaçao.
2: Nie,
0: tak.
2: No żartuję, trochę tam widziałem powtórki. Słuchajcie, co ciekawe, Niemcy pierwszego gola stracili w pierwszej połowie, dosyć wcześnie.
0: Tak.
2: Ale później już no, nie mieli litości. 7-1.
3: No, całe Niemcy, jak tylko znajdą słabszy kraj, to od razu zaczynają strzelać.

0: Jak macie w domu psiaka, to proszę go dzisiaj od nas przytulić, bo dzisiaj jest ogólnopolski dzień dogoterapii, także można z psiakiem się czulej niż zwykle. Okay. Tak.
1: Dobrze. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. Śpiewał kiedyś kabaret starszych panów.
0: Tak, a ja pamiętam, że myśmy jak z bratem śpiewali właśnie za dzieciaka, bez nogi przytul psa, i moja mama się tak wkurzała na nas, mówi, ale durne macie pomysły.
2: Ja kiedyś się wygadałem psu, wszystko powiedziałem.
0: Czy to było w piątek wieczór?
2: Nie, tak wcześniej, ale od tego czasu pies nie wrócił do domu.
1: A, myślałem, że powtórzył wszystko przy Wigilii.
0: Nie dźwignął tego.
1: Kochani, za chwilkę wiadomości Radia Zeta 8.30, a tam dobre informacje a propos konfliktu USA-Iran. Będzie tańsze paliwo.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
21: Po reklamie.
0: Jest 8.30, wiadomości w Radiu Z prezentują Idalia Tomczak, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
2: Jest wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Nadchodzą też zmiany w programie ceny paliw niżej.
21: Jeśli chodzi o VAT i akcyzę, to wszystko krok po kroku będzie wracało do normy, zapowiada w Radiu Z wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Ale jednocześnie dodaje, że ta operacja zacznie się, gdy sytuacja na rynkach międzynarodowych będzie stabilna. Padła też obietnica.
22: Będziemy starali się robić wszystko, żeby ceny paliw niżej były programem, który zostanie na zawsze. To znaczy, żebyśmy dbali o to, żeby ceny po prostu na stacjach paliw były możliwie niskie.
21: Po ogłoszeniu porozumienia między USA i Iranem cena za baryłkę ropy zaczęła spadać. Teraz to około 82 dolarów.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem. Jak podaje Kreml, tematem było zakończenie konfliktu z Iranem i wizyta przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w Rosji.
21: Prezydent USA miał powiedzieć, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kwestią kluczową i że jest gotowy.

0: podmiotów pomóc w tej sprawie.
1: Zakaz korzystania z platform społecznościowych dla dzieci ma ogłosić dziś premier Wielkiej Brytanii. Na wzór Australii minimalny wiek użytkowników niektórych serwisów ma zostać podniesiony z obecnych 13 do 16 lat, podaje Financial Times.
0: Brytyjski rząd ma też zaostrzyć przepisy dotyczące romantycznych chatbotów. To, jak chronimy dzieci w internecie, jest jedną z najważniejszych debat naszych czasów, ma powiedzieć Keir Starmer.
1: W tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków.
0: Najwięcej patroli zobaczymy na drogach w piątek. Funkcjonariusze szykują wtedy całodobowy maraton kontroli.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Jakby powiedział Donald Trump, to jest bardzo ładna pogoda, bardzo mi się podoba ta pogoda, to jest w porządku pogoda, niezła jest ta pogoda.
5: Deal.
4: Mamy z nią deal.
5: Tak, ja to załatwiłem, jeszcze by dodał.
4: No ale nie ma się czym chwalić, bo dzisiaj na wschodzie 15-17 stopni, w centrum 18, na zachodzie powolutku się ociepla, 21. Dzisiaj, ale generalnie pochmurny dzień deszczowy, a na Mazurach i nad morzem burzowo.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Ale czemu nie mówiłeś, że w niedzielę upały?
4: Kiedy?
5: Czemu nie mówiłeś, że są w niedzielę, w sobotę już upalnie będzie?
4: Warto.
5: Nie, ja to już zignorowałem, jak widzisz.
4: No ale nie wiem, gdzie mam przyjść. No.
5: Od czwartku będzie już ciepło, bardzo ciepło będzie. Wszędzie.

0: no nie farcik trochę, słuchajcie, tutaj śpiewają o weekendzie w poniedziałek. Tak się nie robi, tak się nie robi naszym kochanym słuchaczom.
1: No chyba, że komuś się przedłużył,
0: Może, tak, a weekend się wam może przedłużyć, moi drodzy, bo...
2: Tak mówisz, Batek, jakbyś wiedział, o co chodzi.
1: No bo jak się wygra, jak się zagra w naszej rządzie pieniądze i się wygra, to na pewno się weekend przedłuża.
0: Słuchajcie, regulamin jest na radio.z.pl. Loteria Wielkie Wygrane pod hasłem Rządza Pieniądza trwa w Radiu Z.
2: W naszych walizkach dzisiaj m.in. 50 tysięcy złotych, nawet 500 000, 500 tysięcy złotych, a każdy SMS to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca.
0: Jak my wam zazdrościmy.
1: No właśnie, jak tak, jak ktoś z was wygra w finale ten 1 000 000, to będzie właśnie tak.
3: Kierle, pega!
0: Rodzinie, że wygrałem 1 000 000 w Radiu Z. To mówił właśnie, bo ja znam hiszpański. SMS z hasłem Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69 VAT.
2: Ja teraz powiem zdanie po polsku, a ty przetłumacz na hiszpański.
0: Dobrze.
2: I zróbcie to teraz, bo teraz to każdy SMS pomnożymy 10 tysięcy razy.
0: Proszę bardzo.
3: Wiesz, pana to lija, oba! Akrobacja, legal!
2: To znasz hiszpański.
0: Oczywiście. Nie wiedzieliście? 10 tysięcy szans na wielką kasę czeka, ale pospieszcie się. Wyślijcie teraz SMS Radio Z pod 7353.
4: Zagraj. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
18: No, te z Media Expert?
17: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
18: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
17: Marian.
18: Co?
19: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: ma miejsca jak dom, nie ma jak kawałek mroza w Radiu Z. Za 9.09, słuchajcie, latem nastąpi koniec programu dopłat do paliw. To się nazywa CPN, czyli rządowy program ceny paliw niżej. Zapowiedział to premier Tusk. Odchodzimy od tego programu.
1: Ojej, czyli co teraz będzie? Będzie drożej, tak?
0: No benzyna będzie stopniowo, tak, drożej.
1: I skończy się rumakowanie kierowcy. W takim razie trzeba będzie zaparkować samochody do garażu i się z nimi pożegnać.
2: Założyć prezent.
1: Tak. Uwaga, uwaga, kochani. Oto to jest ten moment. W Radiu Z będziemy oficjalnie żegnać się z naszymi samochodami.
0: Dziękuję ci. Dziękuję ci, mój wspaniały samochodziku. Byłeś cudowny.
2: Dziękuję.
0: Niestety nasze, nomen omen, drogi się rozchodzą. Rozjeżdżają się właściwie.
1: Tak. I wybaczam ci to, że kiedyś, pamiętam, w drodze na Kaszuby zepsuł ci się termostat. Już nie, nigdy więcej nie będę krzyczał na ciebie, przepraszam.
0: No pozwól nam jeszcze raz ostatni, jeszcze ten ostatni raz usłyszeć.
3: Tato! Siku!

0: 200 tysiąc.
1: Co tam liczysz?
0: 2000. Patrzę, ile dzisiaj mamy za odebranie telefonu od nas.
1: I ile?
0: Wyszło mi, że mamy 10 tysięcy złotych. Tyle płacimy na samo dzień dobry, słuchajcie, no.
2: No, rząd za pieniądze daje radę. Na bogato, słuchajcie, w walizkach.
1: Jak to mówi młodzież, to jest spoko kaska.
2: No, w walizkach między innymi 50 tysięcy złotych, albo nawet 500 tysięcy, super bonus włączony. Korzystajcie. Wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 zł.
0: A jak powiem młodzież, żeby SMS-a wysłać, jak już taki młodzieżowy jesteś?
1: Puść mi SK.
0: Puśćcie SK teraz, Radio Z wpuśćcie pod 7353. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
15: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Po reklamie.
2: A to już prawie 9, jest poniedziałek, 15 czerwca. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
19: Bez opóźnień w dostawach broni do Polski wiceminister obrony w Radiu Z.
20: Ceny paliw wyżej, na razie w górę akcyza, posłuchajcie co potem.
19: Oferta na stole, rozmowy w toku, czy Lewy będzie strzelał dla Chicago Fire.
2: Dziewiąta.
19: Amerykańska broń powinna trafiać do Polski zgodnie z harmonogramem. Wiceminister obrony w Radiu Z mówi, że nie ma informacji o opóźnieniach.
20: Ale nie można tego wykluczyć, przyznaje Cezary Tomczyk, mimo informacji o wstępnym porozumieniu i końcu wojny USA z Iranem.
19: Z wiceszefem Koalicji Obywatelskiej rozmawiał w Radiu Z Bogdan Rymanowski.
21: Tak jest.
19: Pytałeś też o wizytę prezydenta Nawrockiego w Stanach. Są jakieś informacje, o czym rozmawiał z Trumpem na widowni gali MMA?
21: Na takie informacje zdecydowanie za wcześnie. Według zapowiedzi mieli rozmawiać o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Sam Cezary Tomczyk oczekuje od prezydenta, aby w drodze powrotnej przywiózł do kraju Zbigniewa Ziobrę.
22: Od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwałbym tego, żeby nie wspierał przestępców albo ludzi, na których ciążą ciężkie oskarżenia. Nie ma co ukrywać, że Zbigniew Ziobro nie pojechał tam na wakacje, ani być korespondentem Telewizji Republika. Byłem w Stanach, nie był na konferencji prasowej.
21: Cezary Tomczyk krytykuje też wypowiedzi Karola Nawrockiego jeszcze przed galą MMA. Kiedy słyszę prezydenta, który jest w USA, jest słuchany przez cały świat i który źle mówi o własnym państwie i rządzie, to jest to plucie na własne państwo i absolutny skandal, dodaje gość Radia Z.
19: Cezary Tomczyk deklaruje też, że rząd zrobi wszystko, by ceny paliw były możliwie niskie, ale program CPN powoli wygasza.
20: Od jutra wraca wyższa akcyza na paliwo. Obniżony 8% VAT zostanie do końca czerwca, podobnie jak urzędowo ustalane ceny maksymalne.
19: Daniel Wrzos w wiadomościach z tym tematem. Podwyżek na stacjach prędzej czy później nie unikniemy.
23: No, ceny na pewno pójdą w górę, ale rząd pozostawił sobie furtkę w ich regulacji, ponieważ nadal ma możliwość ustalania limitów. Codziennie, tak jak do tej pory, publikowane będą ceny maksymalne, jakie mogą być na stacjach. Tak będzie jeszcze przez 2 tygodnie, ale wygaszanie programu CPN jest faktem, mówi minister energii Miłosz Motyka.
24: Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. W zakresie tego, jak wyglądała w ogóle podaż paliwa, jak też wyglądały ceny.
23: CPN obniżył akcyzę na benzynę o około 30 groszy na litrze.
20: Dobra wiadomość, po ogłoszeniu ramowego porozumienia USA-Iran cena baryłki ropy na giełdach od razu zaczęła spadać.
19: 9 osób nie żyje, około 30 jest rannych po potężnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Straty materialne też są ogromne.
20: Rosjanie ostrzelali jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa na świecie. Poważnie uszkodzona została Peczerska Ławra w Kijowie, 11-wieczny klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
19: Doniesienia ze wschodu śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak wielkie są zniszczenia?
25: Spłynęło blisko 800 metrów kwadratowych dachu, uszkodzone zostały zabytkowe wieże i kompleks dawnych zbrojowni. Klasztor został zamknięty, a na miejscu pracują służby, które będą oszacowywać dokładną skalę zniszczeń. Jak przekazał ukraiński szef dyplomacji Andrii Sibicha, atakiem na Ławrę Peczerską Putin na stałe wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii świata. Oprócz Kijowa zaatakowany został także Charków i Dnipro. W gigantycznym ataku na Ukrainę zginęło co najmniej 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
20: Tej nocy Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 500 dronów i 70 rakiet.
19: Kręta droga lewego z Barcelony do Chicago. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma na stole ofertę i negocjuje kontrakt z tamtejszym klubem Ligi MLS.
20: W wietrznym mieście Robert Lewandowski jest już od kilku dni.
19: Informacje oficjalne i nieoficjalne śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligerza. Czy spełni się amerykański sen o polskim snajperze w Chicago Fire?
26: No, podpisu pod kontraktem wciąż nie ma, bo cała operacja jest skomplikowana mimo licznych zabiegów dyplomatycznych i PR-owych. Amerykanie przygotowali powitalne billboardy na cześć Lewandowskiego, które widział po wyjściu z samolotu. Były napastnik Barcelony zwiedził siedzibę klubu, przedstawiono mu szczegóły projektu sportowego. Odbył wiele spotkań w towarzystwie swoich współpracowników. Zaplanowano nawet spotkanie z kibicami Chicago Fire, ale zostało odwołane. Wizyta lewego to coś więcej niż kurtuazja, ale próżno szukać takich publicznych deklaracji w sprawie jego przyszłości. W grze 3-letni kontrakt po 20 milionów euro za sezon. On sam dał sobie czas do namysłu. Liga MLS wznawia rozgrywki za miesiąc po zakończeniu mundialu.
19: Lewandowski miał dostać propozycje także z saudyjskich klubów i czołowych lig w Europie.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Na wschodzie najchłodniej dzisiaj, północny wschód 15 stopni, najcieplej na południu 20, ale idzie ocieplenie, to jest piękna informacja, powtarzamy ją od samego rana. No czwartek już taki cudownie słoneczny, 20 kilka stopni, nawet 27, a w weekend 3 dychy zobaczymy na termometrach.
2: W weekend, ale w sobotę, w piątek czy w niedzielę?
0: I w sobotę, i w piątek, i w niedzielę.
1: Matko, czyli w sumie 9 dych.
0: Tak. Tak, ale tam odrobinkę chłodniej w przyszłym tygodniu w okolicach wtorku, środy, ale
2: to już nie było potrzebne.
27: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: To Red Hot Chili Peppers, tu Radio Z, Michał Adamski, dzień dobry. A to kto? To Cezary Pazura czy ktoś inny?
1: Kilka słów o mnie? Nie wierzę w czarno-biały świat. Moim zdaniem zło nie zawsze ma twarz potwora. I am your father. A ludzie są bardziej skomplikowani, niż chcielibyśmy wierzyć.
2: Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla.
1: Na szczęście publiczność jest inteligentna, nie trzeba jej wszystkiego tłumaczyć.
2: Taka sytuacja, nie?
0: Dokładnie, wystarczy podpowiedzieć. Słuchajcie, Radio Z, kolejna podpowiedź od Cezarego Pazury. Wkrótce.

0: A teraz proszę po cichu oczywiście przyznać się u siebie w pracy, kto miał na ścianach plakaty Spice Girls.
1: Ja po cichu.
0: Tu Radio Z, 9:21 na zegarze. Słuchajcie, jaka oferta. Okazuje się, że za cenę mieszkania w Polsce można kupić własną wyspę w Chorwacji. Oczywiście jest pewne, ale nie można na tej wyspie niczego postawić. No i jest też przez skaliste podłoże problem z dojazdem. Ale jak się weźmie kredyt na 30 lat, prawda? No to się siedzi i mieszka. Radio Z i
2: już. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pierwsza piosenka Dawida Podsiadły na błysk w Radiu Z. A jeszcze nie dziś, jutro też jeszcze nie, ale od środy już nie pada, od środy będzie można myć samochody. Samochód musi być czysty, to wie każdy tata na medal. Za czyste auto, za dobrą radę, za to, że da znać, kiedy sobie, a nie jemu świecę. Za chwilę łączymy się z dużym dzieckiem taty na medal. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
4: Żądzę pieniądza.
3: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
5: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
3: Żądza pieniądza w Radiu Z.
6: Marzenia się spełniają.
3: Zagraj online i baw się razem z nami.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: w Radiu Z śpiewa Sorry. Ale my przepraszać nie zamierzamy. Teraz raczej chyba pójdziemy w stronę podziękowań. Jest z nami Darek z Gdyni. Cześć Darku.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Hej, słuchaj, na radioz.pl z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, bo pamiętasz, że to we wtorek za tydzień, co nie?
1: Tak.
0: Napisałeś, że twój tata nie jest zbyt wylewny, ale pamiętasz taki moment po jakimś niepowodzeniu, kiedy powiedział po prostu głowa do góry, przecież wiesz, że i tak jestem z ciebie dumny i cyk, i wystarczyło, nie?
1: Dokładnie. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę po tych wszystkich latach chciałem tego miejsca serdecznie mojemu tacie podziękować za to, że był, za to, że jest nadal, za to, że mnie wspierał i przede wszystkim rzecz najważniejsza, za to, że potrafił znaleźć zawsze dla mnie czas, bez względu czym był zajęty, co robił. Kiedy z nim do niego zadzwoniłem, czy przyszedłem, tak, to zawsze potrafił znaleźć dla mnie czas.
0: To jest właśnie tata na medal, jak to nazywamy. Słuchaj, mam dla ciebie dobre wieści. Dostajesz 1000 zł na zakupy w Media Expert. I słuchaj, wchodzę teraz na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny prezent dla twojego taty. Tata zwykle jest tym, który robi zdjęcia na rodzinnych wyjazdach, odbiera telefony w biegu, zawsze ma pod ręką odpowiedź na każde pytanie. Dlatego Samsung Galaxy A20 5G to jest świetny prezent na Dzień Ojca. Duży ekran sprawdzi się podczas oglądania filmów, przeglądania zdjęć czy czytania wiadomości, a pojemna pamięć pozwoli zachować wszystkie rodzinne wspomnienia. To jest taki prezent, który przydaje się każdego dnia i szybko staje się nieodłącznym towarzyszem codziennych spraw. Darku, przybijesz ode mnie piątkę ojcu?
1: Jak najbardziej. Już teraz wirtualną, zaraz do niego dzwonię, a po południu spotykamy się i mu przekażę tą bardzo dobrą nowinę przy tym deszczowym poniedziałku, mamy tutaj w Trójmieście.
0: No właśnie. Starałem się, robiłem co mogłem. Wszystkiego dobrego, Darku, trzymaj się.
1: Dzięki serdecznie, dzięki, pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: Pa, pa, a my gramy to Good Luck Babe, Chapel Run w Radiu Z.

0: kwiatu tylko w tej części światu. Znana z kwiatu jabłoni Kasia Sienkiewicz. Solo. Były momenty w Radiu Z. 10:00 będzie za moment. Wiadomości i informacje przekazane dziś o poranku w studiu Radia Z przez wiceministra obrony narodowej. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19:00. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
14: Żądza pieniądza
13: w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Żądza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radio Z. W poniedziałek dochodzi godzina 10:00. To czas na wiadomości. Dalia Tomczak, Michał Adamiuk. Prosimy.
21: Rosja szykuje masowe sabotaże, ostrzega w Radiu Z wiceminister obrony.
22: Europa chce mieć wkład w pokój z Iranem. Na razie sprawdza możliwości.
21: Kupuje więcej, ale płaci mniej. Polak na zakupach w internecie.
0: Dziesiąta.
21: Rosja może przygotowywać scenariusze masowych aktów sabotażu w państwach należących do NATO, alarmuje o tym w Radiu Z wiceminister obrony.
22: Cezary Tomczyk ujawnia, że takie informacje polskie służby dostały od zagranicznych wywiadów. Celem ataków miałoby być wywołanie kryzysu wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
21: Daniel Wrzosa wsłuchał się dokładnie do ostrzeżenia. Co jeszcze może planować Rosja?
2: Rosja mogłaby przeprowadzić akcję sabotażu w Polsce lub w krajach bałtyckich. W sytuacji, kiedy służby skupione są na usuwaniu skutków, Rosja mogłaby dodatkowo uderzyć punktowo, lokalnie w obiekty, także o znaczeniu strategicznym. Zagraniczne służby donoszą, że ten atak mógłby być przeprowadzony w czasie wojny w Ukrainie. Wszystko zależy od siły naszej armii i NATO, uważa wiceminister Tomczyk.
6: Wszystkie te scenariusze to scenariusze, to znaczy one się mogą zrealizować lub nie i jestem przekonany, że wszystko zależy od nas. To znaczy, jeżeli Polska dalej będzie się zbroiła, jeżeli kraje bałtyckie, Finlandia, Szwecja, NATO będą się wzmacniać, to uważam, że do wojny nie dojdzie.
2: Kolejne informacje wywiadowcze mówią o scenariuszach zaatakowania przez Rosję już po zakończeniu wojny w Ukrainie.
22: Tej nocy Rosjanie boleśnie uderzyli w Ukrainę. W Kijowie i Charkowie zginęło co najmniej 9 osób.
21: Otwarta cieśnina Ormus, odblokowane irańskie porty, walki wstrzymane już teraz. To w skrócie najważniejsze punkty wstępnego porozumienia kończącego wojnę USA z Iranem.
22: Formalnie umowa ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Wybiera się tam wiceprezydent J.D. Vance.
21: Z pewnością planuje tam być, ale możliwe, że sam prezydent Trump będzie obecny. Będziemy musieli to ustalić. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale to wielkie zwycięstwo dla Amerykanów.
22: Mówi J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News.
21: Po ogłoszeniu porozumienia od razu spada cena ropy na światowych rynkach. Europa spokojnie czeka na podpisanie umowy.
22: Dzisiaj unijni ministrowie spraw zagranicznych będą debatować o tym, jaki może być wkład wspólnoty w pokój na Bliskim Wschodzie. Jakie są możliwości, wyjaśni reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
14: W grę wchodzi misja wojskowa zabezpieczająca tranzyt cieśniną Ormus, ale tylko w czasie pokoju. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas stawia sprawę jasno, że przepływ tą kluczową cieśniną musi być w pełni wolny. Trzymamy kciuki za to porozumienie i żeby było trwałe. A dla Europy ważne jest też to, by porozumienie między USA i Iranem dotyczyło też Libanu i zapewnienia bezpieczeństwa dla tego kraju. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: O szczegółach szefowa Komisji Europejskiej chce rozmawiać z Trumpem na spotkaniu grupy G7 we Francji w tym tygodniu.
21: Miała być Akademia Biznesu, a wyszła z tego Szkoła Podrabiania Podpisów. Gdańska Prokuratura Regionalna właśnie skończyła śledztwo w sprawie wyłudzania unijnych dotacji na szkolenia.
22: Po 7 latach śledczym udało się ustalić, że firma ZTK fabrykowała obecność części uczestników zajęć, żeby dostać jak największe dofinansowanie.
21: Jak do tego doszło, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
23: Powiedz jest, wciśnij enter. Pomorska giełda kwalifikacji czy kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu. Tak nazywały się szkolenia, które finansował Pomorski Urząd Marszałkowski i ten sam urząd zaczął podejrzewać, że spora część z nich miała miejsce tylko na papierze. Sprawa trafiła więc do prokuratury, a ta przesłuchała w ostatnich latach około 300 świadków. Wielu z nich swoje podpisy widziało po raz pierwszy na oczy. Fałszerstwo potwierdzili biegli. Teraz czterem osobom zamieszanym w ten proceder grozi nawet do 8 lat więzienia.
22: Akademia Biznesu miała na lewo zarobić ponad 50 tysięcy złotych kosztem firm, które zlecały jej przeprowadzenie szkoleń.
21: Drogowcy wakacji nie mają. Razem z sezonem urlopowym zbliża się szczyt remontów.
22: W Warszawie na przykład rusza dziś przebudowa torów tramwajowych i sieci ciepłowniczej w Alei Niepodległości. Składy zostaną skierowane na objazdy, a przystanki GUS i Biblioteka Narodowa będą tymczasowo zamknięte.
21: Na tym nie koniec. Utrudnień uprzedza Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
24: Ze zmianami muszą się liczyć także kierowcy. W pierwszym etapie od 15 czerwca zostaną zajęte pasy ruchu przylegające do torowiska tramwajowego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy na kierunek.
22: Wielkie utrudnienia też w Alejach Jerozolimskich, gdzie wymieniane są tory tramwajowe. Te prace skończą się w sierpniu.
21: Dłużej nie musimy już czekać na wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna już tu jest.
25: Jestem, zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Polacy chcą przedłużenia do końca roku pakietu CPN. Według sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu deklaruje tak 78% ankietowanych. Rząd zapowiedział, że program będzie stopniowo wygaszany. Od jutra obowiązuje tylko obniżony VAT oraz cena maksymalna. Według ekonomistów wyłączenie akcyzy z pakietu podniesie cenę o ponad 4%, czyli o 28 groszy za litr. W internecie kupujemy więcej, ale mniej rozrzutnie, jak pisze Puls Biznesu. Liczba zamówień w maju podskoczyła o 14,4%, ale wartość koszyka zmalała o 4%. Najwięcej wydajemy na dzieci i wypoczynek. Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze dla gospodarki. To kluczowy temat CyberSec Expo & Forum. Konferencja rusza dziś w Katowicach. Rozmowy dotyczyć będą cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przemysłu, energetyki i finansów. W programie nie zabraknie tematów dotyczących dezinformacji, bezpieczeństwa chmury, centrów danych czy praktycznych narzędzi budowania cyberodporności. Donald Trump grozi Francji, jeśli Paryż nie zniesie podatku od usług cyfrowych, Ameryka nałoży 100% cła na francuskie wina. Podatek wyliczany jest od przychodów, a nie zysków, dlatego najsilniej uderza w amerykańskich gigantów technologicznych. Z kolei ponad 1/5 dochodów ze sprzedaży francuskich win pochodzi właśnie z USA.
0: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Wiatru i trzeba przyznać, że w tym roku zaplanował huczne obchody. Będzie wiało cały dzień, w nocy też i trochę chyba jutro, ale to wieje na zmianę pogody, bo od środy ma być już tylko lepiej i wiatr odpuści, deszczu mniej i cieplej, w czwartek jeszcze cieplej, w piątek na pewno, w sobotę upał. A może już w piątek. 6:50. Michał Adamski, cześć, dzień dobry ponownie. Walczycie o swoją sztabkę złota, bawicie się z nami w 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchajcie uważnie, za chwilę będzie pierwsza konkretna podpowiedź.

Katy Perry w Radiu Z. 15 minut po 10, słuchajcie, amerykańscy naukowcy twierdzą, że rodzi się coraz mniej dzieci przez smartfony, telefony nasze kieszonkowe, mądre. Tak im wyszło, bo tam, gdzie więcej smartfonów, tam spadek narodzin i odwrotnie, gdzie telefonów nie mieli, chętniej rodzili dzieci. No ale ja nie wiem, jak tak patrzę teraz na swojego smartfona, to 90% to zdjęcia są moich dzieci. Jakby się nie urodzili, to bym ich nie fotografował smartfonem, co nie? Coś tu nie zagrało.

0: Thomas w Radiu Z, 22 minuty po 10. Wiecie już, jak to jest wygrać coś po raz pierwszy w życiu?
1: No, ja jestem w takim szoku. No, ja myślę, że chyba, ja nie wiem, padnę. No. Ja pierwszy raz w życiu, ja sam tak wygrała. Ja w życiu nic nie wygrała, no.
0: Cieszy się Kasia Czeszka z Prostków, bo wygrała 15 tysięcy złotych w Rządzy Pieniądza w Radiu Z, a dzisiaj w finale do zgarnięcia nawet 500 000 złotych. Mało tego, kto zagra dzisiaj, gra dziś o 500 000 złotych i jednocześnie o 1 000 000 złotych w finale miesiąca na zakończenie roku szkolnego, na wakacje. I teraz dodatkowo 5000 razy większa szansa na dzisiejszy finał, bo każdego SMS-a Radio Z pod 7353 wysłanego pomnożę 5000 razy. To co? Gramy? Grajcie, grajcie, bo się opłaca. 5000 razy za 3,69 W. Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką złoty 69. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem tanie!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
20: Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Tak poznajemy dobre przeboje, bo to jeszcze nowa, refren już śpiewany. Roxy White w Radiu Z. Cezary Pazura w Radiu Z też codziennie ma nową twarz. Kim jest dzisiaj? Posłuchajmy.
1: Urodziłem się we Francji, gdzie spędziłem wczesne lata dzieciństwa.
2: Tylko PiS-owi się wydaje, że jak ktoś mówi po francusku, to jakiś dziwny jest.
1: To tam pierwszy raz poszedłem do kina na film Zakochani. Zabrała mnie moja siostra. Byłem zachwycony tym, co zobaczyłem. I ukształtowało mnie to na zawsze. Paryż był jak kolorowa bajka, której nie chciałem opuszczać. Niestety stało się inaczej. Przeprowadziliśmy się do Krakowa, gdzie przeżyłem koszmar. Na szczęście, po nocy zawsze przychodzi dzień. I znowu noc.
0: Ale dzisiaj wujek Czarek zakręcił. Dobrze, że będzie jeszcze jedna podpowiedź. Walczycie o sztabkę złota? Słuchajcie Radio Z.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
19: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
23: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
24: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicić wrócił.
23: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
24: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
25: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
26: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
25: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
27: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
28: Po reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: O ja. Jego piosenki znam na pamięć, a na ulicy bym nie poznał. Zawsze taki rudy, roztrzepany, a teraz całkiem łysy. Ed Sheeran w Radiu Duet. Wiadomości za moment. Wielka Brytania Facebookom mówi no.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
6: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 11 w poniedziałek w Radiu Z. To czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
18: Prace na posesji w Lutoryżu, gdzie znaleziono szczątki płodów, zakończone. To pierwszy krok. Rusza proces wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wielka Brytania odcina dzieci od mediów społecznościowych.
0: Jedenasta.
18: Zakończyły się poszukiwania prowadzone przez policję na działce w Lutoryżu koło Rzeszowa. To tam odkryte szczątki płodów i odpady medyczne. Zarzuty w tej sprawie usłyszała lekarka, do której należała kiedyś działka. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co ostatecznie policjanci znaleźli?
4: To przede wszystkim fragmenty kilkudziesięciu płodów ludzkich na różnym etapie rozwoju, a także bardzo duża ilość odpadów medycznych, szkiełka mikroskopowe i bloczki parafinowe wykorzystywane w pracy patomorfologów. Patomorfologiem jest właśnie zatrzymana w tej sprawie dr Magdalena H. W sobotę w trakcie przesłuchania przyznała, że to ona zakopała te rzeczy. Wyjaśniła też, skąd pochodziły, ale prokuratura nie ujawnia treści zeznań. Pierwsze szczątki wykopał przypadkowo operator koparki. Później na działkę weszli policyjni technicy. Do soboty przeszukiwali pięcioarową działkę, przesiewając ziemię, używali też georadaru i psów tropiących.
18: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Trafiła do aresztu na 3 miesiące, grozi jej do 12 lat więzienia. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś oficjalnie w Luksemburgu otwarty zostanie tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy punkt dotyczący praworządności. Proces stał się możliwy dzięki zmianie rządu na Węgrzech i cofnięciu weta Viktora Orbana w sprawie akcesji Ukrainy. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Ile mogą potrwać negocjacje?
19: Od roku do kilku lat, z akcentem jednak na ten dłuższy wariant. Przed Ukrainą sporo pracy, jeśli chodzi o elementy walki z korupcją, czy też systemu sądowniczego. Jak mówił dziś w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
20: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
19: Jak dodał wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat, a teraz przed Ukrainą stoi jeszcze więcej wyzwań.
18: Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje rozpocznie także Mołdawia. Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy to reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Ogłosili to amerykański prezydent i premier Pakistanu. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 16 roku życia wprowadza Wielka Brytania. Decyzję ogłosił premier Keir Starmer. Według niego zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w internecie to jedna z najważniejszych debat naszych czasów. Jako tata wiem, że każdy rodzic chce, aby jego dziecko dorastało bezpiecznie i szczęśliwie, mówił brytyjski premier. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe unieszczęśliwiają dzieci, ułatwiają dręczycielom nękanie i znęcanie się nad nimi. Mogą nawet szkodzić zdrowiu psychicznemu, narażając na niebezpieczne treści, ponieważ to one przyciągają uwagę. Za wprowadzeniem ograniczeń do 16 roku życia była większość rodziców biorących udział w konsultacjach rządowych. Tymczasem jak wynika z raportu, który powstał m.in. dzięki Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, firm Gemius i Polskiego Badania Internetu, większość czasu online dzieci spędzają w serwisach społecznościowych. Ponad połowa wchodzi na TikToka czy YouTube'a tuż po przebudzeniu. W każdym miesiącu około 1 miliona dzieci zagląda do serwisów pornograficznych. Poza serwisami społecznościowymi dzieci sporo czasu spędzają także na komunikatorach.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Tutaj ostrzeżenia burzowe na dzisiaj do godziny 23 obowiązują. Przy okazji deszcz ulewny, grad, mocny wiatr. W całej Polsce taka sobie dziś pogoda, bo wieje, przelotnie pada, najcieplej na Podkarpaciu dzisiaj, ale w cieniu do 20 tylko stopni Celsjusza.
22: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 4 minuty po 11:00.

0: końcóweczka niesamowita. Sting, Englishman in New York w Radiu Z. 20 minut po 11:00. Poznajcie Grzegorza. Grzegorza z Poznania.
1: Witajcie, tutaj Grzegorz z Poznania. 3-4 złote na SMS-a. To nie jest jakaś wielka kwota, a naprawdę może spełnić wielkie, wielkie marzenia. W moim przypadku to się stało, zaryzykowałem. Także walczcie, bo warto.
0: Ale jaki radosny przy poniedziałku Grzesiek, co? Grzesiek wygrał 30 tysięcy złotych w Żądzy Pieniądza w Radiu Z, a dzisiaj nawet 500 000 złotych w walizkach. To też musi cieszyć, to też musi spełniać marzenia. Wejdź do gry teraz, zanim wpadniesz w wir służbowych obowiązków. Tym bardziej dlatego teraz, bo mnożę SMS-y 6,5 tysiąca razy, czyli wysyłasz jednego, płacisz 3,69 zł za jednego, a do gry teraz wchodzisz 6,5 tysiąca razy. Grzesiek, co ty o tym myślisz?
1: Walczcie, bo warto.
0: Dokładnie. Radio Z SMS-em wyślijcie pod 7353. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
15: Szaleństwo tego lata.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Radio Z pod 7353.
3: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sztabka złota w poniedziałek masz. Milki, David Guetta w Radiu Z, a złota sztabka do zdobycia w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Czarku, powiedz, kim dziś jesteś?
1: W szkole byłem najgorszy. Nauczyciele przerzucali mnie z klasy do klasy za uszy, bo czuli, że mam talent.
2: Kol, pan, co z ciebie wyrośnie?
1: Poza tym byłem niezły z rysunku. Niewystarczająco, jak się potem okazało, bo wyrzucono mnie z liceum plastycznego.
3: Pan jest zerem.
1: Odnalazłem się za to w harcerstwie. Mimo, że byłem drobnej budowy, to zdawałem się bardzo odważny i przebojowy.
4: Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami.
1: Wszyscy mnie lubili, bo opowiadałem mrożące krew w żyłach opowieści przy ognisku.
5: Bojam, duch ciemności, nie chodaj tam, końcowa tość z tobą.
1: Wtedy poczułem powołanie i już wiedziałem, co chcę robić.
6: Panie reżyserze, kochany, ja pana to widziałam we wszystkich filmach.
1: Hollywood to fasada, zawsze to mówiłem. Misterna gra pozorów, w której nic nie jest tym, czym naprawdę się wydaje. Chociaż byłem całkiem niezły w tę grę, to pewnego dnia stamtąd też wyjechałem i już nigdy nie wróciłem. Nie mogłem. Po tym, co tam się wydarzyło. A może to i lepiej.
7: Not true. That's impossible.
0: Coś już świta? Ale słuchajcie Radia Z, bo będzie jeszcze jedna podpowiedź.
8: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
23: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
24: Słuchacie Radia Z, to jest poniedziałek, dochodzi godzina 12. To czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Słuchamy.
25: Strzelanina w Białej Podlaskiej, jedna osoba nie żyje, trwa obława. W końcu dostali nasi zimowi olimpijczycy z nagrodami. Kupujcie truskawki, bo zaraz ich nie będzie, to przez pogodę.
24: Dwunasta.
25: Strzelanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Sprawca oddał kilka strzałów do drugiego mężczyzny, po czym uciekł. Ofiara nie żyje. Policjanci prowadzą obławę. Daniel Wrzos w studiu. Tak, rozmawiałeś z Komendą Miejską. Jak doszło do tej strzelaniny?
0: Sprawca miał oddać 3 strzały w kierunku mężczyzny, który zmarł na miejscu. Do strzelaniny doszło na parkingu między blokami przy ulicy Królowej Jadwigi, kilkaset metrów od szpitala wojewódzkiego. Policja ustala tożsamość ofiary, jak i sprawcy. Nie wiadomo, czy uciekł on pieszo czy samochodem. Mówi Katarzyna Gongolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
1: Na tą chwilę ustalamy tożsamość sprawcy zdarzenia. Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe.
0: Policyjne blokady ustawiono w pobliżu miejsca strzelaniny. Policjanci sprawdzają też auta na głównych drogach w mieście.
25: Policjanci zatrzymali w Brennej na Śląsku 21-latka. Rzucał kamieniami w przechodzące kobiety, strzelił do nich także z wiatrówki. Mężczyzna zachowywał się agresywnie, odgrażał się policjantom i próbował ich zaatakować. Medaliści olimpijscy oraz ich trenerzy w końcu doczekali się nagród. Na ich konta wpłynąć dziś mają pieniądze za sukcesy, jakie odnieśli na igrzyskach w Mediolanie. Chodzi o ponad 1 000 000 złotych, które pierwotnie mieli dostać od sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego, firmy Zonda Krypto. A więcej o tym dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligęsa.
2: Tuż przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia PKOL-u Radosław Piesiewicz, a więc szef tej instytucji, ogłosił sukces.
3: Dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
2: My interweniowaliśmy w sprawie olimpijki Julii Walczyk-Klimaszyk, która nie doczekała się pieniędzy z programu Mamy Olimpijki i miała problem ze zwrotem aż 16 tysięcy podatku.
3: To jest moja odpowiedzialność. Tak, przysłała odpowiednie dokumenty i od razu przelaliśmy te pieniądze dodatkowe, by pani Julia nie była stratna.
2: Dodawał Piesiewicz, a my cieszymy się, że sprawa została zamknięta.
25: Termin Piesiewicz wybrał nieprzypadkowy, bo dziś rozpoczęło się walne zgromadzenie sprawozdawcze PKOL-u. Członkowie, którzy są w opozycji do szefa komitetu, zebrali wymaganą liczbę podpisów, aby zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Podczas posiedzenia mogliby głosować w sprawie odwołania Piesiewicza z funkcji prezesa. Długie oczekiwanie na medale za długi małżeński staż. Kolejne samorządy i urzędy zwracają uwagę na powolne rozpatrywanie przez Kancelarię Prezydenta wniosków złożonych przez pary, które są ze sobą od 50 lat. Od początku prezydentury Karola Nawrockiego złożono blisko 80 tysięcy takich wniosków. Maciej Bąk sprawdza, jak to wygląda z perspektywy województwa pomorskiego. Ile par czeka na decyzję prezydenta?
4: Blisko 4,5 tysiąca. Wciąż jeszcze rozpatrywane są wnioski złożone w kwietniu ubiegłego roku, a że mówimy o osobach w podeszłym wieku, to czas na wydanie decyzji jest tu bardzo istotny. Wojewoda pomorska już w październiku pisała do prezydenta o przyspieszenie procedur, mówi jej rzecznik Krystian Kłos.
6: Dostaliśmy dość wymijającą odpowiedź, że dużo tych medali. Powołano się też na COVID, mimo że tu już wiele lat od tego COVID-u minęło.
4: Kancelaria tłumaczy też, że prezydent nie jest związany żadnymi terminami na rozpatrzenie wniosków. Problem w tym, że coraz częściej ktoś z danej pary nie dożywa momentu otrzymania odznaczenia.
25: Przykładowo na Lubelszczyźnie złożono od sierpnia zeszłego roku blisko 6 tysięcy wniosków. Rozpatrzono zaledwie 10. W szczycie truskawkowego sezonu skupy owoców świecą pustkami. W Czerwińsku, nad Wisłą na Mazowszu, gdzie jest jedno z największych truskawkowych zagłębi, jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale. No to co się dzieje? Dlaczego tak mało truskawek?
26: Swoje zrobiła pogoda, najpierw przymrozki, potem trwające od kilku dni ulewy i truskawka przemokła. Jest jej mało. Do skupu przyjeżdża mocno zgnieciona, usłyszałem tu w Czerwińsku.
27: Dżem bez przygniatania. Czy że już jest dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru?
26: Ale powiem panu tak, może przemoczona, ale słodziutka.
27: Słodziutka.
26: Naprawdę słodziutka. Do tego warunki zbierania są naprawdę trudne. W błocie, w zimowej czapce i rękawiczkach i przy zacinającym deszczu. Plus jeszcze ta temperatura. Spójrzmy teraz, 13 stopni. Czerwińsk, Michał Dzieliński, Radio Z.
25: Zdaniem plantatorów niewiele pomoże. Zapowiadana od jutra zmiana pogody ma być cieplej i dużo więcej słońca. No zobaczymy. Już teraz wiadomości kulturalne u nas i Dalia Tomczak.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Foo Fighters zagrają dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Koncert wieczorem. Otwarcie bram stadionu o 16.30. Występ około 20. Nie żyje amerykański piosenkarz Olivier Tree. Zginął w katastrofie lotniczej w Rio de Janeiro. Artysta był w Brazylii w ramach trasy koncertowej. We wrześniu miał wystąpić w Warszawie. W poprzednich latach można go było usłyszeć podczas dużych festiwali muzycznych, takich jak Coachella. Jego występy łączyły muzykę, skecze i performance. Miał 30 dwa lata. Dzień objawienia Stevena Spielberga ze świetnymi wynikami finansowymi. Film jest na szczycie północnoamerykańskiego box office'u. Wpływy ze sprzedaży biletów to 44 miliony dolarów. Opowiada o próbie ujawnienia wieloletniego tuszowania wizyt pozaziemskich cywilizacji na Ziemi. W obsadzie Emily Blunt i Josh O'Connor. Dzień objawienia możecie już oglądać w polskich kinach.
5: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
7: Dzisiaj jeszcze popada, dzisiaj jeszcze powieje, szczególnie na północy proszę uważać, bo na Podlasiu, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia burzowe, przy okazji mocniejszy, jeszcze mocniejszy wiatr, no i grad. No ale od środy ma być tylko ładniej.
5: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: 6 po 12 to co? Trochę słońca. Od Wiktora Dyduły. W radio.

w tym roku 18 urodziny. Tej piosenki, bo Armin van Buuren 18 miał 31 lat temu. Tu Radio Z, 15 minut po 12. Mam jeszcze większe liczby. No 10 to akurat mała liczba, ale to fajnie, bo 10 dni do wakacji. 500 tysięcy złotych. Tyle do wygrania dzisiaj w Rządze Pieniądza w Radiu Z. 1 milion złotych w finale czerwca. I teraz jeden SMS, który wchodzi do gry o 500 000 dzisiaj i 1 000 000 złotych na koniec roku szkolnego. 3,69 zł, tyle kosztuje wejście do gry. Teraz 7 tysięcy razy. Czyli podsumujmy. Wysyłasz Radio Z pod 7353, płacisz 3,69 zł, do gry o pół bańki wchodzisz 7 tysięcy razy, a dodatkowo jeszcze grasz o 1 000 000 złotych w finale miesiąca. Namówiłem? Zagraj. Radio Z SMS-em pod 7353. A teraz ja gram. Tame Impala w Radio Z.

0: No i wziął i namówił Leny Krawic w Radiu Z. 12.22, a o tej porze w pracy się je. A teraz historia z cyklu Przekaż koniecznie dalej. W Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. Zniszczył ktoś im żeremię, tej chtamę, bobrzy domek. W odwecie bobry zbudowały w tym miejscu 7 kolejnych tam. Ale zaprawdę dawno powiedziano, żeby zło bobrem zwyciężać. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
1: Super!
0: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Po reklamie.

0: Jennifer Page Crash w Radiu Z. Polujecie na złotą sztabkę? Posłuchajcie ostatniej podpowiedzi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Na początku byłem aktorem. Zagrałem m.in. u Andrzeja Wajdy.
2: To jest jedna z największych, moim zdaniem, strat w dziedzinie kultury.
1: Dzięki temu udało mi się uniknąć służby wojskowej.
3: Czołem, żołnierze!
1: W życiu wiele razy pojawiałem się na ekranie, ale moje miejsce zawsze było po drugiej stronie kamery.
4: Uwaga, koncentracja! Proszę bardzo, proszę bardzo, kamery!
1: Pierwszą nominację do Oscara dostałem jeszcze w Polsce. Akademii spodobał się mój mały film z trójką bohaterów na łódce.
5: Taki nóż jest w życiu potrzebny.
1: Nie spodobał się za to sekretarzowi Gomułce, który osobiście dał temu wyraz.
6: Zapieli z radości zachodnio-niemieccy rewanżyści.
1: W Hollywood zacząłem od straszenia, z dobrym skutkiem. Mój horror z Miją Farrow trafił na listę najważniejszych filmów w historii kina.
7: What have you done to its eyes?
1: Podobnie jak mój kryminał z Jackiem Nicholsonem.
8: Forget it, Chinatown.
1: Za swój najsłynniejszy film dostałem Złotą Palmę i Oscara, którego nie mogłem osobiście odebrać. Chociaż wiele osób bardzo liczyło na to, że się tam pojawię. Nie dałem im tej satysfakcji.
9: Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.
0: No to chyba wszystko już jasne. Wiecie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Dzwońcie pod 321-321-321 i dodajcie koniecznie, w którego bohatera filmowego chciałbyś się wcielić i dlaczego. Na telefony czekam od teraz pół godziny. Złota sztabka też czeka.
10: Radio Z i już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Olivia Rodrigo w Radiu Z, teraz tak między nami kibicami. Ostatnie 5 minut czasu podstawowego, a doliczonego czasu nie będzie w tym przypadku, tylko do godziny 13. 7 tysięcy razy mnożę szanse na finał Rządzy Pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj po południu jeden SMS za 3,69 z VAT do godziny 13. Do gry wchodzi 7 tysięcy razy. Skorzystaj, strzel SMS-em raz, a do naszej bramki wpadnie ich 7 tysięcy. Radio Z pod 7353.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radiu Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, zwrotu mocni!
15: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
16: szklana
15: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
18: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
22: Rządzę pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 13. Czas na wiadomości Radia Z, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
2: 34 płody znalezione na posesji. Prokuratura zdradza szczegóły szokującej sprawy. Ukraina bez migów z Polski nie wywiązała się z umowy. To kapitulacja. Hiszpańskie media o porozumieniu między USA a Iranem.
0: Trzynasta.
2: 34 płody i szczątki płodów, a także odpady medyczne odkryli policjanci na działce w Lutoryżu koło Rzeszowa. Prokuratura poinformowała o zakończeniu prac na terenie posesji należącej kiedyś do Magdaleny H. Lekarka została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co wiadomo o pochodzeniu szczątków?
3: Lekarka przyznała się do tego, że to ona zakopała szczątki ludzkie i odpady medyczne na swojej działce. Wyjaśniła też, skąd pochodziły, ale tego prokuratura na razie nie ujawniła. Na działce w Lutoryżu były zakopane oprócz płodów także szkiełka mikroskopowe i bloczki parafinowe. Magdalena H. jest patomorfologiem, pracowała w rzeszowskich szpitalach. Te materiały i tkanki płodów najprawdopodobniej pochodzą z badań histopatologicznych, jakie prowadziła po poronieniach. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego lekarka zabierała te materiały i zakopywała na swojej działce. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Magdalena H. została tymczasowo aresztowana za zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła. Łączymy się z reporterem Radia Z, Mateuszem Kasiakiem. Co dokładnie się stało?
5: Do zdarzenia doszło na ulicy Królowej Jadwigi w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską. Policja cały czas ustala dokładne przyczyny strzelaniny i tożsamość sprawcy. Mundurowi podkreślają, że zbieg może mieć przy sobie broń i apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W tej chwili zabezpieczany jest miejski monitoring. Przesłuchiwani są też świadkowie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Wszyscy, którzy mają jakieś informacje o sprawcy, powinni zadzwonić pod numer 112. Mimo wcześniejszych zapowiedzi Polska nie przekazała Ukrainie MiG-29. Wiceszef MON ujawnił w Radiu Z, że nasi wschodni sąsiedzi nie wywiązali się z umowy dotyczącej korzystania z technologii dronowej. Cezary Tomczyk stawia sprawę jasno. Przekażemy sprzęt, jeśli ta sprawa zostanie dopięta.
6: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Trwa dialog. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
2: Kilka miesięcy temu trwała wymiana zdań na linii prezydent-premier w sprawie przekazania migów Ukrainie. Pałac Prezydencki miał pretensje do rządu, że w niewystarczający sposób informował Karola Nawrockiego o podejmowanych decyzjach. Porozumienie między USA a Iranem to kapitulacja Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie i porażka Donalda Trumpa, który przegrał przez nokaut. Tak kataloński dziennik Vanguardia komentuje ostatnie wydarzenia. Jak pisze gazeta, Iran zgodził się otworzyć cieśninę Ormus, jednak może ją zamknąć, a ponowna eskalacja konfliktu będzie ryzykowna dla USA. Waszyngtonowi nie udało się ponadto obalić reżimu ajatollahów. Nie wiadomo też, jak rozwiązana zostanie kwestia dążenia Teheranu do posiadania broni jądrowej. Porozumienie USA z Iranem i otwarcie cieśniny Ormus mają wpływ na ceny ropy. Te są dziś najniższe od 3 miesięcy. Dla kierowców to dobre wiadomości, chociaż jak zaznaczają analitycy, trzeba poczekać na podpisanie konkretnych umów i wznowienie przepływu tankowców. Spadki na giełdach zbiegają się ze zmianami w programie CPN. Od jutra przestaje obowiązywać obniżona akcyza na paliwa. Pozostaje jednak niższy VAT. Nadal obowiązywać będą ceny maksymalne, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku z portalu epetrol.pl.
24: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. No, kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby, czy łagodziło ten skutek zmian związany właśnie z przywróceniem uprzedniej, czy dotychczasowej stawki akcyzowej.
2: Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5,97, oleju napędowego 6,37.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: A i niestety doszły kolejne ostrzeżenia. Przypomnę, podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie mają ostrzeżenia przed burzami, obowiązują do godziny 23 i dodatkowo przed chwilą wydano też ostrzeżenia dla wszystkich powiatów na wybrzeżu przed bardzo silnym wiatrem.
21: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Radio Z i już. Na
7: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Ale też ostrzec musimy, mimo tego wiatru i deszczu dzisiaj w całej Polsce, że raz na jakiś czas pokaże się słońce. Także kto w drogę, autem, ciemne okulary, trzeba mieć. Silver w Radiu Z.

Jeszcze trochę będzie fajran, wszyscy będą, ja Buddha, Budiba, Big Mountain w Radiu Z. Tymczasem niesamowite sceny na trybunach na mundialu. Japońscy kibice na mecz przyszli z niebieskimi foliowymi workami. Podczas meczu wymachiwali nimi kibicując, a po wszystkim posprzątali po sobie i wynieśli śmieci w tych workach. I to jest właśnie taka japońska podobno tradycja kibiców od prawie 30 lat, że zbierają po meczu butelki i puszki z trybun. No słuchajcie, no wychodzi na to, że system kaucyjny u nich przyjął się aż za dobrze.

0: Velvet w Radiu Z. Jeśli zastanawiacie się, czy warto grać w rządzy pieniądza, czy warto wysłać SMS-a, posłuchajcie Michała spod Bydgoszczy.
1: No, oczywiście, że tak. To od początku wiedziałem, że się opłaca, no bo nawet jak zadzwonicie do kogoś raz w życiu, to i tak to taki zastrzyk gotówki, taki po prostu taki moment, no, jest pamiątką jakby do końca życia i te pieniądze zawsze są fajnym zastrzykiem gotówki, więc opłaca się na pewno.
0: No, jak to jest u ciebie? Dzwoniliśmy już do ciebie w twoim życiu? Może dziś. Dziś w walizkach między innymi 50 tysięcy, a nawet 500 tysięcy, 500 000 złotych do wygrania dzisiaj w finale. Do tego SMS wysłany teraz wchodzi też do gry o 1 000 000 złotych w finale miesiąca. A ponadto teraz masz 5500 razy większą szansę na dzisiejszy finał, na grę o 500 000 złotych. Szczegóły i regulamin jest na radioz.pl. Zagraj, nie czekaj. 5500 razy do godziny 14 za 3,69 z VAT. SMS o treści Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
3: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
18: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
19: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda.
0: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: I to pytanie kolega Czarek zadaje Dorocie. Cześć Dorota, hej.
3: Witam serdecznie.
0: Powiedz, w którego bohatera filmowego chciałabyś się wcielić, dlaczego?
3: Chciałabym się wcielić w ptaka, by w przestworzach szybować, z góry z rozłożonymi skrzydłami cały świat obserwować.
0: Chyba też się rozmarzyłem już teraz. No dobra, ale teraz pytanie główne, które już Cezary Pazura zadał. Czy wiesz, czyją twarz przybrał dziś Czarek?
3: Wydaje mi się, że wcielił się w Romana Polańskiego.
0: Sprawdzamy. This is the end.
2: Chociaż urodził się jako Raymond Thierry Liebling, swoje wybitne filmy podpisuje nazwiskiem Roman Polański. I taka jest prawidłowa odpowiedź. Gratuluję i pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z, Cezary Pazura.
4: Widzę, że nie jest pan reżyserem filmowym.
0: No, Dorota...
3: Miło bardzo.
0: No właśnie, wychodzi na to, że sztabka złota leci do ciebie, do Gryfina.
3: Bardzo dziękuję. Cieszę się niesamowicie, bo długo to was dzwoniłam.
0: Ale najważniejsze, że z pozytywnym skutkiem.
3: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo, Dorota, trzymaj się ciepło, wszystkiego dobrego. O szczegółach porozmawiamy poza anteną.
3: Dobra, dzięki serdeczne.
0: A wy słuchajcie Radia Z. No jak słyszycie, twarzy i złota u nas pod dostatkiem.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Radiu Z i już. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
1: Polityka to jest gra zespołowa.
2: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
3: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
4: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
3: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
5: Reklama. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
25: Rządzę pieniądza.
24: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radio Z. Radio Z pod 7353.
26: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
27: Po reklamie.
28: Dochodzi godzina 14, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna na miejscu. Prosimy.
29: 15 lat więzienia ojciec zastępczy wykorzystywał dwie dziewczynki. Jacek Kurski przesłuchany chodzi o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA. Ukraina odpowie adekwatnie. Reakcja Kijowa na atak Rosjan.
28: 14.
29: Ojciec zastępczy spod Głogowa winny wykorzystania seksualnego dwóch dziewczynek. Taki wyrok zapadł w sądzie okręgowym w Legnicy, do 15 lat więzienia. Jego żonę sąd uniewinnił od zarzutów znęcania się nad dziećmi. Nowi rodzice pokrzywdzonych dziewczynek już zapowiadają apelację. Na miejscu jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jak sąd uzasadnił swoją decyzję?
0: To pozostaje tajne ze względu na dobro dziewczynek. Jedna z nich miała 6, a druga 8 lat, kiedy Mariusz D. miał je skrzywdzić. Sprawa wyszła na jaw po ich adopcji, mówi mi ich nowy ojciec.
1: Starsza powiedziała podczas kąpieli, że wujek ją dotykał.
0: Wtedy szybko sprawę zgłosił, teraz wyrok ocenia jako niski. To 15 lat więzienia i obowiązkowa terapia plus częściowe zadośćuczynienie dla dziewczynek, w sumie 40 tysięcy złotych. Legnica, Grażyna Wiatr, Radio Z.
29: Zarówno główny oskarżony, jak i jego żona nie przyznają się do winy. Tymczasowy areszt dla obywatela Ukrainy za śmiertelne potrącenie pieszego w Lublinie. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Zarzuty usłyszeli też pasażerowie, Ukrainiec i Rosjanin. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Sprawcy to trzej koledzy, którzy pracowali pod Lublinem. Razem też mieszkali. W piątek zamiast pracować, kompletnie pijani jeździli po mieście. Najsroższa kara czeka kierowcę, który po prostu pędził. Mówi mi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Zatrzymał się dopiero około 300 metrów dalej, a więc widać, że prędkość tego pojazdu była spora i reakcja tego kierującego na to zdarzenie praktycznie żadna.
2: Jego kolegom grozi do 3 lat więzienia. Jednemu z nich też deportacja z Polski. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
29: Pasażerowie będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy. Jacek Kurski w prokuraturze, polityk PiSu, zeznawał w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. To jeden z wątków śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcieli się dowiedzieć, czy Jacek Kurski gości Ziobrę w swoim domu w Ameryce, a jeśli nie, to czy wie, gdzie jest. Były minister sprawiedliwości przyjechał do Stanów z Węgier. Tam otrzymał azyl. Będzie odpowiedź za zniszczenie Ławry Peczerskiej. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina w odpowiedni sposób zareaguje na rosyjski ostrzał, w którym poważnie uszkodzony został słynny kijowski klasztor. W kompleksie wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO spłonął dach. Uszkodzone zostały także wieże świątyni. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, jaka będzie to odpowiedź?
4: Adekwatna do tego, co zrobiła Rosja, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, a pytających o to dziennikarzy zapewnił, że z całą pewnością odpowiedź będzie nadawała się na pierwsze strony gazet czy początki serwisów informacyjnych. Według prezydenta Ukrainy rosyjski atak na Ławrę nie był przypadkowy, a drony kamikadze uderzyły dokładnie tam, gdzie chciała Rosja. Prezydent nie chciał powiedzieć, kiedy dojdzie do rewanżowego ostrzału, ale ma się to stać już wkrótce.
29: Wołodymyr Zełenski zaapelował do światowych przywódców na forum G7, żeby Rosja spotkała za to zasłużone kara. Czas na czwarte starcie finałowe w koszykarskiej Orlen Basket Lidze. Zastal Zielona Góra ponownie podejmie Legię Warszawa. Zielonogórzanie chcą poprawić sobie humory po sobotniej porażce. A więcej już teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
5: Legia prowadzi w serii finałowej 2-1, a rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Stołeczny klub ma wszystko zatem w swoich rękach. Jeśli wygra dziś po raz trzeci, w środę stanie przed szansą przypieczętowania tytułu w swojej domowej hali na warszawskim Bemowie. Zastal poprzednie starcie przegrał różnicą aż 16 punktów. To nie może się powtórzyć, podkreśla rozgrywający gospodarze Filip Matczak.
7: W naszych głowach musimy być pazerniejsi w tym, żeby wierzyć jeszcze bardziej w to, że możemy zdobywać punkty, że ta gra może nam łatwiej przychodzić.
5: On sam wrócił do gry w specjalnej masce ochronnej, bo na otwarcie finałów złamał nos.
29: Początek meczu o 20:15.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
27: Ten poniedziałek to nie jest zbyt dobry dzień na randki, bo dzisiaj jest księżyc w Nowiu, a Gdynów pogodny, czas będzie płodny. Nie wiem, czy słyszeliście.
30: Nie, ale dobrze, że mi powiedziałeś.
27: Na szczęście albo super. I na nieszczęście dzisiaj Nów nie będzie pogodny.
30: Okay,
31: to jest takie
30: zmienia mi plany. No, już do żony SMS-owałem, no daj
27: nie,
30: mi spokój.
27: Nie, poczekaj. No, odpisz żonie, sorry, żartowałem, dzisiaj to wieje i grzmi.
31: To dzisiaj wina nie, Michała. Dzisiaj nie warto.
27: Nie dziś, okay. Przeze mnie, tak.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
30: Michał, w związku z zaistniałą sytuacją, no, jedyny utwór, który może się pojawić na początku naszego programu, to Złamane serce jest okej.
27: Okej.

0: przeciągam. Wow, Mika, relax. W Radiu Z kwadrans po godzinie 14.
1: Jeszcze raz, bo jakbyś się mogła jeszcze raz przeciągnąć, bo nie miałem pewności, jaki to jest.
0: Ale
1: dźwięk.
0: Nie ma problemu, bardzo proszę.
1: No, to może po pracy się poprzeciągaj.
0: Dobra, albo poza anteną. Ale chciałam się pochwalić, bo dzisiaj przed programem odwiedziły mnie dzieciaki z przedszkola syna. Nawet im się podobało, były zadowolone. Ale też zaskoczone, że nie mamy tutaj żadnej konsoli do gier.
1: Tak, no bo komputerów sporo, nie? I żaden nie jest fajny.
0: Zupełnie.
1: Po co to w ogóle? Więc jeśli siedzicie teraz w pracy biurowej przed komputerem, pomyślcie, jaki potencjał w nich się marnuje. Przecież no, można by było w tym czasie pyknąć chociaż jednego pasjansa. No już nie mówię tam w Mario zagrać.
0: No nie podpowiadamy, tylko pokazujemy rozwiązania.
1: Tak, tak.
0: A jak zdarzy wam się coś w tej pracy mówić przy okazji pod nosem, tak do siebie, to zostańcie z nami, bo naukowcy wiedzą, co to może oznaczać. Wszystko za moment wam wyjaśnimy.
1: Kasia Wilk i Robert Karpowicz. Dzień dobry.

0: takich dźwięków właśnie potrzebowaliśmy na ten poniedziałek, na tę godzinę 22 minuty po 14, kiedy siedzicie w pracy, zastanawiacie się, co tam dalej, to my wam mówimy. Jeśli mówicie do siebie na głos, a to się podobno dość często zdarza, to psychologowie sprawdzili, co to oznacza. Ja to sobie, że tak powiem, teraz poklikam, sprawdzę, co oni tutaj rzeczywiście takiego...
1: Tak, no dobrze,
0: to... Tylko czekaj, to wezmę sobie tutaj jeszcze, bo
1: to ty mów do siebie, a ja może powiem do słuchaczy,
0: to
1: że...
0: Oznacza, na... się gada,
1: naukowcy
0: się
1: zauważyli, że ten prosty nawyk, kiedy mówimy sami do siebie, to on ma pomagać porządkować myśli, redukować stres, pomaga skuteczniej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. I przyznam wam się, ja też lubię gadać sama
0: mnie
1: do siebie.
0: Mnie się nie zdarza.
1: Ja się przynajmniej nie pokłócę, tego jestem pewna.
0: Że sama ze sobą, okej.
1: Okay. Tak.
0: Ale gorzej, jeśli pod nosem sobie mamrocze współmałżonek albo współmałżonka.
1: Tak.
0: To wtedy wiadomo, że to na pewno nie jest mówienie do siebie. I stres to dopiero buduje, a nie to.
2: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
6: Super!
2: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
7: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
8: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
12: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
12: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zaskakujący ten nowy Michał Szpak. To jest jego najnowszy kawałek Maj w Radiu Z. Za 20 minut 15. A dzisiaj po 15 to ktoś z was może być sławny. Kilka chwil na antenie Radia Z i rodzina, bliscy, sąsiedzi będą do was ciągle dzwonić i się dobijać. Tak było u Darka.
1: No, koledzy z pracy akurat słyszeli, jak rozmawiałem, poznali mnie po głosie, że Darek taksówkarz z Warszawy, i dzwonią i mówią, no tak, mówię, no tak, wygrałem, mówię. A no i gratulują mi, no, byli w szoku ciężkim, że jednak prawda, że można wygrać.
0: Tak, czeka sława. Czeka też 500 000 zł. Tyle dzisiaj zapakowaliśmy do jednej z walizek. Pamiętajcie też, że do końca czerwca każdy SMS gra w finale miesiąca, tam do wygrania 1 000 000 zł. A my, żeby ta droga do sławy była prostsza, zaczynamy mnożyć wasze SMS-y od teraz. Każdy jeden o treści Radio Z wysłany pod 7353 do 15 dostaje aż 10 tysięcy szans więcej. Finał niebawem, o 15 losujemy numer.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: porady na zdrady od Ani Dąbrowskiej w Radiu Z. Ładnie nam się ten tydzień zaczyna. Ja zazdroszczę osobie, która za chwilę, już po 15, stanie przed szansą wygrania 500 000 złotych.
1: A w naszych walizkach dzisiaj między innymi 50 tysięcy, więc naprawdę jest o co grać. Do 15 to ostatnie 5 minut na to, żeby mnożyć swoje SMS-y. Każdy jeden to 10 tysięcy szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Ogłoszenie płatne.
23: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
24: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
23: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
22: Ogłoszenie płatne.
1: Mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Puszyczka i Darek Klimczak, dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Już ponad 3 godziny w Białej Podlaskiej policja apeluje na mordercę.
25: Był czyn, ale kary nie będzie, zabójca lekarza z Krakowa nie pójdzie za kratki.
26: Irańczycy z Los Angeles nie będą kibicować swojej drużynie. Posłuchajcie dlaczego.
1: 15.
26: W Białej Podlaskiej cały czas trwa policyjna obława na mordercę. Jak wiecie z relacji w Radiu Z, na parkingu między blokami przy ulicy Królowej Jadwigi wystrzelił on 3 razy do mężczyzny, który zginął na miejscu.
25: Łączymy się teraz z reporterem Radia Z, Mateuszem Kasiakiem. Czy wiadomo już, co było przyczyną tej zbrodni?
0: Służby analizują w tej chwili różne scenariusze. Wśród nich są m.in. zaplanowana zbrodnia i porachunki. W tej chwili nadal najważniejsze jest jednak ustalenie tożsamości sprawcy i jego szybkie schwytanie. Mówi mi aspirant Katarzyna Gongolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
2: Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów. Prosimy osoby, które były świadkami tego zdarzenia, o kontakt z numerem alarmowym 112.
0: Jednocześnie policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Sprawca może mieć przy sobie broń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Także wszystkie szkoły podstawowe w Białej Podlaskiej wysłały do rodziców komunikat z prośbą o osobiste odebranie dzieci po lekcjach.
25: Zabójca lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nie pójdzie do więzienia. Tamtejszy sąd umorzył dzisiaj postępowanie karne. Wnioskowała o to sama prokuratura. Psychiatrzy uznali, że Jarosław W. był niepoczytalny.
26: Przypomnijmy, w kwietniu zeszłego roku wtargnął on do szpitalnej przychodni i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Później okazało się, że zabójca był pacjentem ortopedy i chciał się zemścić za nieudaną, jego zdaniem, operację ręki.
25: Z tym tematem nasz krakowski reporter Przemek Taranek. Jak rodzina zamordowanego lekarza komentuje decyzję sądu?
3: Po wyjściu z sali wdowa po zamordowanym lekarzu Iwona Solecka mówiła, że czuje się potwornie oszukana, że zginął jej mąż, ojciec 6-letniego syna i nikt nie jest winny. Jej zdaniem Jarosław W. zaplanował zbrodnię. Jak mówiła prokuratura i sąd, odrzuciły wszystkie wnioski o powołanie innego zespołu biegłych psychiatrów.
4: I nie wiem, co mam powiedzieć synowi. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność?
3: Zabójca ma trafić do szpitala psychiatrycznego. Jego stan zdrowia ma być oceniany co pół roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
26: Zabójstwo Tomasza Soleckiego zbulwersowało opinię publiczną w całej Polsce. Lekarze organizowali manifestacje przeciwko przemocy i hejtowi wobec medyków. Sezon na truskawki może się skończyć w tym roku wyjątkowo szybko, alarmują plantatorzy. Wszystko przez pogodę. Najpierw przymrozki, a potem ulewy zdziesiątkowały uprawy truskawek.
25: W Goławinie na Mazowszu przez jedną z największych w Polsce truskawkowych giełd jest reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Kłaniam się.
25: Czy to oznacza, że truskawki na bazarkach i w sklepach już nie będą tanieć?
5: Na razie marne szanse. Cena znowu podskoczyła tak do 15-16 zł za kilogram. Jak to mówią plantatorzy tu w Goławinie, najpierw truskawkę zmroziło, potem zalało, a zapowiadane upały ją zagotują.
19: Będzie bardzo źle, bo będzie wszystko zmoczone i zgnito.
5: Ale jutro ma być już pogoda.
19: To też niedobrze, bo po takim deszczu wszystko się roztopi.
5: No i efekt może być taki, że zamiast w połowie lipca sezon truskawkowy zakończy się nawet już za kilkanaście dni. Goławin, Michał Wieliński, Radio Z.
26: W skupie w porównaniu z ubiegłym rokiem truskawek jest mniej, nawet o 70%.
25: Irańczycy, którzy mieszkają w Los Angeles, podzieleni w sprawie udziału piłkarzy Iranu na mundialu.
26: Jedni bili brawo, inni gwizdali, gdy reprezentacja tego kraju przyjeżdżała do hotelu. Wszystko to widział na miejscu Marcin Wideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, opowiadaj, co tam się działo.
21: No, kiedy próbowałem dotrzeć pod hotel, w którym zatrzymali się Persowie, policja już wcześniej z uwagi na bezpieczeństwo zamknęła okoliczne ulice. To nie przeszkodziło jednak mieszkającym w Los Angeles Irańczykom dotrzeć niemal pod samą bramę i zaczęły się kłótnie. To nie jest drużyna, która reprezentuje Iran. Oni reprezentują reżim. Nie chcemy ich tu. Niech się wynoszą. I wy też. Druga strona, sprzyjająca piłkarzom i reżimowi, zarzuciła swoim rodakom zdradę. Takie sceny miały miejsce nie tylko pod hotelem, ale i na lotnisku oraz przed stadionem. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
25: Pierwszy mecz Iranu na mistrzostwach z Nową Zelandią dziś o 3 w nocy naszego czasu.
26: A teraz jeszcze wiadomości ekonomiczne Radio Z. Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Dużo niższa inflacja w maju to zasługa spadku cen warzyw. Taka jest zgodna ocena ekonomistów. W stosunku do kwietnia w maju za pietruszkę, ziemniaki czy sałatę płaciliśmy o prawie 8% mniej. Przypomnę, że inflacja w maju wyniosła 3,1%. Ponad 600 miliardów złotych mają w sumie kosztować planowane inwestycje w nasze linie kolejowe w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. 400 miliardów pójdzie na budowę niemal 5000 nowych linii, reszta w modernizację tych, które już są. Kwoty te podał dzisiaj pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Nie powiedział, wiedział, skąd weźmie te pieniądze. Benzyna jutro stanieje, za litr 95 będziemy płacić o 7 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 5,97. Diesel też będzie tańszy i litr ropy będzie kosztować 6,37. Za 2-3 tygodnie na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać smoczyce. To nowoczesne skanery bezpieczeństwa, które przyspieszą odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać z bagażu laptopów. A dlaczego smoczyce? Bo maszyny są po prostu wielkie, zajmują dużo miejsca.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
6: Te smoczyce to teraz też zawisłe nad Polską i tak straszą. Jak nie deszczem, to burzą. I te burze rzeczywiście pojawiają się na północy naszego kraju, na szczęście tylko lokalnie. W nocy wciąż będzie padać, ale już na zachodzie odrobinę się uspokoi, a jutro od zachodu idzie ciepełko. Nawet do 23 stopni na Dolnym Śląsku, a na wschodzie i w centrum wciąż będzie padać.
27: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.

0: Radio Z.
1: No, wspomniałem o tym dzisiaj, że ładnie nam się zaczyna ten tydzień. To jest środek czerwca, a my od razu wykładamy 500 000 zł na stół. Znaczy, na razie jest w walizce. Tak. I żeby wyciągnąć tę kasę z walizki, to trzeba tylko ją wskazać odpowiednio. Więc dzwonimy do osoby, której numer został wylosowany, do szczęściarza albo do szczęściary. Za chwilę się przekonamy, kto ten telefon odbierze, bo odebrać trzeba. Co to mamy? Granie jakieś takie przyjemne. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tutaj rządza pieniądze Radia Z. Cześć, Robert Karpowicz i Kasia
3: Wilk. Dzień dobry, kłaniam się.
2: No, głos masz taki, jakbyś po prostu spodziewał się tego telefonu od nas.
3: No nie, absolutnie.
2: Jak masz na imię?
3: Janek.
2: Janek, a skąd jesteś?
3: Ja? Z Lądka Zdroju.
2: Lądek Zdrój.
1: Podobno nie ma takiego miasta.
3: Jest. Najpiękniejsze miasto, jakie może być.
1: Wiem, no doskonale, jestem z Dolnego Śląska.
2: No. Janek, co ty na to, jakbyś się tak z nami pobawił i wygrał trochę kasy w Radiu Z? Może tak być?
3: No pewnie, jak najbardziej.
1: No,
2: no to
1: dobra.
2: Świetnie.
1: To zaczniemy.
3: Szczęśliwy jestem.
1: No absolutnie, twój numer został wylosowany, odebrałeś, więc szczęście ci dopisuje. To teraz pogadamy o tym szczęściu już takim finansowym, o konkretach. Bo to 500 000 zł to jest oczywiście gdzieś w jednej z walizek, ale my chcemy ci dać od razu na dzień dobry kasę pewną, bez żadnego ryzyka, bez żadnego kombinowania. Możesz ją zabrać od razu i to jest 10 000 zł.
3: Aha.
2: Co ty na to?
3: No, możemy się zabawić.
2: No dobra, to ja już ci tłumaczę zasady gry. Oczywiście dychę możesz wziąć, ale możesz ją też na razie odłożyć na bok, zaryzykować, wybrać walizki, a w nich dzisiaj, jak już pewnie słyszałeś, 500 000 zł, ale może być też 50 000, 13 000, no albo aha, mniej niż w tym czerwonym portfelu. 5 000 zł. Jest takie ryzyko.
3: Aha.
2: I teraz czekamy na decyzję, czy wybierasz walizki, czy bierzesz ten pewniak. 10 000.
1: Tu się zaczyna zabawa, nie?
3: Mało.
2: A jesteś teraz w domu, w pracy?
3: Nie, już w tej chwili jestem w domu.
1: Okej.
2: Masz kogoś pod ręką, kto by ci mógł doradzić?
3: Moja żonka.
2: To pytaj żony, no żony wiedzą najlepiej.
3: Ale to jest od ilu?
1: Od 5 000 zł najmniej, to jest najniższa kwota w walizkach, a my dajemy ci 10 000 pewniaka. A później możesz trafić 13, możesz trafić 50, możesz trafić 500 000. Ale możesz trafić też 5.
3: Aha, może trafić i 5, tak?
1: Mhm. A 10 000 zł w pewniaku?
3: No 10 zł, 10 mówię, 10...

0: Janku, wspaniale, wygrałeś w poniedziałek w Radiu Z 10 tysięcy złotych.
1: Dziękuję tak serdecznie, ale jesteście kochani, no matko jedyna.
2: Słuchaj, no ostatnio tak mi żona mówiła.
0: Sam sobie to wszystko zawdzięczasz, grałeś, dopisało ci szczęście. Brawo dla ciebie.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Janku, uściskaj Halinkę i zaplanujcie sobie, na co wydać te 10 tysięcy złotych, bo jest wasze. Wysyłamy to do Lądka.
1: Aha, to ale to pocztą czy ja?
2: To za chwilę się dogadamy.
0: Wszystkiego
2: gdzie tam pocztą,
0: się dogadamy. Spokojnie.
1: Aha, no dobra, mocno. Fajnie.
2: Dobra, dzięki wielkie. Cudownie, wielkie. Janku, było cię poznać. To 10 tysięcy złotych, jak już powiedzieliśmy, do Lądka pędzi. No ale my gramy dalej, rozkręcamy się, bo wakacje coraz bliżej. Wiadomo, że wydatki też coraz większe. 500 000 to jest duża kasa. Ale pomyślcie o tym, co się wydarzy, jakbyśmy dorzucili do tego 100 tysięcy złotych więcej.
0: Ale to jest przyjemne, prawda? Tak dokładamy i dokładamy 600 tysięcy złotych do wzięcia. Z taką radością. Ale może być wasze. Nasze nie może być. Może być wasze. Ta kasa czeka na was już teraz. Może być wasza jutro. A do gry wchodzimy wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
12: No, te z Media Expert?
11: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
12: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
11: Marian.
12: Co?
7: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
13: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
2: Po reklamie.
14: 15 czerwca to poniedziałek, jest 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
15: Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z odpaleniem fajerwerków w tłumie w Gorzowie Wielkopolskim. Stało się to wczoraj podczas koncertu Andrzeja Piasecznego, który otwierał cykl wydarzeń kulturalnych w mieście.
16: Trzy osoby zostały niegroźnie ranne. Policja szybko ustaliła podejrzanych. Jeden z nich usłyszał zarzut nieumyślnego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rola drugiego jest wyjaśniana.
15: W Szwecji ruszył proces byłego konsultanta wojskowego. Jest oskarżony o usiłowanie szpiegostwa na rzecz Rosji. 34-latek pracował jako doradca IT dla szwedzkich sił zbrojnych.
16: Został aresztowany w styczniu. Według prokuratury podczas swoich podróży do Moskwy miał ujawniać tajne informacje rosyjskim służbom FSB i GRU. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Ma potrwać 3 dni.
15: Trzęsienie ziemi u południowych wybrzeży Filipin w pobliżu wyspy Mindanao miało siłę 6,2 w skali Richtera.
16: Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo doszło do niego w tydzień po tragicznym trzęsieniu ziemi w tym samym regionie, w którym zginęło co najmniej 65 osób.
15: I jeszcze akcja w warszawskich stawach parkowych. Trwa odłów gatunków inwazyjnych. W tym roku pojawił się nowy przybysz, żółw ozdobny.
16: Dołączył do m.in. raków marmurkowego i pręgowatego oraz sumika karłowatego. Wszystkie odłowione egzemplarze trafią do specjalistycznego azylu dla zwierząt Fundacji Oceanika. Korki na Mazowszu, zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
16: Całkowicie zablokowana jest deka 63 w Lubelskiem. W Gołaszynie na odcinku Łuków-Siedlce zderzyły się dwie osobówki. 4-kilometrowe korki są w obie strony. Z kolei na ekspresowej siódemce mamy zablokowany pas w stronę Gdańska na węźle Elbląg Wschód. Osobówka uderzyła w barierę. 3 kilometry ma korek na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Stoicie przed Białobrzegami, jadący w stronę Radomia. Powodem są prace drogowców. A jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Kolejne wiadomości dla kierowców o 16.30.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
18: Dzisiaj ciemno, sporo chmur, burze mogą pojawić się cały czas na północy i północnym wschodzie kraju. Jutro już będzie nieco lepiej, ale zerknęłam też na prognozę długoterminową i w piątek pojawi się 30 stopni, czyli jest szansa, że naprawdę rozpocznie się lato. Póki co we wtorek około 20-23 stopni.
14: Na tę chwilę 30 stopni można osiągnąć włączając farelkę i przytulając się do niej. To jest jedyna 30, która jest możliwa.
18: Można też na przykład wsadzić stopę do miednicy z ciepłą wodą, tak ekonomicznie.
14: A to w 30 to już raczej taka chłodna.
18: To tak można wyobrazić, że maczamy stopy w wodzie nad Bałtykiem.
14: To tak właśnie sobie wyobrażajmy. It's my life, to jest dr Alban w Radiu Z ten poniedziałek. I niech on się zacznie dobrze. On jeszcze teraz.
18: Och, jest.

0: Wiktor Waligura. O tym, że taki piękny czas, no pewnie, że piękny. 16 coraz bliżej, już za moment wyjdziecie z pracy. Ale każdy, kto ma w domu kota, pewnie zna tę historię i teraz znowu wracam do tej pracy. Bo jesteście w domu, bierzecie laptopa, terminy gonią. Po kilku minutach nagle nie wiadomo skąd na klawiaturze pojawia się przepiękny kotek, wasz kotek.
1: Oczywiście.
0: I jeżeli nie wiecie, dlaczego tak jest, to już wam tłumaczę, bo eksperci też to wyjaśnili. Najważniejsza jest potrzeba kontaktu z opiekunem dla tego kotka.
1: No to fajnie.
0: A po drugie, laptop albo siadanie na nim może być takim sposobem na oznaczanie własnego terytorium.
2: Jak kot oznaczy naszego laptopa, to warto od razu wybrać się z nim do serwisu. Znaczy z laptopem, nie z kotem.
0: To tak może zapachem bardziej, nie? Ale to nie jest tak, że jak kot oznaczy laptopa, to nie trzeba się już pokazywać na spotkaniu online w pracy, bo to jest już jego laptop.
2: Nie. Do tego potrzebna jest myszka. Sam kot nie da rady, absolutnie.
0: Dobre. Radio Z
3: i już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
10: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: reklamie.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Z. Trwa mundial. Jest kolorowo, jest egzotycznie. Nasi dziennikarze sportowi są też na miejscu. Tym razem prosto z Los Angeles. Magazyn mundialowy Radia Z.
1: A przed nami mecz Iran-Nowa Zelandia. Powiemy, dlaczego wzbudza tyle emocji i kontrowersji. Bądźcie z nami. Wiadomości za 4,5 minuty.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny. To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
17: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Po reklamie.
0: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 16. Najnowsze informacje mają dla nas Lucyna Półżyczka i Darek Klimczak.
19: Może ruszyć śledztwo w sprawie morderstwa Mai z Mławy. Podejrzany chłopak był poczytalny.
0: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKOL-u został zrobiony kolejny krok.
19: Bobry potrafią walczyć o swoje. Na koniec historia z Wielkopolski.
0: Szesnasta.
19: Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów po miesięcznej obserwacji nastolatka.
3: W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Czy to oznacza, że śledztwo w sprawie tego brutalnego zabójstwa jest już na ukończeniu?
20: No niestety, to dopiero jeden z ważniejszych, ale tylko etapów w tym postępowaniu. Właściwie najważniejszy, bo oznacza, że prokuratura może dalej prowadzić śledztwo. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy opinia psychiatrów jest wystarczająco i, krótko mówiąc, czy obroni się w sądzie.
21: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
20: Bo w sądzie, jeśli śledztwo zakończy się aktem oskarżenia, obrońcy mogą przedstawić inne opinie. Jeszcze w czerwcu ma zapaść też decyzja, czy Bartoszowi G. zostanie przedłużony tymczasowy areszt o kolejne 3 miesiące.
19: Jak wiecie z Radia Z, do zabójstwa Mai doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. Dziewczyna zginęła od wielokrotnych uderzeń w głowę.
3: Już nie czarne chmury, a gromy zbierają się nad głową szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
19: Dzisiaj przeszedł wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To kiedy Piesiewicz może stracić posadę?
22: W ciągu 30 dni powinien zwołać wspomniane już nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o jego być albo nie być w roli prezesa. Pytanie tylko, czy sam Piesiewicz podporządkuje się woli większości. Wcześniej już pokazywał, że za nic ma wszelkie próby zdetronizowania go. Ta jednak jest już bardzo poważna. Do tego opozycja pokazała dzisiaj siłę. Piesiewicz przegrał 2 ważne głosowania. Odrzucone zostały sprawozdania z działalności PKOL oraz finansowe za ubiegły rok.
19: A za zwołaniem zgromadzenia głosowało 117 ze 173 delegatów.
3: Wiceminister obrony mówi w Radiu Z. Mam nadzieję, że prezydent przywiezie ze sobą z USA do Polski Zbigniewa Ziobrę.
19: Cezary Tomczyk liczy również, że wizyta Karola Nawrockiego na urodzinach Donalda Trumpa była okazją do poruszenia spraw zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce. Więcej o tym powie teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Według wiceministra Cezarego Tomczyka w Polsce bezapelacyjnie powinno stacjonować więcej żołnierzy USA. Według niego prezydent swoją obecność w Stanach Zjednoczonych wykorzystał, żeby pluć na rząd za granicą, zamiast przywieźć do Polski Ziobrę.
24: Od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwałbym tego, żeby nie wspierał przestępców albo ludzi, na których ciążą ciężkie oskarżenia. I no nie ma co ukrywać, że Zbigniew Ziobro nie pojechał tam na wakacje, ani być korespondentem.
23: Tomczyk dodaje, że to rząd negocjuje kwestie obecności żołnierzy amerykańskich, wskazuje miejsce i współfinansuje ich pobyt.
19: Sprawa wojsk USA będzie poruszona też jutro na Komitecie Bezpieczeństwa przy Radzie Ministrów, a temat wizyty prezydenta na urodzinach Donalda Trumpa Beata Lubecka poruszy w 3 pytaniach na koniec dnia. Dzisiaj odpowiadać będzie Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, po wiadomościach Radia Z o 18.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy pokazała szczątki drona, który uderzył w zabytkową ławrę peczerską. Elementy kadłuba i silnika jednoznacznie wskazują na rosyjską produkcję.
19: W ten sposób Kijów obala wersję Moskwy, która winą za pożar obarczała ukraińską obronę przeciwlotniczą. Atak na zabytkową postawioną w XI wieku ławrę peczerską ostro skrytykowały już państwa Unii Europejskiej oraz UNESCO.
3: Bobry z Wielkopolski nie dały za wygraną. Po tym, jak ktoś zniszczył ich tamę, wzięły się do roboty i wybudowały 7 nowych. Wszystko działo się na nadleśnictwie Oborniki niedaleko Poznania. Więcej w relacji reportera Radia Z Adama Kaźmierczaka.
25: Bobrza tama została zniszczona najpewniej dlatego, że blokowała rów melioracyjny, przez co woda zalewała drogę, powiedział mi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
26: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały też sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
25: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
19: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam postawionych przez bobry jest nielegalne. Bardzo ciekawy dzień zapowiada się dzisiaj na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i to nie tylko sportowo. Czas na magazyn mundialowy Radia Z.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Magazyn mundialowy Radia Z raz jeszcze z Los Angeles, gdzie już jutro Iran zagra z Nową Zelandią. Marcin Powideł kłaniał się nisko. Społeczność irańska w mieście Aniołów podzielona. Część oklaskiwała dziś przylot reprezentacji tego kraju do Stanów Zjednoczonych. Inni nie pozostawili na piłkarzach suchej nitki. Ci ludzie po drugiej stronie wspierają reżim. Piłkarze również są twarzami terroru. To wstyd. Jesteśmy tu po to, aby im to głośno powiedzieć. To nie jest reprezentacja Irańczyków, to reprezentacja reżimu. Oni nie są częścią nas.
1: czwarta masz.
28: Mecz Iran-Nowa Zelandia w nocy, początek o 3:00. Tymczasem reprezentacja Szwecji, która rzutem na taśmę pozbawiła nas mundialu, rozpoczęła turniej z wysokiego C, pokonując w Monterrey Tunezję aż 5-1. Bramki palce lizać, jedna piękniejsza od drugiej. Dziś jeszcze dwa spotkania. Hiszpania zagra z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka, to o 18:00. O 21:00 mecz Belgia-Egipt.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Tej nocy wciąż niestety deszczowo i to praktycznie w całym kraju, chociaż na zachodzie już będzie się ten deszcz delikatnie uspokajał. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni na Podhalu do 13 na Podkarpaciu, czyli tyle co dzisiaj było maksymalnie, ale jutro 23. Już robi się trochę cieplej, 23 będzie na Dolnym Śląsku, na wschodzie około 16-17.
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: llorar. Duel El Corazonto, Enrique Iglesias w Radiu Z, 12 minut po 16. Wiadomo, że mundial łączy wszystkich, i kobiety, i mężczyzn. Pewnie dlatego pojawiła się ta informacja, że sztuczna inteligencja obliczyła, który z piłkarzy jest najprzystojniejszy na całym świecie. Nas, facetów, to jakby grzeje, ale okazało się, że to pomocnik reprezentacji Argentyny, Rodrigo de Paul, z siódemką biega.
1: Spokojnie. Oglądałam zdjęcia i naprawdę jest na kim oko zawiesić, więc powtórzę nazwisko. Rodrigo de Paul. No ale też biedni ci nasi panowie z polskiej reprezentacji, bo tak, na mundial się przecież nie załapali. W rankingu najpiękniejszych to ich tam w ogóle nie ma, no.
0: Tak, i pytanie, co im zostało, nie? Ale patrzcie, Lewy, Szczęsny, Krychowiak, tam jeszcze kilku innych napisali książki. To są jeszcze trofea, po które mogą sięgnąć. Literacka Nagroda Nobla jest na wyciągnięcie ręki.

0: Muzyczne turbo doładowanie Vibrexa w Radiu Z 20 minut po godzinie 16. Karpiu. Mhm. A ty potrafisz naśladować głosy znanych ludzi?
1: Znanych nie, tylko tych nieznanych potrafię.
0: A to dobra, no to nie. To ja też nie potrafię, ale na szczęście jest ktoś, kto robi to doskonale.
2: Za moją działalność wyrzucili mnie ze stoczni. Ale ja się tak łatwo nie poddaję. Zawsze wracam, jak nie furtką, to przez płot.
1: Poznałaś?
0: No pewnie, że tak. Po jednej nutce.
1: Tak jest. Czyli kto?
0: Cezary Pazura, ale jako prezydent Lech Wałęsa.
1: Nie mogło być inaczej. Czarek codziennie wciela się w inną postać w Radiu Z i jutro znów to zrobi i łatwo rozpoznać. No nie zawsze łatwo rozpoznać, ale warto z nami grać.
0: Tak, to prawda.

0: Prawda, słuchajcie nas uważnie, bawcie się z nami, czekajcie na wskazówki, no i wygrywajcie swoje sztabki złota.
1: Kolejna ze 100 twarzy Cezarego Pazury już jutro w Radiu Z.

0: przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
1: Polityka to jest gra zespołowa.
2: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
3: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
4: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
3: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową ławrę Peczerską.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
17: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
17: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
17: Co?
11: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
18: Poczuj się wyjątkowo, w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
19: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
20: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
21: Jest 16.30, mamy poniedziałek, 15 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
0: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Do jego zabójstwa doszło przed 10 na ulicy Królowej Jadwigi.
5: Jednocześnie trwa obława na sprawcę. Wszyscy, którzy mają jakieś informacje, proszeni są o kontakt ze służbami. Więcej na ten temat będzie w wiadomościach Radia Z za niespełna pół godziny.
0: Po tragedii przed dyskoteką na Podlasiu do sądu trafił akt oskarżenia. Chodzi o bójkę, w której trakcie zmarł 18-latek. Doszło do niej pod koniec grudnia we wsi w Nory Wiechy.
5: Dwóch młodych mężczyzn odpowie za udział w bójce, a jeden z nich także za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią. Obaj oskarżeni mają po 21 lat.
0: Jutro rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków. Mieliby go płacić producenci i sprzedawcy paliw ciekłych, którzy ponadstandardowo wzbogacili się w tym roku.
5: Resort finansów liczy, że dzięki temu do budżetu wpłyną w sumie 4 miliardy złotych. Mają posłużyć m.in. do sfinansowania działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi w szczególności o pakiet CPN.
0: Donald Trump grozi Francji. Zapowiada, że jeżeli Paryż nie zniesie 3% podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych, to on nałoży aż 100% cła na francuskie wina.
5: Groźba jest poważna, bo ponad 1/5 dochodów ze sprzedaży francuskich win pochodzi właśnie z USA. Trump na ten temat rozmawiał już z prezydentem Macronem. Sporo korków na naszych ulicach, czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
5: Wahadło na Krajowej 50 na Mazowszu. W obie strony są korki we wsi Wójty między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. Powodem przewrócona ciężarówka. Także na Mazowszu 5 km ma korek na ekspresowej 8 z Warszawy do Rawy Mazowieckiej. Stoicie na wysokości Książenic. Powodem prace drogowe. W samej Warszawie stoicie na południowej obwodnicy od Puławskiej w stronę lotniska, a na północy na S8 od węzła Bemowo aż do Wisłostrady. W Krakowie 7-kilometrowy korek na obwodnicy od węzła Południe w stronę Balic. Zaczyna się korkować także ekspresowa 6 w Gdańsku. Stoicie w stronę Gdyni na wysokości lotniska. 321-321-100, numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
23: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
22: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
25: Tak jakoś jest, że jak człowiek na coś długo czeka, to potem lepiej smakuje. I smakować nam będzie w weekend, bo w weekend prawdziwe upały, takie jak w wakacje lubimy najbardziej, ponad 30 stopni na termometrach. Ale najpierw wtorek, a we wtorek jeszcze skromne 19, tyle w centrum, 17 na północy, 22 na zachodzie i nieco mniej opadów niż dziś.
24: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: taka młoda i taka zdolna bestia, Sienna Spyro, Material Lover w Radiu Z. 18 minut do godziny 17. Truskawki na każdym kroku. W wiadomościach Radia Z mówiliśmy o tym, że ten sezon na truskawki będzie rekordowo krótki.
1: Zostało
0: zaledwie kilkanaście dni, tak straszą trochę eksperci. A my dzisiaj czytamy w serwisach informacyjnych takie informacje od pani dietetyczki, która radzi, ile powinniśmy jeść truskawek dziennie, żeby było zdrowo.
1: No.
0: I to będą szokujące wiadomości. Maksymalnie 200 gram.
1: Ale co, na godzinę? Czy o co chodzi?
0: No właśnie dziennie.
1: Co, 200 gramów dziennie i już? I koniec?
0: Tyle, koniec.
1: Jak ja kupuję truskawki, to od razu kobiałkę biorę. Ile tam chodzi do tej kobiałki?
0: To jakieś 2 kilogramy, może 2,5.
1: No właśnie, no.
0: No ale też umówmy się, no co to jest kobiałka na dwóch?
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Po reklamie.
13: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
17: Po reklamie.
18: To poniedziałkowe popołudnie, zbliża się godzina 17. Pora na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półrzeczka i Darek Klimczak.
19: Mamy nowe informacje o zabójstwie na ulicach Białej Podlaskiej. Sprawca wciąż ucieka.
20: Jacek Kurski mówił dziś śledczym, co wie o wyjeździe Ziobry do USA.
19: Moskwa chciała zastraszyć premiera Wielkiej Brytanii. To Rosja stoi za atakami na jego bliskich.
18: 17.
19: To obywatel Rosji został dzisiaj przed południem zabity na ulicy w Białej Podlaskiej. Policjantom udało się ustalić jego nazwisko. Wiadomo też, że miał 44 lata. Jak przez cały dzień mówimy w Radiu Z, wciąż trwają poszukiwania sprawcy.
20: Łączymy się teraz z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Jakie są ostatnie informacje o tym zabójstwie?
21: Rosjanin zmarł po kilku strzałach oddanych z broni palnej. Cały czas trwają intensywne poszukiwania sprawcy. Policja ustala też okoliczności zbrodni. Wciąż trudno mówić jednak o jednej i konkretnej hipotezie. Mówi mi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
0: Na razie nie ujawniamy żadnych szczegółowych informacji z tych hipotez, które pojawiają się w toku śledztwa.
21: Jak słyszę, zginął jednak obywatel Rosji i tu motywy, które za tym stoją, mogą być bardzo różne. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Policja cały czas apeluje też do mieszkańców o ostrożność i apeluje, jeśli ktoś coś wie, niech przekaże tę informację policji. Policjanci zapewniają anonimowość.
20: Jacek Kurski przesłuchany w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Polityk PiSu został dziś wezwany do prokuratury krajowej w charakterze świadka.
19: Śledczy dopytywali go m.in. o to, czy pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości po jego wyjeździe do USA. O co jeszcze pytany był Kurski, powie reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Prokuratura pytała Jacka Kurskiego, czy wie, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro. Śledczy chcieli też zweryfikować doniesienia mediów, które sugerowały, że były minister sprawiedliwości może mieszkać pod Waszyngtonem, w domu należącym właśnie do Kurskiego. Procedura przebiegła standardowo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
17: Świadek złożył zeznania, odpowiedział na wszystkie pytania prokuratora. O treści zeznań nie informujemy.
2: Wcześniej w tej samej sprawie śledczy przesłuchali szefa telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Jan Kielak, Radio Z.
20: Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia.
19: Za godzinę w trzech pytaniach na koniec dnia na pytania m.in. o Zbigniewa Ziobrę odpowiadać będzie Jarosław Sellin, poseł PiSu. Zapraszamy po wiadomościach o 18. Ważna zmiana w Wojsku Polskim na najwyższym szczeblu dowodzenia. Dotychczasowy szef cyberwojsk, generał Karol Molenda, przekazał swoje obowiązki zastępcy generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu.
20: Ta zmiana wynika z powołania Molendy na stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO do spraw transformacji. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polak będzie zajmował jedno z najwyższych w historii stanowisk w sojuszu.
22: Wojska cyberprzestrzeni to jest duma i skarb polskiego wojska. Cyberwojna w przestrzeni trwa już od wielu, wielu miesięcy. Cały czas Polska broni się przed atakami ze strony adwersarzy, ze strony grup hakerskich, więc tym bardziej jest to ważne zadanie i wybrany został najlepszy, najbardziej doświadczony oficer, który będzie pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
19: Cyberwojska istnieją od 4 lat. Generał Chmielewski będzie dopiero drugim ich dowódcą.
20: W ostatnim dniu wakacji nauczyciele będą protestować na ulicach Warszawy. Chodzi o zapowiedź zaledwie 3% wzrostu wynagrodzeń, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
23: To jest ledwie waloryzacja inflacyjna, dlatego że jeżeli rząd zakłada, że wzrost towarów i usług będzie na poziomie 2,5 punkta procentowego, a rząd proponuje nam 3 punkty procentowe rzutem na taśmę, no to te 0,5 punkta procentowego w złotówkach to jest mniej więcej 10-15 złotych różnicy. W ostatnim dniu wakacji taki protest na ulicach Warszawy się odbędzie.
19: Czyli w poniedziałek 31 sierpnia.
20: Rosyjski ślad w atakach na brytyjskiego premiera. Śledztwo BBC wykazało, że za serią podpaleń powiązanych z Kirem Starmerem stały służby z Moskwy. Wykonawcami zleceń byli Ukrainiec i Rumun, ale instrukcje i pieniądze dostawali od młodego rosyjskiego dyplomaty.
19: W tych podpaleniach zniszczony został samochód, który kiedyś należał do Starmera. Pożar domu jego szwagierki został szybko ugaszony. Nikomu nic się nie stało.
20: To już piąty dzień piłkarskich mistrzostw świata przed kibicami. Dzisiaj m.in. mecz Hiszpanów, czyli faworytów całego turnieju.
19: A z nami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zagrają mistrzowie Europy?
24: Ich rywalem będzie Republika Zielonego Przylądka. To pojedynek faworyta z debiutantem, dla którego sam udział w mundialu jest wielkim sukcesem. Hiszpanie mierzą oczywiście zdecydowanie wyżej i chcą to dzisiaj pokazać na boisku. Turniej dobrze chcą zacząć też Belgowie, ale łatwo nie będzie, bo zmierzą się z Egiptem. W składzie faraonów jest Mohamed Salah, dla którego to może być ostatni mundial w karierze. Do tego dzisiaj obchodzi urodziny, a wygrana na mundialu z Hiszpanią byłaby wyjątkowym prezentem.
19: Mecz Hiszpanów z Republiką Zielonego Przylądka za godzinę o 18:00. Spotkanie Belgia-Egipt o 21:00. W nocy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, a Iran zmierzy się z Nową Zelandią.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Deszcz powoli odpuszcza. Mówię powoli, bo on się jutro pojawi, ale już lokalnie. Na północy kraju, na Suwalszczyźnie czy Podlasiu możliwe burze, znacznie więcej słońca, za to na zachodzie i nawet 23 stopnie. Długo na to czekaliśmy, więc powiem Wam jeszcze, że pod koniec tygodnia możliwe nawet 30 stopni. Wreszcie.
26: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 5 minut po 17. Robert Lewandowski pojawił się w Chicago. Podobno ma tam grać piłkę nożną. Zadzwonimy za chwilę do Chicago, pogadamy z nimi.

0: Błękit to Roxy w Radiu Z, 11 minut po 17. O tym transferze Roberta Lewandowskiego plotkuje się już od tygodni. Nasz kapitan jest już w Stanach Zjednoczonych i coraz więcej mówi się o tym, że uda mu się podpisać kontrakt z klubem Chicago Fire. Witają go tam banerami w drodze z lotniska do klubu i kuszą nie tylko dolarami.
1: No i w Chicago czeka na niego potężna Polonia. Czy tamtejsze sklepy, polskie sklepy, są już gotowe na przyjazd Roberta Lewandowskiego? Za chwilę w tym programie to sprawdzimy. Zadzwonimy do USA.

0: 2 dni, tabletka w Radiu Z, 18 minut po 17. Robert Lewandowski pojawił się w Chicago na zaproszenie tamtejszego klubu Ligi MLS. Kuszą go nie tylko pensją.
1: I my go też będziemy kusić, tyle że polskimi rarytasami, ale trzeba to tylko załatwić.
0: No
1: dzwonimy teraz do polskiego sklepu w chicagowskim Jackowie.
2: Proszę, słucham, sklep Kurowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panią pięknie. Radio Z z Polski się kłania, prościutko z Warszawy do was dzwonimy.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Jak ma pani na imię?
2: Mariola.
0: Kasia i Robert, mamy takie popołudniowe radio show w Polsce. Najważniejsza informacja dnia u nas to to, że do Chicago poleciał Robert Lewandowski, który ma być za chwilę piłkarzem Chicago Fire. Słyszała pani o tym?
2: No, w miarę tak.
1: A macie taki dział z jedzeniem bezglutenowym? No bo ta Ania Lewego to tak mocno diety pilnuje, nie?
2: No zawsze coś wybierzemy.
0: Tylko zapytam o taką starą polską tradycję. Na zeszyt można robić jeszcze zakupy, czy już nie?
2: Można.
0: Można na zeszyt.
2: Wiedzieć, kiedy ten pan Lewandowski przylatuje?
0: No, dzisiaj przyleciał.
1: Dzisiaj ma być. Jakby tak do was wpadł i skusił się na jakieś niezdrowe rzeczy, których na co dzień mu nie wolno, to możemy się umówić, że to, co się stało w polskim sklepie, zostaje w polskim sklepie i nikt się o tym nie dowie, tak. Co on tam kupował?
2: Tak.
0: Kamień serca.
1: Tak. I tak spod lady, dobra? Żeby dla niego zostało.
0: Taką lepszą.
2: Dobrze. Wszystko będzie przygotowane. Proszę się tylko wcześniej zapowiedzieć. Przygotujemy.
0: Jasne.
2: Cieszymy się bardzo. Pozdrawiamy z Chicago, z Jackowa, z Polonii.
1: No i co, kibicujemy Lewemu, jak już do Chicago przyjedzie, nie?
2: Oczywiście, cały czas. I trzymamy kciuki. I czekamy.
1: Robert, no załatwiliśmy, nie ma za co.
0: Tak, będzie spod lady. Mhm.

0: na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Gródek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
17: No, te z Media Expert?
16: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
17: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
16: Marian.
17: Co?
18: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
19: Po reklamie.
20: Jest 17.30, mamy poniedziałek, 15 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
21: 5 osób z zarzutami w sprawie organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymani to obywatele Polski i Ukrainy.
22: Według śledczych zakładali oni fikcyjne firmy, które miały zatrudniać cudzoziemców, głównie w branży budowlanej. Dzięki temu obcokrajowcy mogli się ubiegać o wizy pracownicze.
21: Przywódcy unijnych instytucji ostro potępiają Rosję za nocny atak na Ukrainę. Zrobili to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
22: Zapowiedzieli, że na trwającym we Francji szczycie G7 będą rozmawiać o tym, jak zwiększyć presję na Rosję, żeby usiadła do stołu negocjacyjnego.
21: Podczas nocnych ataków rosyjski dron uderzył m.in. we wpisaną na listę UNESCO Ławrę Peczerską w Kijowie.
22: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie kradzieży 66 elementów samolotu Iskra w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
21: O zniknięciu wyposażenia wartego 200 tysięcy złotych władze miasta powiadomiły rok temu. Śledztwo umorzono, bo nie udało się wykryć sprawcy.
22: Skradzione elementy miały być wykorzystane do budowy pomnika z okazji stulecia szkoły Orląt.
21: Jest pomysł stworzenia polskiej Doliny Kwantowej. List intencyjny w tej sprawie podpisały trzy największe krakowskie uczelnie. Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz spółka Newag.
22: Zamierzają zbudować w Krakowie jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodków technologii obliczeń kwantowych o skalowanej mocy obliczeniowej. Teraz o korkach na drogach i ulicach zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Przez prace drogowe stoicie na A1 za węzłem Toruń Południe. W kierunku Gdańska jest 2-kilometrowy zator. Także w Kujawsko-Pomorskim na A1 są roboty drogowe w stronę Łodzi. Za węzłem Lisewo jest teraz 4-kilometrowy korek. Na Mazowszu jest 5-kilometrowy korek na ekspresowej 8. Stoicie na wysokości Książenic, jadąc z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego. Powodem są prace drogowe. Z tego samego powodu korkuje się ekspresowa 7 w stronę Radomia. Przygotujcie się na postój przed Białobrzegami. W Gdańsku stoicie w 2-kilometrowym zatorze na Jana Skolna i ulicach przy Dworcu Głównym. A jeśli obok Was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
24: Idziemy w dobrą stronę, bo naprawdę jutro będzie cieplej. Burze, jeżeli już, to mogą pojawić się lokalnie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam też najchłodniej, zaledwie 16 stopni, ale już na zachodzie, bez opadów, znacznie więcej słońca, 23 stopnie. W centrum około 17-18 możliwe lokalne opady, podobnie na północy kraju.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
25: O, to dla tych, którzy wyszli już z pracy i zastanawiają się, czy coś tu łupnie. No, na pewno muzycznie. Evanescence, Bring Me to Life w Radiu Z.

0: śpiewał razem z Mrozem w samochodzie. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. 20 minut do godziny 18. I teraz u nas taka historia, która myślę, że napawa optymizmem. Pewien Włoch, jak miał 16 lat, stracił skuter. Ktoś mu go ukradł. Pojazd odnalazł się całkiem niedawno. Po 40 latach, w czasie zwykłej, rutynowej kontroli, i sprzęt zwrócono do właściciela po 40 latach.
1: Jak byłem nastolatkiem, to skradziono mi kiedyś Walkmana. Ale takiego kiepskiego, jakoś nie tęsknię za nim. I nawet nie chciałbym go odzyskać. I to jest mój taki apel do polskich służb. Nie szukajcie go. Czekajtek nazywał.
0: Myślę, że możesz być spokojny. Nie szukają.
1: Myślisz? Jestem spokojniejszy, rzeczywiście jestem spokojniejszy. Szkoda by było, nie? No to wiesz, ludzie muszą chodzić, pytać. A tam w środku była kaseta skutera. To po niemiecku było śpiewane. Nie trzeba tego szukać, będę wdzięczny.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
16: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
17: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
15: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
18: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: There's a

0: bardzo przyjemna nowość. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata w Radiu Z za 5 minut 18, za chwilę wiadomości Radia Z, a w nich m.in. o obiecującej i kosztownej przebudowie kolei.
1: A tuż po nich 2 minuty po 18, Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie poseł PiS, były wiceszef resortu kultury Jarosław Sellin. Bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
8: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
24: Po reklamie.
1: To poniedziałek, 15 dzień czerwca. Najnowsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
25: Trump potwierdza Nawrockiemu przyjazd do Polski dodatkowych żołnierzy.
26: W Polsce powstanie sieć kolejowa, której zazdrościć będzie nam cała Europa.
25: Jarosław Sellin czeka już w Radiu Z na 3 pytania na koniec dnia.
1: Osiemnasta.
25: Donald Trump podtrzymuje zapewnienie o kolejnych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Tak po rozmowie prezydenta USA z Karolem Nawrockim mówił dziennikarzom Marcin Przydacz z Biura Polityki Międzynarodowej.
26: Nawrocki rozmawiał o tym z Trumpem podczas bankietu na urodzinach prezydenta USA.
0: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
25: Po powrocie do Polski prezydent będzie chciał omówić szczegóły amerykańskiej propozycji z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do tego tematu Beata Lubecka wróci za chwilę w rozmowie z Jarosławem Selinem.
26: Skażenie wody w gminie Duszniki w Wielkopolsce. W wodociągu wykryto bakterię coli.
25: Do skażenia mogło dojść podczas montażu urządzeń uzdatniania wody, mówi wójt Dusznik Radosław Łanoszka.
2: Robimy wszystko, żeby ta sieć była czysta, stąd częste komunikaty, wykorzystanie też naszej bazy danych do mieszkańców, szybka informacja o tym, że woda zgodna do picia, ale po przygotowaniu.
25: Dzisiaj zrobiono dezynfekcję instalacji, pobrano też nowe próbki do badań.
26: Najpierw super szybka kolej łącząca Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Potem budowa tysięcy kilometrów nowych linii i remont starych magistrali.
25: Za ponad 600 miliardów złotych przez najbliższe 30 lat ma w Polsce powstać sieć kolejowych połączeń, której zazdrościć będzie cała Europa. O ambitnych i bardzo kosztownych planach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Krok po kroku mamy mieć kolej na miarę szwajcarskiej, bo na niej głównie mamy się wzorować. Zamiast linii zbiegających się w jednym centralnym punkcie Polski, jak chcieli nasi poprzednicy, będzie sieć odpowiadająca potrzebom całego kraju, zachwala minister Maciej Lasek.
4: Skracamy czas przejazdu do 100 minut między największymi miastami i do 3 godzin przez cały kraj, ale nie zapominamy o miastach średnich i miastach mniejszych.
3: Nasz pomysł jest tak dobry, że obroni się sam nawet po ewentualnej zmianie władzy, zakładają optymistycznie urzędnicy resortu infrastruktury, bo jak dodają, stworzyło go 800 ekspertów w oparciu o liczby i konsultacje, a nie o polityczne widzimisię.
26: Cała sieć szybkich pociągów ma być gotowa w 2050 roku, a zyskać ma także kolej regionalna, bo do sieci ma być włączonych 27 miast i miasteczek, które dziś nie mają dostępu do żadnych pociągów.
25: Już teraz pora na trzy pytania na koniec dnia. Pora na Beatę Lubecką i jej gościa.
5: Jarosław Selin jest z nami z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
21: Dzień dobry, witam.
5: No i na początek poproszę o komentarz do tych słów Marcina Przydacza, który mówił, że jest publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dodatkowych. No i że to trzeba po prostu wypełnić te deklaracje między Pentagonem i MON-em. Czyli sukces?
21: Od czasu rządu Zjednoczonej Prawicy mamy 10 tysięcy żołnierzy na polskiej ziemi, amerykańskich. Innych kontyngentów armii natowskich w takiej liczbie nie mamy. Teraz oczywiście pojawił się pewien kłopot z tą rotacją i z tym wycofaniem 4 tysięcy, ale jednocześnie dzięki właśnie dobrym relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem mieliśmy zapewnienie komunikowane w mediach miesiąc temu, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy pojawi się w Polsce i to zostało potwierdzone w czasie rozmów prezydenta Nawrockiego z Trumpem w Waszyngtonie.
5: Teraz?
21: Tak, teraz w czasie tych rozmów, zgodnie z tym komunikatem, który czytamy od ministra Przydacza i z zapowiedzią, że to będzie zrelacjonowane też polskiemu ministrowi obrony narodowej. I teraz trzeba po prostu przygotować infrastrukturę dla tych żołnierzy i nie jest dla mnie ciągle jasne, czy to oznacza, że będzie w Polsce 11 czy 15 tysięcy żołnierzy, ale będzie więcej. Więcej niż było i to jest najważniejsze, bo my powinniśmy dbać o obecność amerykańskich żołnierzy na polskim gruncie ze względu i na wojnę, którą Rosja toczy przy naszych granicach i ze względu na to, że jesteśmy też zagrożeni takim atakiem rosyjskim i ze względu na to, że Rosja boi się jednej tylko armii na świecie, armii amerykańskiej.
5: No ale były takie heheszki, można powiedzieć, bo to spotkanie przynajmniej przed bankietem czy na bankiecie trwało bardzo krótko. 80 sekund. No co w ciągu 80 sekund można uzgodnić?
21: Ale widziałem na przykład to jedno spotkanie nagrane, chyba przy tym oktagonie i to nie były jakieś takie tylko śmiechy, chichy czy złożenie życzeń, tylko to była jakaś poważna rozmowa, trwająca rzeczywiście półtorej minuty, ale po mowie ciała było widać, że to jest poważna rozmowa i można w czasie takiej krótkiej rozmowy uzyskać zapewnienie potwierdzenia tego, co zadeklarowało się miesiąc temu. Prawdopodobnie coś takiego nastąpiło. Na pewno coś takiego nastąpiło, skoro prezydent to komunikuje. I to ważne, że przy każdej okazji prezydent Polski o to dba, żeby w relacjach dobrych, które ma z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a on ma najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Inne władze polskie niestety takich dobrych relacji nie mają, że się dobre sprawy dla Polski załatwia.
5: No to pytanie numer dwa. Czy prezydent Nawrocki powinien krytykować podczas takich wizyt zagranicznych teraz, tak jak w Stanach Zjednoczonych, polski rząd? Bo pan prezydent mówił, że no jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustale z Donaldem Trumpem i że zniszczyli relacje, które mi się udało naprawić dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta.
21: Pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że jednak wynik wyborów prezydenckich rok temu jest inny. Prezydentem jest Rafał Trzaskowski i te emocje, które widzimy i w stosunku do Donalda Trumpa, tego obecnego prezydenta amerykańskiego, po stronie Donalda Tuska w przeszłości i teraz, ta jego książka z tym zdjęciem słynnym z przytkniętymi palcami do pleców Donalda Trumpa, te jego opowieści z kampanii wyborczej, że Trump jest agentem rosyjskim, że to jest udowodnione przez amerykańskie służby. Te reakcje marszałka Sejmu, lidera innego ugrupowania rządzącego dzisiaj w Polsce i do tego jeszcze Rafał Trzaskowski. Jakie mielibyśmy relacje generalnie ze Stanami Zjednoczonymi? Fatalne. I właśnie dzięki temu, że jednak wybory wygrał Karol Nawrocki, jest możliwość podtrzymywania tych dobrych relacji, utrzymywania tych dobrych relacji z Amerykanami, a to jest ważne dla polskiej racji stanu po prostu.
5: I tutaj muszę postawić pauzę. Tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Jarosław Sellin też zaprasza. Ciąg dalszy tej rozmowy między innymi o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: W nocy jeszcze może zagrzmieć na Warmii i Mazurach, gdzieś na Podlasiu. Temperatura spadnie maksymalnie w nocy do 9-10 stopni, więc jakiegoś wielkiego chłodu nie będzie czuć, ale jutro już pojawia się też lekkie ocieplenie. 23 to będzie maksimum.
8: Upał.
7: Tyle zobaczymy na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Około 16-17 stopni na wschodzie.
8: Ale już kolejny weekend ma być naprawdę upalny i jeżeli ktoś z nas i z was zacznie narzekać, że za gorąco, to przypomnijmy sobie to, co teraz się dzieje. 23 stopnie, a my się cieszymy. No takie to lato. Mhm. Nie, wiosna przecież jeszcze.
7: Spójrzcie za okno i zapamiętajcie.

0: Ozzy Zon, to jest Ed Sheeran w Radiu Z, 16 minut po 18. No i dobry moment na to, żeby spojrzeć na kolorowe strony internetu, bo Edyta Górniak od lat namawia swojego syna Alana, żeby ten rzucił palenie i żeby zadbał o zdrowie. No ale kolorowa prasa dzisiaj pisze: jedyny syn gwiazdy po raz kolejny został przyłapany na paleniu podczas wizyty w restauracji.
1: Podejrzewam, że pani Edyta się smuci, ale po co te nerwy? Alanek nie puszcza przecież dymka. On puszcza co najwyżej barwy, które kolorowy niesie wiatr.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
15: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
16: Poniedziałek, 15 czerwca, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, dzień dobry.
17: Dzień dobry, zapraszam. Zarzut zabójstwa usłyszał 27-latek z Czerska na Pomorzu, który śmiertelnie ranił nożem taksówkarza. Mateusz G. przyznał, że zaplanował zbrodnię, a motywem była zemsta za krzywdę wyrządzoną jego znajomej. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt, 27-latkowi grozi dożywocie. Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie. Taką informację przed chwilą przekazała agencja Reutera. Tymczasem Donald Trump jest już w Europie, we francuskim Evian, gdzie weźmie udział w szczycie G7. Jeszcze dziś wieczorem ma osobiście spotkać się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Tylko trasy międzynarodowe, krajowe połączenia nie wchodzą w grę. Czeski przewoźnik RegioJet chciał wrócić do siatki krajowych połączeń, ale zrezygnował, bo jak czytamy w oświadczeniu, w Polsce nie ma obecnie warunków do działalności. Firma więc skupi się na połączeniach międzynarodowych, między innymi z czeskiej Pragi do Warszawy. Jedną trzecią życia spędzi w internecie przeciętny Polak. Według raportu NordVPN poświęcimy na to 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Scrollowanie mediów społecznościowych zabiera nam prawie 5 godzin tygodniowo. Maratony serialowe niemal 4, a najczęściej z internetu korzystamy do słuchania muzyki około 6 godzin tygodniowo. Czas teraz zajrzeć na drogi. Wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: 7-kilometrowy korek jest na A2 na wysokości Poznania. Mężczyzna spadł z wiaduktu, jest ranny. Zablokowane są teraz dwa pasy w kierunku Świecka i może tak być nawet do 21. Korki w obie strony, także na Krajowej 15 w Miliczu na Dolnym Śląsku. Tam ciężarówka zderzyła się z dwoma osobówkami i przez 2 godziny ma być w tym miejscu ruch wahadłowy. W tym regionie także uważajcie na A4. Za węzłem Budziszów stoi zepsuta ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dzwońcie.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Nadchodzi fala upałów, ale to dopiero pod koniec tygodnia. Przed nami noc, taka chłodna, 6 stopni na południu kraju, więc będziemy się musieli bardzo przytulać, żeby nie zmarznąć. Mniej przytulać będą się mieszkańcy centrum czy zachodniej części kraju. Tam 10 stopni, jutro słońce i 23.
20: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Pewnie, że można robić o tej porze w poniedziałek, bo to już możemy odtrąbić, że poniedziałek w robocie dla większości z was jest za wami, to już w zasadzie prawie weekend.
1: To prawda.
0: Prawie.
1: No prawda. Dlaczego jest w ogóle... Widzisz, powiedziałaś rzecz, która tak mi się spodobała, że ja powiedziałem, że to jest prawda. A ja się z nią nie zgadzam.
0: Ale to jest siła afirmacji. Jeżeli dobra, będziemy to wiele razy powtarzać na głos, to w końcu w to uwierzymy.
1: Kibice Hiszpanii coś chyba jakoś słabo afirmują, bo Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka wciąż remisuje, a to już 40 minuta tego meczu. Dzisiaj o 21:00 jeszcze Belgia z Egiptem. No i o tym, co się tam będzie działo, oczywiście będziemy informować w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, cześć, witaj.
2: Cześć. To ja jeszcze muzyczny taki akcent dołożę, bo w liście lubię to premiera kolejnej piosenki mundialowej, bo w tym roku nie tylko Shakira i Die, które pewnie już znacie. Tak. Tym razem jeszcze David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, no także niezły skład, utwór DNA po 19.
1: Brzmi dobrze, okej.
0: Okay. Super, to czekamy w takim górą, razie. Ale to nie te mistrzostwa, no
1: to nie
0: niestety.
1: Te.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
14: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: w Radiu Z. Gospodarzami najbliższego spotkania będą światowej sławy prezenterzy Marcin Sońta i Michał Korościel, którzy zadbają o świetny nastrój i zapewnią moc atrakcji. Proszę Państwa, co za wieczór, co za noc. Od poniedziałku do czwartku, od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
19: Tu Radio Z. Dobry wieczór w poniedziałek, 15 czerwca. Najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska.
20: Dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Gość Radia Z komentuje zapewnienie Trumpa. Lekarz, który zarobił 1,5 miliona złotych w rok, nie jest już członkiem KO. Mistrz Europy remisuje z debiutantem. Pachnie niespodzianką na mundialu.
19: 19.
20: Donald Trump podtrzymuje zapewnienie o dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Karol Nawrocki miał o tym rozmawiać z Trumpem podczas bankietu na urodzinach prezydenta USA, a potwierdził to dziennikarzom Marcin Przydacz z Biura Polityki Międzynarodowej. Teraz trzeba po prostu przygotować infrastrukturę dla tych żołnierzy, komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z poseł PiS Jarosław Sellin i ze mną w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie.
0: Beata, dzień dobry.
20: Jak były szef, wiceszef resortu kultury odniósł się też do żartów, że spotkanie polskiego prezydenta z Trumpem trwało tylko nieco ponad minutę?
0: Że widział tylko jedno nagranie ze spotkania obydwu prezydentów w pobliżu oktagonu i że niedługość rozmowy jest tu najważniejsza.
21: To nie były jakieś takie tylko śmiechy, chichy czy złożenie życzeń. Tylko to była jakaś poważna rozmowa, trwająca rzeczywiście półtorej minuty, ale po mowie ciała było widać, że to jest poważna rozmowa.
0: Jarosław Sellin stwierdził, że powinniśmy dbać o obecność amerykańskich wojsk w Polsce, bo jak stwierdził, Rosja boi się tylko jednej armii na świecie, jest to armia amerykańska. Sellin przekonywał, że wyłącznie dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem żołnierzy amerykańskich będzie w naszym kraju więcej, choć wciąż nie jest dla nas jasne i dla posła też, czy będzie ich teraz 11 czy 15 tysięcy. Według posła PiS-u pozostali przedstawiciele polskich władz relacje ze stroną amerykańską mają fatalne i tu można nieco polemizować, bo relacje na linii MON-Pentagon można chyba zaliczyć do co najmniej poprawnych.
20: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka. Młody lekarz i dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, co daje blisko 11 godzin dziennie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to jakie kroki po medialnej burzy podjął stołeczny ratusz?
22: Rozpoczął już audyt w szpitalu południowym, a na tym nie koniec, bo podobne kontrole jeszcze w tym tygodniu ruszą we wszystkich miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. Z kolei Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak Dawid Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
23: Czy faktycznie doszło do takiego czynu, jak opuszczenie miejsca dyżuru. Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
22: A za to grożą konsekwencje od upomnienia nawet do odebrania prawa do wykonywania zawodu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
20: Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na X-ie, że tę rezygnację przyjął. I MGW zna najbardziej prawdopodobny scenariusz na tegoroczne lato. Czekają nas fale upałów, głównie w sierpniu i we wrześniu. Ich przedsmak dostaniemy już w drugiej połowie tego tygodnia. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni. I tak co jakiś czas, przez całe wakacje, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
24: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
20: A wrzesień prawdopodobnie nie przyniesie zmian w pogodzie i może to być miesiąc z przedłużeniem lata. Pachnie niespodzianką na stadionie w Atlancie. W pierwszym z dzisiejszych meczów piłkarskiego mundialu mistrzowie Europy, Hiszpanie, bezbramkowo remisują z debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
25: Jestem, dzień dobry.
20: Krzysztof, Hiszpania taka słaba, czy jej rywale tacy mocni?
25: O, mocny jest bramkarz kabowertyńczyków Vozinha, który dwoi się i troi między słupkami. Ma też sporo szczęścia. W końcówce pierwszej połowy świetną okazję miał Ferran Torres i tylko on sam wie, dlaczego ją zmarnował. Napastnik Barcelony z maksymalnie 2 metrów zamiast do siatki trafił w poprzeczkę. Dobijać w tej sytuacji próbował jeszcze Mikel Oyarzabal, ale na posterunku był wspomniany już Vozinha. Hiszpanie co jakiś czas sprawdzają jego czujność na wszystkie możliwe sposoby. Próbują sprytnych uderzeń z różnych miejsc pola karnego, ale jeszcze nie znaleźli na niego sposobu.
20: Jeszcze więcej wieści z mundialu usłyszycie za godzinę w wiadomościach, a teraz wiadomości kulturalne, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego w Warszawie. W Kinotece trwa uroczysta premiera jednego z najgłośniejszych filmów tego roku. Przyjechali na nią odtwórcy głównych ról Hans Zischler oraz jedna z największych gwiazd europejskiego kina, Sandra Hiller. Film opowiada o powrocie noblisty Tomasza Manna i jego córki Eriki do powojennych, podzielonych i zrujnowanych Niemiec. To przejmująca opowieść o tożsamości, mierzeniu się z poczuciem winy oraz wyobcowaniu. Paweł Pawlikowski podkreśla, że Ojczyzna jest jego najbardziej osobistym dziełem, inspirowanym własnymi przeżyciami. Za jej reżyserię na festiwalu w Cannes dostał Złotą Palmę. film do kin wchodzi w piątek. Magiczne wieczory szykują się w wakacje w stolicy. 11 lipca w ogrodach Zamku Królewskiego rusza projekt Szekspir pod gwiazdami. Pierwszą premierą cyklu będzie uwielbiany przez widzów Sen nocy letniej. Zaprasza dyrektorka artystyczna projektu Maria Wojtyszko.
2: W tej sztuce jest mnóstwo poczucia humoru. Jest to sztuka o miłości i też o tym, jak my śmieszni bywamy w zakochaniu.
27: Widowisko reżyseruje Jakub Krofta, a zagrają w nim m.in. Anna Dereszowska, Anita Sokołowska, Grzegorz Małecki i Bartosz Bielenia. Pokazy będą do 19 sierpnia. W piątek w Poznaniu rusza Festiwal Fantastyki Pyrkon. To jedna z największych tego typu imprez w Europie. Motywem przewodnim będzie kosmos. Wśród gości pojawią się m.in. astronauci Aileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski. W programie jest blisko 2,5 tysiąca wydarzeń. Odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
19: A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszcz i jeszcze raz deszcz. To na północy, na zachodzie, w centrum i na południu, ale spokojnie będą też miejsca bez deszczu. Wrocław, Łódź, Opole i Rzeszów. I tylko tutaj jest szansa na uniknięcie opadów. Na termometrach od 11 do maksymalnie nawet 17-18 stopni.
26: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
19: 6 minut po 19. Lista Lubię to. Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór.

And the Scar is Zakaria. Na miejscu 10 dzisiejszego notowania listy Lubię To. Poniedziałek 15 czerwca, kto na miejscu pierwszym? Dobre pytanie. Dowiemy się przed 20, chyba że wy już wiecie. To dzwońcie 321-321-321. Płyta do wygrania. Album Niala Horana do zdobycia. Pierwsza podpowiedź, piosenka o miłości dzisiaj na miejscu pierwszym. I nie jest to Daria Marx i Burza. Mimo, że to też piosenka o burzliwej relacji, która w propozycjach do listy. Głosujcie na radio.pl. Propozycje pod aktualnym notowaniem.

Drop That Olivia Rodrigo. Miejmy nadzieję, że przyszła gwiazda festiwalu Open Air albo Orange'a, myślę, że odnalazłaby się znakomicie. To dzisiaj miejsce 9 listy Lubię To. Olivia wrzuciła specjalną wersję deluxe swojego albumu z dodatkową piosenką. Jeśli jeszcze nie wiecie, to sprawdzajcie. Każda piosenka od Olivii to jest złoto po prostu. Teddy Swims, a propos Open Air'a, gwiazda tegorocznej edycji, Mr. Know It All, dzisiaj na miejscu 8.

0: czy będziemy się pamiętać? Sarsa, propozycja do listy, lubię to. Sarsa wczoraj grała w Gdyni. Ciekawe, czy pogoda rozpieszczała Gdynię wczoraj. Chyba cały weekend był taki w całym kraju deszczowy, ale to jest idealna pogoda, żeby śledzić co na mundialu. 62. minuta spotkania Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, 0-0. Szykuje się mała sensacja, bo jednak na Wyspy Zielonego Przylądka taki kopciuszek, jak to się zwykło mówić w tym slangu piłkarskim. Będziemy to obserwować, na pewno wrócimy do tego również w wiadomościach sportowych o 20. A za chwilę Bibi Rexa, Faithless, New Religion na 7.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej, tak!

0: do 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Marian,
8: a
13: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
13: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
13: No.
14: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Po reklamie.

0: Alex Warren, Fever Dream. Na miejscu szóstym listę lubię to w Radiu Z. W meczu Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, 72 minuta 0-0, ale widzę, że już Hiszpanie wytaczają najcięższe działa. Lamine Yamal już na boisku. No właśnie, no to skoro jesteśmy przy mundialu, to może kolejna mundialowa piosenka była od Shakiry, Die Die, a teraz Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i DNA. No ale ekipę żeście zmontowali tutaj, powiem wam szczerze. Posłuchajcie tego numeru i dajcie łapkę w górę na Radio Z.pl, jeśli wam się spodoba.
1: Premiera w Radiu Z.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra tegoroczne na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię To. Zalia, czyli 1/3 tegorocznego projektu, pojawiła się na jednym z ostatnich koncertów Dawida. Dawida Podsiadły jako gość, także no ta kariera nabiera rozpędu, jeśli już nie jest bardzo wysoko. Ja myślę, że Zalia też kiedyś może zapełniać stadiony. Trzymajcie mnie za słowo. Ale Farben, Renny Miller, Body Talk za chwilę na miejscu czwartym. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Piosenka ma taki sam tytuł jak jeden z hitów Bruno Marsa. To duża podpowiedź. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: Reklama. Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
8: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Hard to be Humble, Mikolas i Trips, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Też tam pobrzękuje jakiś taki motyw znany z piosenek tych piłkarskich. No, myślę, że nie bez powodu ten utwór miał premierę właśnie w tym czasie. A jeśli chodzi o Mundial, 86. minuta spotkania, Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka 0-0. No, to jest pierwsza taka poważna sensacja na tym turnieju. Na pewno dowiecie się, jak to się skończy z Radio Z. A teraz na miejscu trzecim Bledka i dwa dni.

Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, potwór, który wrócił po latach już na miejscu drugim. Ja czekam na to, jak będzie na miejscu pierwszym. Właśnie, kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Tego dowiemy się już za chwilę. Wcześniej propozycja. 100-milowy las i Igo. W Radiu Z, jeśli jeszcze nie słyszeliście tego utworu, to zapraszam.

Nicolas. Igo, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Słuchajcie, sensacja na mundialu. No Igo mógłby to wyśpiewać w zasadzie. 0-0, Hiszpania i Wyspy Zielonego Przylądka. To jest coś niewyobrażalnego. Widzę tych zawodników Hiszpanii, oni też nie dowierzają w to, co się dzieje. Będziemy to obserwować i na pewno więcej o tym powiemy też w wiadomościach Radio Z o 20:00, tych sportowych. Milky David Guetta, Just The Way You Are, dzisiaj na miejscu pierwszym. Gratulacje.

0: Milky David Guetta, Just the Way You Are, miejsce pierwsze, a za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Z, nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska w studiu.
10: Trump ogłasza sukces w negocjacjach z Iranem. Wstępne porozumienie podpisane. Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Sprawca nadal na wolności. Cosplay po nowemu. Poznański Pyrkon wprowadza zmiany. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane. Dokument parafowali najważniejsi gracze, prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, a także szef irańskiego parlamentu. W mediach społecznościowych Trump napisał, że statki zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, co znalazło się w tym wstępnym porozumieniu?
11: Oficjalnie dokument ma zostać ujawniony za dzień lub dwa. Na razie wszystkie pojawiające się informacje są nieoficjalne. Izraelski portal Times of Israel podał, że Iranowi udało się doprowadzić do wprowadzenia zapisu o tym, że będzie pobierał opłaty za usługi morskie w cieśninie. USA miały się też zobowiązać do uwolnienia miliardowych zamrożonych dotąd irańskich aktywów i nie ingerowania w sprawy wewnętrzne Iranu. W zamian Iran zobowiązał się do zaprzestania konstruowania broni jądrowej. Wstępne porozumienie ma obowiązywać przez 2 miesiące. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Ostateczne porozumienie, jeśli zostanie zawarte, ma zostać zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Policja nadal prowadzi obławę za sprawcą, który dziś przed południem zastrzelił obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Służby ustaliły już nazwisko ofiary. Wiadomo, że miał 44 lata. Służby apelują też o ostrożność, bo akcja w terenie nadal trwa, mówi Radiu Z aspirant Katarzyna Gongolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
12: Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu. Przy okazji prosimy osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, o kontakt z numerem alarmowym 112 bądź dyżurnym Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej. Informacje można przekazywać oczywiście anonimowo.
10: Do zabójstwa doszło na parkingu między blokami przy ulicy Królowej Jadwigi. Sprawca miał oddać 3 strzały. Mężczyzna zmarł na miejscu. Nie tylko słabe wynagrodzenie, ale także poważne obciążenie psychiczne i fizyczne to niesie ze sobą praca w szkole. Zdecydowana większość nauczycieli skarży się na wypalenie zawodowe i wyczerpanie emocjonalne. I takie są wnioski z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez naukowczynię z Uniwersytetu Warszawskiego. To nie problemy wychowawcze z uczniami są największym problemem polskiej szkoły, mówi Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu głównego ZNP.
13: Okazało się, że uczniowie nie stanowią większego problemu. Największe problemy to są problemy systemowe. W żadnym kraju europejskim nauczyciel nie jest i dydaktykiem, i wychowawcą, i pedagogiem, i policjantem. I to też jest dodatkowe obciążenie nauczycieli.
10: ZNP twierdzi, że polskiej szkole grozi zapaść przez pogłębiające się braki kadrowe. Poznański Pyrkon zaostrza zasady. Fantastyczne stroje wciąż mile widziane, ale rekwizyty przypominające broń czy historyczne mundury zostają za bramą. Wszystko w imię bezpieczeństwa. Szczegóły tych zmian zna Adam Kaźmierczak.
14: Tuż przy bramkach wejściowych będą dyżurowali rekonstruktorzy, muzealnicy i znawcy broni. To oni ocenią, czy przebranie jest zgodne z regulaminem, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
15: Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się i wejść na imprezy, powiedzieć, słuchaj, mam taką fantastyczną broń, mam takie przebranie z tego
8: kogoś z tego filmu, czy mogę wejść, to spełnia regulamin, to osoba sprawdza, czy to czasem nie jest jakiś mundur z roku 1930.
14: Wciąż jednak będzie można wnosić przedmioty przypominające broń z gier, filmów czy seriali. Ważne, aby tylko nie miały ostrych krawędzi. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: Podobne przepisy są wprowadzane także w innych festiwalach fantastyki w Europie. A teraz wiadomości sportowe w Radio Z. Ma je dla Was Krzysztof Wilanowski.
0: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Już teraz możemy powiedzieć, że to jedna z największych niespodzianek fazy grupowej tego mundialu. Mistrz Europy i jeden z faworytów całego turnieju, Hiszpania, bezbramkowo zremisował z Republiką Zielonego Przylądka, która debiutuje na Mistrzostwach Świata. Obie ekipy w rankingu FIFA dzieli aż 65 miejsc. Ten mecz już za nami, ale mundial nie zwalnia. Kolejne spotkanie zacznie się za niespełna godzinę w Seattle. Belgia zmierzy się z Egiptem. To nasz pierwszy mecz. Wszyscy jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Bardzo długo czekaliśmy na start tego turnieju. Nie mogliśmy się go doczekać, ale musimy być skupieni, bo na naszym celu. Na boisku najważniejsza będzie piłka. Jesteśmy gotowi. Mówił belgijski wahadłowy Yuri Tielemans. Pierwszy i, jak się okazało, ostatni mecz na tym mundialu ma za sobą Sabri Lamouchi. Władze tunesyjskiej piłki zareagowały błyskawicznie. Zaledwie kilka godzin po porażce 1-5 ze Szwecją zwolniły trenera. Lamouchi prowadził Tunezję w zaledwie 5 meczach. Tylko jeden z nich wygrał. A w siatkówce hit transferowy. Tomasz Fornal wraca do naszej ligi. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
15: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Jutro w pogodzie już ciut lepiej, powyżej 20 stopni w wielu miejscach. Mam na myśli Zieloną Górę, tutaj 22-21 we Wrocławiu, 20 w Kielcach, a jeśli chodzi o Warszawę, tutaj 19 i od Warszawy zaczyna się deszczyk, który idzie w stronę północy. Popada jeszcze w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. No właśnie, ale Warmia i Mazury jutro też z burzami, więc takie ostrzeżenie. 6 minut po 20, tu Radio Z. I program Lubię to Alphaville, Big in Japan w Radiu Z teraz.

Los on Juliet w Radiu Z, kwadrans po 20. Mamy przerwę w meczach, kolejny na mundialu o 21. Belgia, Egipt, Egipt, Belgia. To w zależności komu bardziej kibicujecie. Ale zostańmy w świecie piłki nożnej, chociaż trochę na jej peryferiach, bo Robert Lewandowski, czyli piłkarz, zamówił w gdańskiej stoczni luksusowy jacht. Chwali się, że zamówił go w Polsce, u nas. Wybrany przez Lewego jacht ma mieć blisko 24 metry długości, 12 metrów szerokości i około 366 metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej. To jest w pełni personalizowany katamaran z segmentu Eco Luxury, który łączy komfort apartamentu z nowoczesnymi technologiami. No i słuchajcie, na pokładzie garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma do pływania, rozbudowane strefy wypoczynku, jest też Ocean Lounge, czyli taki prywatny beach club przy samej tafli wody. Ile to kosztuje? Na pewno to Was najbardziej ciekawi. No, cena nie została oficjalnie ujawniona, ale media szacują, że wartość takiej w pełni spersonalizowanej jednostki może wynosić około 30 milionów złotych. 8 milionów euro. No dla niego pewnie niedużo, dla nas bardzo dużo. 30 milionów euro. Wow, to nie wiem, czy Lewy ma aż tak drogi dom, na przykład się zastanawiam. Pytanie, czy tym jachtem dopłynie do Chicago, gdzie się wybiera podobno. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love w Radio Z.

0: Sugar People, Pumped Up Kicks w Radiu Z, a za chwilę między innymi Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną.

0: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
12: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na koncerty Dawida też rozpoczęty. Te wielkie stadionowe. Właśnie ciekawe, co Dawid musiałby zrobić, żeby to przebić. Może zagrać jakiś stadion poza granicami Polski. Jakby co, to ja to zaproponowałem. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Propozycja do listy, lubię to teraz w Radiu Z. Calvin na Openerze, przypominam.

0: Save Your Tears, The Weeknd. W Radiu Z przed chwilą mówiłem, że Dawid na stadionach, ale The Weeknd również. I zdałem sobie sprawę, że na jeden i drugi koncert się wybieram i oba na Stadionie Narodowym w Warszawie. A skoro o stadionach mowa, no to stadiony to jest piłka nożna przede wszystkim. I ciekawe spotkanie czeka nas już niebawem, bo o 21:00 na Mundialu Belgia i Egipt. No teoretycznie Belgia faworytem, ale zobaczymy, co się wydarzy. Spotkanie Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka zakończone 0-0 pokazało, że różnie to może być, więc nie lekceważymy słabszego teoretycznie rywala.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Roxy White. Chciałam ciebie więcej w Radiu Z. 5 minut do 21:00 za chwilę. Najnowsze wiadomości. Będą też te sportowe, bo zaczyna się kolejny mecz na Mundialu.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21:00. Ola Wojciechowska w studiu.
1: Ukraina po ataku Rosji domaga się zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Koniec śledztwa po brutalnym zabójstwie lekarza w Krakowie. Sprawca uniknie więzienia. Protesty zamiast oklasków czekały na reprezentację Iranu w Los Angeles.
0: 21.
1: Ukraina domaga się zdecydowanej międzynarodowej reakcji po dzisiejszych zmasowanych rosyjskich atakach. Kijów chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zabiega też o działania w ramach OBWE, Rady Europy i UNESCO, napisał na X-ie szef MSZ Ukrainy Andrii Sibicha. W nocnym ataku na Ukrainę Moskwa użyła 70 rakiet i ponad 600 dronów. Zginęło co najmniej 11 osób. Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne po tym, jak biegli psychiatrzy orzekli ograniczoną poczytalność sprawcy. Tragedia wydarzyła się w zeszłym roku. Jarosław W. wtargnął do gabinetu doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Na dzisiejszej rozprawie sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy do szpitala psychiatrycznego. Nasz reporter Przemek Taranek rozmawiał z wdową po zamordowanym lekarzu, Iwoną Solecką.
7: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
19: Czy państwo na etapie śledztwa wnioskowaliście o powołanie drugiego zespołu biegłych?
7: Wielokrotnie. Odmówiono nam tego.
19: To wymagało od pani ogromnej siły, żeby tu przyjść dzisiaj i spojrzeć w oczy sprawcy tej zbrodni. Jak się pani czuje teraz?
7: Teraz to czuję gniew i nie wiem, co mam powiedzieć synowi. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność? Co mamy zrobić?
1: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o źle, jego zdaniem, przeprowadzoną operację ręki i domagał się od lekarza pieniędzy. Według biegłych psychiatrów nie wiedział, co robi i dlatego nie może trafić do więzienia. Sieć szybkich dróg już niemal gotowa, teraz czas na wielki rozwój kolei. Resort infrastruktury ujawnił dzisiaj wieloletnie plany na budowę nowych torów i remonty starych tras. Za 30 lat mamy mieć w Polsce zintegrowaną sieć kolejową, zapowiada w rozmowie z Radiem Zet wiceminister Piotr Malepszak.
23: To będzie kilka tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. To będą linie o wysokich parametrach, w prędkości 300-350, ale będą też linie o parametrach do 160-200 km na godzinę. Różnego rodzaju uzupełniające sieć elementy i takie, które stworzą zupełnie nowe magistrale, nie tylko do ruchu pasażerskiego, ale też do ruchu towarowego.
1: Inwestycje mają kosztować około 600 miliardów złotych. Gwizdy, wyzwiska i protesty czekały na piłkarską reprezentację Iranu w Los Angeles. Na lotnisku i przed hotelem czekali Irańczycy mieszkający w USA, którzy kibicować tam na pewno nie przyszli. W mieście Aniołów jest nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, rozmawiałeś z tymi ludźmi. Co mówili?
24: Oni pozostawili na piłkarzach suchej nitki, zarzucając im, że są przedstawicielami ajatollahów, którzy terroryzują społeczeństwo w Iranie. Zwykli ludzie w Iranie nie mogą mówić tego, co chcą. Jesteśmy tu po to, aby głośno powiedzieć, że nie chcemy widzieć tych piłkarzy, którzy współpracują z reżimem. To nie jest reprezentacja Iranu. Ona tylko tak się nazywa. Emocje były dziś wśród tych ludzi, z którymi rozmawiałem, olbrzymie. Opowiadali mi, że dostają od rodzin lub znajomych mieszkających w Iranie filmy, na których przedstawiciele reżimu katują i mordują na ulicy ludzi. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
1: Iran zagra tej nocy z Nową Zelandią. Mecz o trzeciej czasu polskiego. A teraz wiadomości sportowe i o innym meczu, ale to już więcej powie Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: Na stadionie w Seattle zaczął się kolejny mecz piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z czołowych europejskich reprezentacji, czyli Belgia, mierzy się z Egiptem, który ma w składzie Mohameda Salaha, a ten obchodzi dzisiaj 34. urodziny. Minęła trzecia minuta gry, jest 0-0. Wcześniej gigantyczną niespodziankę sprawiła reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Debiutant na mundialu urwał punkt Hiszpanom, był remis 0-0. Teraz piłkę nożną zamieniamy na siatkówkę. Wielki powrót do naszej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal już oficjalnie jest zawodnikiem Alurony CMC Warty. Klub z Zawiercia w swoim stylu przedstawił nowego jurajskiego rycerza.
28: Od przyszłego sezonu siwy walczy dla jurajskiej armii.
27: Mówił oczywiście Tomasz Fornal, który wraca do Polski po udanym sezonie w Turcji. Z Ziratem Ankara zdobył Mistrzostwo Puchar i Superpuchar Kraju. Jeszcze koszykówka, trwa czwarty mecz finału Orlen Basket Ligi. Za Stal Zielona Góra po dwóch kwartach prowadzi z Legią Warszawa 40-31. W całej rywalizacji o złoto bliżej celu są Stołeczni, bo prowadzą 2-1.
26: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Deszczowo dzisiaj w nocy. Koszalin, Olsztyn, Suwałki i Białystok. Mamy nadzieję, że też deszcz bramek w mundialu, panowie, prawda?
1: Będziecie. Ale ładnie powiedziane. Wiesz co, no deszczu bramek nie było w meczu Hiszpania z zielonym przylądkiem. 0-0 się skończyło, co jest żenujące. Gdybym ja był Hiszpanem, to bym zdał paszport dzisiaj. No, z zielonym przylądkiem, no, z bandą pasterzy nie potrafisz wygrać na mundialu.
3: Czekaj,
1: to jest żenujące.
3: Obrażasz wszystkich, którzy mają paszport z zielonego przylądka.
1: I to świadomie.
3: I pasterzy przy okazji.
1: I to wszystko robię świadomie.
3: Dobra. Obrażamy od 21. Michał Krościel
1: i Marcin Sońca.
26: We'll be right back.

0: The Cranberries i Dreams. Bardzo dobry numer. 15 minut po 21. Proszę Państwa, to jest poniedziałkowe wydanie programu, który się nazywa...
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: Mundial się rozkręcił, proszę Państwa. Mamy mecze, mamy gole, mamy niespodziankę za niespodzianką. I ja zwykle w takiej sytuacji, sytuacji tak zwanej meczowej, zawsze pytam, którzy nasi? Ponieważ po prostu nie wiem, którzy nasi.
0: No ale wiadomo.
2: Teraz naprawdę nie wiem, którzy są nasi, no bo naszych nie ma. Nasi są w domu, na wakacjach, ewentualnie jeżdżą do Chicago negocjować nowe kontrakty.
0: Tak, i teraz pytanie, skoro nie ma naszych, to którzy są nasi? Należy rozumieć to pytanie w ten sposób, którym kibicujecie, których wspieracie, albo którzy najbardziej przypominają naszych. Dajcie znać. Numer 321-321-321. Ustalmy wreszcie, którzy są nasi na tym mundialu, żeby było wiadomo, za kogo trzymać kciuki. Czekamy na telefony.

0: Summer Jam, The Underdog Project w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 21. Skoro naszych nie ma w mundialu, to komu kibicować? Bo ja na przykład jak Polska nie gra w mundialu, to wtedy jestem zawsze za Włochami.
1: Dlaczego?
0: No tak po prostu.
1: A Włochów też nie ma, wiesz o tym.
0: Aha. No to ponawiam pytanie. To którzy są nasi w takim razie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Halo?
2: A propos tego, komu kibicować, którzy są nasi, to nasi będą ci, którzy jako pierwsi odpadną. Dzięki, na razie.
3: No wie pani, co to jest takie niemiłe, ale sensacji na razie nie brakuje. Hiszpania dzisiaj zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a teraz Egipt prowadzi z Belgią 1-0. 23 minuta. Będziemy raportować co i jak.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Maria.

0: Podaję do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Eminem i Houdini w Radiu Z. Niezłe abrakadabra robią Egipcjanie, wygrywając z Belgią na razie 1-0 na mundialu. Niestety na mundialu nie ma naszych, no a my szukamy sobie czegoś na zastępstwo naszych. Którzy to nasi, jeżeli naszych nie ma? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Halo?
1: Oczywiście będziemy kibicować Hiszpanii, bo dzisiejszym meczem najbardziej przypomina mi reprezentację polską wynikiem 0-0.
2: No tak, 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka mogła zremisować albo Polska, albo... No Hiszpania zremisowała.
0: Hiszpania? No niemożliwe.
2: Jakiś facet, widziałem, postawił $1 000 000 na zwycięstwo Hiszpanii. Miał do wygrania jakieś $2000, no ale przegrał milion.
0: O Boże.

0: Ta piosenka jest tak dobra, że dopiero co zaczyna się lato. Nie. Chyba dzisiaj, nie, za tydzień.
1: Za tydzień, no.
0: To mi się wydaje, że ona już się kończy przez tą piosenkę, bo ona jest tak dobra, stygnie lato.
1: Bardzo, bardzo dobra jest. Dzisiaj, proszę państwa, 15 czerwca i co tam, Cinek, w kalendarzu znalazłeś?
0: Dzisiaj jest Dzień Wiatru.
1: Ale to jest Dzień Wiatru pod narty, Dzień Wiatru w plecy, bo wiesz, to jest takie niedoprecyzowane.
0: Ach, tak,
1: zupełnie.
0: To jest od skoków narciarskich.
1: No, no, bo wiesz, Dzień Wiatru od plecy to jest dramatyczny Dzień Wiatru, a Dzień Wiatru pod narty to jest super Dzień Wiatru. Jest, ja nie wiem, czy się cieszyć,
0: czekaj,
1: czy
0: już
1: płakać.
0: Znalazłem tę informację dokładnie. To jest taki Dzień Wiatru, że opuszczają belkę o dwa miejsca w dół.
1: A, czyli to jest Dzień Wiatru pod narty. To jest rewelacyjny dzień, kochani, świętujmy.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Milki w Radiu Z, nowa wersja jej piosenki, David Guetta.
1: Ta Milki to jest ona?
0: Tak, to jest ona.
1: No. Ale numer, a jeszcze powiedz, że ta krowa Milka to jest ona.
0: No to, tak, no krowa to jest ona, nie?
1: A to nie jest byk ten z Milki?
0: No to by był byk. Aha. To by był Milki.
1: Słuchajcie, kochani, po 22 będzie konkurs Państwa Miasta i telefony będzie odbierał najprzystojniejszy wydawca w Radiu Z, Dawid. Tak, Dawid, będziesz?
2: No, chciałbym, ale nie umiem.
1: Jak nie umiesz, Dawid? Zatrudniliśmy cię tu za ciężki hajs i nie umiesz. Halo po prostu powiedz.
0: Podnieś telefon. Podnieś słuchawkę, powiedz halo.
1: Podnieś, spróbuj teraz, spróbuj.
0: Halo.
2: Halo?
1: O!
0: Źle!
2: Nieźle, co?
0: Dobra, ja będę odbierał.
1: Jak usłyszycie seksowny głos, to Dawid, a jak nieseksowny, to Cinek. Po 22 cała akcja się odbędzie.
3: Radio Z i już. No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
20: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
22: Poniedziałek, 15 czerwca, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
23: Załański w drodze na szczyt G7. Znów ominął lotnisko w Jesionce. Korzystajcie, póki można. Kończy się sezon na truskawki. Hiszpania w szoku po remisie z Republiką Zielonego Przylądka. Szczyt państw G7 oficjalnie rozpoczęty. W Evian przywódców przywitał prezydent Francji Emmanuel Macron, który wcześniej spotkał się w cztery oczy z prezydentem Donaldem Trumpem. Na szczyt leci także Wołodymyr Zełenski. Jego samolot wystartował z Kiszyniowa, a nie jak dotąd z polskiej Jasionki. I to już drugi taki przypadek w ostatnich dniach. Ukraiński MSZ twierdzi, że nie chodzi o politykę, a wyłącznie o kwestie logistyczne i bezpieczeństwo. Bruksela bierze się za karanie firm, które pomagają Rosji ominąć sankcje. Na czarną listę trafiło ponad 80 osób i podmiotów, między innymi z Turcji, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich pieniądze na unijnych kontach mają być zamrożone, będzie też zakaz współpracy handlowej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała dzisiaj także, że trwają prace nad 21 pakietem sankcji, który ma jeszcze mocniej uderzyć w Rosję. Jeśli chodzi o zakaz wjazdu dla rosyjskich kombatantów, to mamy te propozycje teraz na stole negocjacyjnym. Mamy informacje o tym, kto służy w rosyjskiej armii, dlatego jestem pewna, że to możliwe, wpisanie ich wszystkich na listę z zakazem wjazdu. Chodzi o zakaz wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich osób zaangażowanych w inwazję Rosji na Ukrainę, od szeregowych po dowódców. Tymczasowy areszt dla 33-latka z Lublina, który pozostawił auto na środku jednego ze skrzyżowań w mieście, a następnie boso poszedł na najbliższą stację benzynową i ukradł paliwo. O szczegółach teraz reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
24: Wszystko działo się w sobotę o poranku. Kierowcy prawdopodobnie skończyło się paliwo, porzucił samochód na skrzyżowaniu i pobiegł boso z wiaderkiem na najbliższą stację benzynową, mówi mi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
25: Wylał wiadro z wodą, które było przeznaczone do mycia szyb. Następnie w to wiadro zatankował ponad 7 litrów benzyny i oczywiście za tą benzynę nie zapłacił. Wrócił z powrotem do swojego samochodu. Tam został zatrzymany przez policjantów.
24: Mężczyzna nie był trzeźwy, miał też dożywotni zakaz prowadzenia samochodów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: I będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu 7 lat więzienia. Wyjątkowo krótki może być tegoroczny sezon truskawkowy. Owoców jest już coraz mniej. W skupach nawet o 3/4 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dlaczego tak się dzieje? Reporter Radia Z Michał Dzielnicki odwiedził jedno z największych w Polsce truskawkowych zagłębi niedaleko Czerwińska nad Wisłą na Mazowszu.
26: Swoje zrobiła pogoda, najpierw przymrozki, a potem trwające od kilku dni ulewy i truskawka przemokła i jest jej mało.
27: Czy że już jest dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru?
26: Ale powiem panu tak, może przemoczona, ale słodziutka.
27: Słodziutka.
26: Ale jutro ma być już pogoda.
28: To też niedobrze, bo po takim deszczu wszystko się roztopi.
26: Efekt może być taki, że zamiast w połowie lipca sezon truskawkowy zakończy się nawet już za 2 tygodnie. Czerwiński, Michał Dzieliński, Radio Z.
23: A Polska jest jednym z największych producentów truskawek na świecie. Krzysztof Wilanowski ze mną w studiu.
29: Lubi truskawki?
23: No pewnie, że lubi. Pora na wiadomości sportowe w Radio Z.
29: Zapraszam.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
29: W Seattle jak na razie lepszy Egipt. Ekipa Faraonów do przerwy prowadzi z Belgią 1-0. To po golu Emama Ashura. Asystę zaliczył obchodzący dzisiaj 34. urodziny Mohamed Salah. Druga połowa tego spotkania zacznie się lada moment. A Hiszpania żyje wpadką swojej reprezentacji. Przypomnijmy, mistrzowie Europy bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. Katastrofa w Atlancie. Reprezentacja Hiszpanii nie do poznania. Bez pomysłów grzmi dziennik Marca. O smutnym remisie pisze El Mundo. Dziennik Sport uderza w mocniejsze tony. Rozczarowujący początek. początek kompromitacja, tak nazywa wynik tego spotkania. To był mecz grupy H. O północy zacznie się jej kolejne spotkanie. Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem. O trzeciej Iran zagra z Nową Zelandią, a to z kolei mecz grupy G, w której są też Belgia i Egipt. A w Orlen Basket Lidze Zastal bardzo blisko wyrównania stanu finałowej rywalizacji. W czwartym meczu o złoto koszykarze z Zielonej Góry prowadzą z Legią Warszawa w ostatniej kwarcie 73-60. Jeśli nic się nie zmieni, to w finale będzie remis 2-2.
31: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Jutro nieco pogodniej, szczególnie na południu Polski, tam do 23 stopni, sporo słońca i nie powinno padać. W centrum może popadywać, na północy też, a na północnym wschodzie możliwe nawet burze i tam będzie najchłodniej. 16 stopni na Suwalszczyźnie i też widzę, że nad morzem też słabo, 15 stopni w Koszalinie.
2: A wiesz, co ja sprawdziłem, Cinek?
0: Co sprawdziłeś?
2: Że w weekend na zachodzie będzie 35 tak. stopni.
0: I to jest upał!
2: Do weekendu jeszcze troszkę. Marcin Sońta.
0: I Michał Krościa.
2: Witamy serdecznie, kochani. Zapraszamy do zabawy w Państwa Miasta. Nasz numer 321-321-321. Potrzebujemy dwojga słuchaczy, dzwońcie.

0: I Get No Town w Radiu Z. 14 minut po 22. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: All right, dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy to jest pan Dariusz z Ozorkowa. Cześć, Dariusz.
2: A witam, witam.
0: Dariusz, oglądasz mecz Belgia-Egipt?
2: Nie, nie oglądam jeszcze, ale wracam powoli do domu.
0: Jest 53. minuta, zgadnij, jaki jest wynik.
2: Po zero.
0: Nie, 1-0 dla Egiptu, dasz wiarę?
2: Nie dam.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem jest Marcin. Cześć, Marcin.
3: Siemanko,
0: witam wszystkich. Wiesz, jaki był wynik w meczu Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka?
3: Tak, 0-0, oczywiście.
0: Niezłe jajca, co Marcin?
3: Dokładnie tak.
0: Dokładnie, Cinek, dawaj zasady.
4: Panowie, gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka D, jak dajcie spokój z tym mundialem. Każdy dostaje swoje kategorie, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Dariusz, a potem Marcin. Grajmy. Tylko jeden z was musi przyciszyć radio. Nie wiem, który ma głośno radio, bo się to słyszymy po 8 razy.
3: My nie mamy.
4: A wy to, nie macie? No
0: to ja mam, już przyciszam.
4: Ale bardzo bym prosił. Okay. Darku, zaczynamy od ciebie. Literka D jak Darek, kategoria. Można to złapać.
2: Delicje.
0: Można, to Darek, ty masz włączone radio, dobrze to wiemy.
4: Marcinie, twoja kategoria. Można to ubrudzić.
3: Dyńkę można ubrudzić.
0: Dyńkę, tak, można, oczywiście.
4: Oczywiście.
0: 1-1.
4: Darku, coś, co jest w kieszeni.
2: Dziura.
0: Może być.
4: Dobrze. I Marcin, twoja kategoria, uwaga, coś wróć.
0: Tak.
4: Coś śmierdzącego.
3: Bąk.
0: Bąk nie jest na D.
2: Chyba, że nie. No to dupa.
4: Ej, kolego, jest dobra odpowiedź.
0: Dobra odpowiedź, ale po czasie.
4: Czyli Darek wygrywa. Tak. Gratulacje, Darku, możesz sobie wybrać, czy wybierasz kubek z logo Radia Z, czy butelkę Duffy typu bidon.
2: Poproszę kubek.
0: Okej.
4: Okay. Okej, w takim razie za zajęcie drugiego miejsca dzisiaj będzie butelka Duffy typu bidon.
0: No, no i radość z tego, że mógł sobie powiedzieć na antenie, prawda?
4: No my nie możemy, my mamy karę za takie rzeczy.
0: Właśnie, właśnie. Pozdrawiamy, panowie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
3: Pozdrowienia, trzymajcie się, hej.
0: Hej.
4: Za to możemy powiedzieć Dua Lipa. Z Eltonem Johnem w Radiu Z. Proszę.

0: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake, czyli muzyka numer 1 w Radio Z. 23 minuty po godzinie 22 na moim. Za chwilę wspaniała Sandra, Everlasting Love.
1: Masz jakieś... To jest moja ulubiona piosenka, Cinek. Ja znam tę piosenkę niemal na pamięć. Ja mogę ci ją całą w tym momencie zaśpiewać.
0: Nie, bylibyśmy bardzo właśnie wdzięczni, żebyś nie nucił ją. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na reklamę.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wielki, łysy facet z brodą i tatuażami na twarzy to Teddy Swims. Jakbyś go zobaczył w bramie, to byś się po prostu przestraszyła. To taki wrażliwiec, zobacz.
1: Moja żona jest bardzo podobna do niego, jakoś się nie boję. Jestem przyzwyczajony.
0: Moja żona jest wielkim, łysym facetem z brodą i tatuażami na twarzy?
1: Wszystko się zgadza, tylko nie facetem. Proszę państwa.
0: Ty zawsze lubiłeś oryginalną urodę.
1: Oczywiście, nietuzinkową, Marcin. Nie. Ja na przykład nigdy nie powiem żonie, kochanie, pomyliłem cię z sąsiadką, dlatego doszło do nieporozumienia, bo nie ma takiej drugiej jak moja żona, rozumiesz?
0: No po prostu doszło do porozumienia.
1: Doszło do porozumienia. Proszę państwa, mundial trwa w najlepsze. To jest najdłuższy mundial w historii, bo już parę dni grają, a jeszcze nie jesteśmy na początku tak naprawdę, bo 19 lipca dopiero finał.
0: To trochę potrwa. Ten mundial będzie trwał 2 lata. W sumie jest do rozegrania 840 meczów.
1: Tak, no to wszystko u Donalda Trumpa trwa trochę dłużej. Wojny na Ukrainie miał zakończyć dzień po objęciu urzędu. Cały czas trwa. W Iranie tydzień. Cały czas trwa. Mundial miał być 2 tygodnie.
0: Miał być 2 kadencje, będzie pewnie z 5.
1: No tak, mniejsza o to. Ja chciałem powiedzieć tylko, że Belgia strzeliła gola i teraz w meczu z Egiptem jest 1-1. Do końca zostało
0: tak
1: 20 minut. No nie mogłem, bo musiałem o żonie powiedzieć, o Trumpie, wiesz, się trochę...
0: Bardzo ciekawa kobieta.
1: Tak, to nigdy nie ma czasu pogadać, to się spotkaliśmy, myślę sobie, a pogadamy trochę.

0: Fajny duet Lady Gaga i Bruno Mars w Radiu Z. Za 17 minut 23 to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel ci leci.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. Ludzki mózg zużywa mniej więcej tyle energii, co światło w lodówce.
1: Mhm, a to by się zgadzało.
0: Dlaczego?
1: Na przykład mój mózg też jest zgaszony, dopóki mnie nie otworzysz.
0: Sprytne.
1: Fajnie, i wtedy się otwieram i coś tam tego, zamigocę.
0: I też jest mocno połączony z jedzeniem, z tego co wiem.
1: Cały czas.
0: Pirorirore, kochanie.
1: W środku mam żarcie.
0: Aha. I mówisz to nie na żarty. Wow, oh, tego. Yeah. Freddie Mercury, Living on My Own. To jest show w Radio Z.

0: Wspaniała dziewczyna, wspaniała płyta, wspaniała piosenka Drop Dead. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z. Za 3 minuty godzina 23.
1: Ty, ale się Belgzy męczą, Cinek.
0: Michał, Belgowie.
1: Tak, Belgowie. Mhm. Belgzy i Holendrowie. Tak się mówi. Jest 1:1.
0: A jak idzie Egiptom?
1: Egiptom idzie tak samo jak Belgom. 1:1 i minuta do końca meczu. Będzie sensacja, Cinek. Będzie sensacja. Mówię ci. Za chwilę wiadomości.
2: Radio Z. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
1: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
13: Kolejny wieczór mundialowych emocji, za nami mecz Belgii z Egiptem. Rząd kończy z obniżkami cen paliw, program CPN będzie ograniczany. Do Polski nadciąga upał, może być trudne do zniesienia.
1: Właśnie 23.
13: Piłkarze na stadionie w Seattle już usłyszeli ostatni gwizdek. Przed momentem dosłownie zakończył się mecz grupy G Mistrzostw Świata. Belgia grała z Egiptem. I to spotkanie uważnie obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej. No i jaki wynik?
14: O, remis 1:1. Belgowie uciekli spod topora, bo do przerwy to Egipcjanie prowadzili 1:0. Do siatki trafił Emam Ashour, a asystował mu obchodzący dzisiaj 34. urodziny Mohamed Salah. Po przerwie czerwone diabły ruszyły do odrabiania strat i swego dopięły w 66. minucie. Pomógł im Mohamed Hani. Na egipskiego obrońcę naciskał Romelu Lukaku i po niefortunnej interwencji piłka zatrzepotała w siatce. Było 1:1.
13: A przed kibicami jeszcze długa noc z mundialem. Za godzinę Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, a o 3:00 mecz Iranu z Nową Zelandią. Po zatwierdzonym dzisiaj memorandum między Iranem a USA czas na podpisanie porozumienia, ale na zniesienie sankcji na Teheran jest za wcześnie, uważa Ursula von der Leyen i przypomina, że przed krajami dopiero zacznie się dwumiesięczny okres negocjacji szczegółów. Szefowa Komisji Europejskiej ma o tym rozmawiać z amerykańskim prezydentem i innymi liderami na szczycie grupy G7 w Evian. Więcej teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
15: Unia Europejska oferuje pomoc USA w negocjacji szczegółów umowy z Iranem. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia na konieczność prawdziwego i pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. Wolność żeglugi musi być przywrócona bez żadnych opłat. pojawiają się propozycje wsparcia w zabezpieczeniu żeglugi, ale Europa też chce wzmocnić alternatywne szlaki handlowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Cieśniną Ormus przed wybuchem konfliktu USA z Iranem przepływała nawet 1/5 całego światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym. A w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie Ministerstwo Finansów wygasza program Ceny paliwa niżej. Obniżka VAT na paliwa ma obowiązywać tylko do 30 czerwca, a od jutra przestają działać niższe stawki akcyzy. Według resortu ulgi kosztowały budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ukraina zapowiada odpowiedź po rosyjskim ostrzale Kijowa, w którym poważnie ucierpiała Ławra Paczerska. Kompleks klasztorny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zniszczony został dach, uszkodzone są też wieże zabytkowego klasztoru. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, który wie, jaka będzie odpowiedź Ukrainy.
9: Tak, według rosyjskich mediów skutki kryzysu paliwowego dotykają co najmniej 10 regionów. Najgorsza sytuacja jest na okupowanym Krymie, gdzie paliwo sprzedawane jest na kartki, a i tak na stacjach po prostu go nie ma. Dlatego coraz więcej rafinerii dostaje zielone światło na produkcję paliw ze znacznie przekroczonymi normami siarki, byleby tylko produkcja szła pełną parą. To jednak problemu nie rozwiązuje, głównie dlatego, że Ukraina cały czas niszczy kolejne zakłady i rafinerie.
13: Wołodymyr Zełenski zaapelował do światowych przywódców na forum G7, żeby Rosję także z ich strony spotkała za to zasłużona kara. Katastrofa i klęska, tak mówią rolnicy i sadownicy, którzy kończą właśnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce sięgają one nawet 90% plonów. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Najgorzej jest w sadach i na plantacjach owoców miękkich. Na Lubelszczyźnie komisje pracują pełną parą. Straty są ogromne, mówi mi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej.
17: Widzimy, że dotykają szczególnie sadowników, ale też producentów rolnych uprawiających rzepak czy zboża o zimę.
16: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowanie, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat. Dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie Unii Europejskiej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: Resort rolnictwa dostał zielone światło z Brukseli na uruchomienie pomocy doraźnej. Pomoc unijną rolnicy dostaną prawdopodobnie w wakacje. A te po zimnej i suchej wiośnie wcale nie będą łaskawsze dla sadowników i rolników. To ma być upalne, z epizodami bardzo gwałtownych burz i nawałnic. Jeszcze w tym tygodniu dostaniemy przedsmak afrykańskiego żaru. W wielu rejonach będzie znacznie powyżej 30 stopni. O czym więcej powie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
18: Przed nadejściem ciepła prognozowane są jeszcze deszcze, burze i chłodniejsze dni, ale już pod koniec tygodnia temperatury gwałtownie wzrosną. W weekend na zachodzie nawet 33 stopnie i to zwiastun gorącego lata, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
19: Lipiec pod względem termicznym i opadowym będzie się mieścił w normie wieloletniej w północnej części kraju, natomiast cieplej będzie w południowej połowie Polski, gdzie przewiduje się, że te temperatury prognozowane będą wyższe od normy wieloletniej.
18: Cieplejszy w całej Polsce ma być za to sierpień i wrzesień. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
13: Według długoterminowej prognozy pogody typową dla początku jesieni pogodę ma przynieść dopiero październik. W wiadomościach o 23 to wszystkie informacje. Nad kolejnymi wydaniami pracuje już Krzysztof Białkowski. Dobrej nocy, do usłyszenia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A jutro, proszę Państwa, najcieplej będzie na południu naszego kraju, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach po 22 stopnie i sucho, i słonecznie, czyli tak letnio powiedziałbym. Zupełnie inaczej będzie na północy, 16 w Suwałkach, 17 w Białymstoku i tam mogą wystąpić nawet burze, kochani.
0: 5 minut po 23, czyli została niecała godzina poniedziałku i to jest chyba dobra wiadomość. Tym bardziej, że jak to się śmiesznie mówi, to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu, prawda?
1: Tu Michał Krościel, hejka, i Marcinca, hejka, i Krościel, i Michael Jordan.
0: Jackson. Nie, Jackson, ba!

0: Avicii, Wake Me Up w Radio Z, bo Radio Z budzi tych, którzy mają na nocną zmianę. Za 44 minuty, godzina 00.
1: Super ci poszło, Cinek.
0: Szybka matematyka pod nosem.
1: Słuchaj, jak mi poszło, bo znalazłem tu bardzo ciekawą informację historyczną. W 1932 roku armia australijska wypowiedziała wojnę ptakom emu. Dowódcą armii był major G.P.W. Meredith. Stada emu natomiast nie miały przywódcy.
0: Oficjalnego, bo tam
1: oficjalnego, pewnie jakiś był incognito, jak to się mówi.
0: Słuchaj, Australia jest taka, że tam jest dużo groźnych zwierząt i generalnie tam każde zwierzę możecie zabić i to nie będzie żart, jak teraz powiem, że gdyby kiedyś Australia najechała na Polskę, to każdy dorosły mężczyzna w Polsce musiałby walczyć z 3 kangurami.
1: To ile jest kangurów w Australii?
0: 50 milionów, a dorosłych mężczyzn w Polsce około 15.
1: Tak, ale widzisz, zakładasz, że po stronie polskiej walczyliby tylko dorośli mężczyźni, nie?
0: No, ale dałbyś Madzi walczyć?
1: No nie, nie dałbym, ale nie zakładasz, że po stronie australijskiej walczyłyby tylko dorosłe kangury walczyć?
0: No, a jeszcze... Podchwytliwe pytanie.
1: Bledka i 2 dni w Radiu Z. 17 minut po 23.

0: Perfect Love to Lutrisia McNeil w Radiu Z, 23:23, czyli imieniny, godziny.
1: Rzeczywiście, Marcin, nie zauważyłem.
0: Nie
1: dziękuję.
0: Świętujesz ze mną, widzę.
1: Nie świętuję. Wiesz co, zastanawiam się, czy dzisiaj nie spać, bo dzisiaj jeszcze dwa mecze nas czekają, piłkarskie. Iran, Nowa Zelandia. No to jest taki sztos, że aż chyba nie zasnę. Nie, tak serio, wiesz co, jak zaprosili te 48 drużyn na mundial, to kurczę, no nie chce się czekać czasami. Rano sprawdzisz wynik.
0: Wiesz co, są takie, co we dwa kraje przyjechały, Bośnia, Hercegowina.
1: Tak, no. Republika Zielonego Przylądka nawet w 3. Imagine Dragons, Bad Liar, to za moment w Radiu Z.
2: Reklama. Money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pierwsza kolejka mundialu jeszcze się nie skończyła, a już, proszę państwa, niektórzy odpadli z tegoż.
1: Jak to?
0: Tunezyjska Federacja Piłkarska zdecydowała o natychmiastowym zwolnieniu selekcjonera Sabriego Lamouchiego.
1: A to dlaczego?
0: No dlatego, że przegrał ze Szwecją 1-5.
1: Wiesz co, mam taki żart związany z tym zwolnieniem. No. Ponieważ jak on jest w tej kadrze, to jest tu i to jest Tunezyjczyk, a jak już go nie ma, to jest tamnezyjczyk.
0: Bo nigdzie Zejczyk.
1: Wiktor Waligura, 4 pory roku, to jest Radio Z, kochani. 25 minut i będzie już po poniedziałku.
0: To jest jeżeli Wiktor Waligura, co będzie jeżeli
1: Wiktor Waligura, już.

0: Katrin, AI Technology w Radiu Z. Za 19 minut będzie północ, będziemy mieli wtorek, a to oznacza, że czas na coś śmiesznego w Radiu Z.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Czy ty kaszlnąłeś, czy kichnąłeś?
2: Kichnąłem, Marcin.
0: Kichnąłeś, jesteś, tak. Masz po prostu alergię na coś śmiesznego.
2: Mam alergię na przystojniaków, Marcin.
0: Dziękuję.
2: Proszę bardzo.
0: To co, może ja powiem dowcip?
2: Może ja.
0: No dobra, to ty opowiadasz dowcip, a ja będę się śmiał. Taka jest zasada w tym formacie, który nazywa się DD, czyli dowcip dnia. Proszę.
2: Kiedy warszawiak ma rację?
0: Kiedy?
2: Ma zawsze.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji. Trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi Radiu Z rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
1: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura, na razie za wcześnie na jakiekolwiek hipotezy dotyczące przyczyn zabójstwa. Donald Trump podtrzymuje zapewnienie o kolejnych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tak po rozmowie prezydenta USA z Karolem Nawrockim mówił dziennikarzom Marcin Przydacz z prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Nawrocki rozmawiał o tym z Trumpem podczas bankietu na urodzinach prezydenta USA.
2: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski prezydent będzie chciał omówić szczegóły amerykańskiej propozycji z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O wkładzie Europy w zabezpieczenie pokoju na Bliskim Wschodzie debatowali szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Na razie pierwsze reakcje na ogłoszenie wstępnego porozumienia między USA i Iranem są ostrożne, a dyplomaci kładą nacisk na odblokowanie cieśniny Ormuz dla statków i by przepływ był w pełni wolny. Wicepremier Radosław Sikorski przed tą debatą pytany, czy porozumienie między USA a Iranem będzie trwałe, odpowiedział po arabsku. Jeśli Bóg pozwoli.
3: Inshallah. W interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormuz, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia.
0: Ale szczegóły nie są jeszcze znane. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział podpisanie dokumentów o wstępnym porozumieniu z Iranem na piątek. A rząd Niemiec poinformował, że niemieckie okręty będą uczestniczyć w międzynarodowej misji zabezpieczania żeglugi w cieśninie Ormuz. Berlin potwierdził, że natychmiast po podpisaniu amerykańsko-irańskiego porozumienia o zakończeniu wojny niemieckie okręty mogą być na miejscu.
4: Warunkiem udziału niemieckich okrętów w zabezpieczaniu żeglugi w cieśninie Ormuz jest mandat parlamentu. Bundestag z pewnością przegłosuje zgodę na taką misję rządową większością głosów, to nie ulega wątpliwości. Okręty niemieckiej marynarki, niszczyciel min Fulda i zaopatrzeniowiec Mosel są już gotowe do działań, stacjonują we wschodniej części Morza Śródziemnego i potrzebują około tygodnia, by dotrzeć do cieśniny Ormuz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Wstępne porozumienie o gotowości rozpoczęcia nadzorowania żeglugi w cieśninie Ormuz podpisali przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. A porozumienie USA z Iranem i zapowiedziane otwarcie cieśniny Ormuz mają wpływ na ceny ropy. Te były wczoraj najniższe od 3 miesięcy. Dla kierowców to dobre wiadomości, choć jak podkreślają analitycy, trzeba poczekać na podpisanie konkretnych umów i wznowienie przepływu tankowców. Spadki na giełdach zbiegają się ze zmianami w programie CPN. Od dziś przestaje obowiązywać obniżona akcyza na paliwo, pozostaje jednak niższy VAT. Wciąż będą obowiązywać ceny maksymalne, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku z portalu epetrol.pl.
5: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. No kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby, czy łagodziło ten skutek zmian związanych właśnie z przywróceniem uprzedniej czy dotychczasowej stawki akcyzowej.
0: Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś maksymalnie 5,97, za olej napędowy 6,37. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radiu Z, Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
6: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, który rolnik musi pomóc, o braku pomocników w gospodarstwach rolnych do pracy przy zbiorach chociażby.
0: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowania, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Zbliża się wielka impreza fantastyki w Poznaniu. W tym roku wprowadzono restrykcje dotyczące przebrań, co wzbudziło duże kontrowersje. Na tegoroczny Pyrkon nie można wnosić rekwizytów przypominających prawdziwe pistolety, karabiny, a także ostre repliki mieczy. Nowy regulamin zakazuje też mundurów odnoszących się do wydarzeń po roku 1900, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
7: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
0: Zakazy początkowo wywołały sprzeciw środowiska cosplayerów.
8: Było ożywienie, ale powiem szczerze, że dużo osób właśnie tych z takich starszych stażem, którzy widzieli duże sytuacje, gdzie na przykład starsze osoby się denerwowały, bo widziały bronie, czy widziały jakieś miecze, które dla nich po prostu potencjalnie były niebezpieczne. Cieszą się, że takie zmiany zostały wprowadzone, bo czują się po prostu wszyscy bezpieczniej.
0: Mówiła cosplayerka Aleksandra Szapitora. Dodaje, że podobne restrykcje wprowadzają też organizatorzy innych imprez fantazji w Europie. Pyrkon jest największym takim festiwalem w Polsce. Odbędzie się już w najbliższy weekend. Irańczycy mieszkający w Los Angeles podzieleni w sprawie udziału piłkarzy Iranu na mundialu. Jedni bili brawo, inni gwizdali, kiedy reprezentacja przyjeżdżała do hotelu. A wszystko to obserwował na miejscu Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
9: Kiedy próbowałem dotrzeć pod hotel, w którym zatrzymali się Persowie, policja już wcześniej z uwagi na bezpieczeństwo zamknęła okoliczne ulice. To nie przeszkodziło jednak mieszkającym w Los Angeles Irańczykom dotrzeć niemal pod samą bramę i zaczęły się kłótnie. To nie jest drużyna, która reprezentuje Iran. Oni reprezentują reżim. Nie chcemy ich tu. Niech się wynoszą. I wy też. Druga strona sprzyjająca piłkarzom i reżimowi zarzuciła swoim rodakom zdradę. Takie sceny miały miejsce nie tylko pod hotelem, ale i na lotnisku oraz przed stadionem. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
0: A pierwszy mecz Irańczyków na Mistrzostwach Świata z Nową Zelandią dziś o 3:00 w nocy. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Mamy wtorek i to będzie znacznie ładniejszy wtorek niż odchodzący poniedziałek, szczególnie na południu i na zachodzie Polski, bo tam przestanie padać i pojawi się trochę więcej słońca. No i na termometrach jakby ładniej, do 23 stopni. Na północy nadal zimno, od 15 w Koszalinie. No i tu może niestety padać, a dodatkowo na północnym wschodzie możliwe burze.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ukraina domaga się zdecydowanej międzynarodowej reakcji po zmasowanych rosyjskich atakach z poprzedniej nocy. Kijów chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zabiega też o działania w ramach OBWE, Rady Europy i UNESCO. Napisał na platformie X szef MSZ w Kijowie Andrii Sybicha. W nocnym ataku na Ukrainę Moskwa użyła 70 rakiet i ponad 600 dronów. Zginęło co najmniej 11 osób. 15 lat więzienia za pedofilię z obowiązkową terapią. Taki wyrok zapadł w Legnicy wobec byłego rodzica zastępczego. Mariusz Dzy spod Głogowa miał skrzywdzić dwie dziewczynki, które były wprowadzone przez mężczyznę wraz z żoną rodzinie zastępczej. Spodziewane są apelacje od wszystkich stron, bo skazany nie przyznaje się do winy. Prokuratura wcześniej chciała dla niego najostrzejszej kary, a z wyroku nie są zadowoleni także obecnie rodzice dziewczynek. Więcej na ten temat reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Ta sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziewczynki z rodziny zastępczej zostały adoptowane i nowym rodzicom powiedziały, co ich spotkało. Teraz są pod stałą opieką psychologa, mówi mi ich ojciec.
2: No one potrzebują pomocy.
1: Rodzic zapowiada apelację, prokuratura ją rozważa.
3: Wnioskowaliśmy o dożywocie, dlatego prokurator zwróci się o uzasadnienie do sądu.
1: Jak mówi mi prokurator Anna Wałęga, wtedy zapadnie decyzja też wobec byłej matki zastępczej, którą sąd uniewinnił od zarzutów znęcania się nad dziećmi. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Oskarżeni nie przyznają się do winy, proces był utajniony ze względu na dobro dziewczynek. 34 płody i szczątki płodów, a także odpady medyczne odkryli policjanci na działce w Lutoryżu koło Rzeszowa. Prokuratura poinformowała o zakończeniu prac na terenie posesji należącej kiedyś do Magdaleny H. Lekarka została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Co wiadomo o pochodzeniu szczątków, o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Lekarka przyznała się do tego, że to ona zakopała szczątki ludzkie i odpady medyczne na swojej działce. Wyjaśniła też, skąd pochodziły, ale tego prokuratura na razie nie ujawniła. Na działce w Lutoryżu były zakopane oprócz płodów także szkiełka mikroskopowe i bloczki parafinowe. Magdalena H. jest patomorfologiem, pracowała w rzeszowskich szpitalach. Te materiały i tkanki płodów najprawdopodobniej pochodzą z badań histopatologicznych, jakie prowadziła po poronieniach. No, otwarte pozostaje pytanie, dlaczego lekarka zabierała te materiały i zakopywała na swojej działce. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Magdalena H. została tymczasowo aresztowana za zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Maj z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów po miesięcznej obserwacji nastolatka. Oznacza to, że prokuratura może dalej prowadzić śledztwo. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy opinia psychiatrów jest wystarczająca i, krótko mówiąc, czy obroni się w sądzie.
5: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
0: Bo w sądzie, jeśli śledztwo zakończy się aktem oskarżenia, obrońcy mogą przedstawić inne opinie. Jeszcze w czerwcu ma zapaść też decyzja, czy Bartoszowi G. zostanie przedłużony tymczasowy areszt o kolejne 3 miesiące. Jak wiecie z Radia Z, do zabójstwa Maj doszło pod koniec kwietnia zeszłego roku. Dziewczyna zginęła od wielokrotnych uderzeń w głowę. Jacek Kurski zeznawał w prokuraturze. Polityk PiSu został wezwany w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Celem tego przesłuchania było przede wszystkim ustalenie wiedzy świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego, również weryfikacja informacji medialnych, jakoby Zbigniew Ziobro zamieszkiwał w domu Jacka Kurskiego.
0: Jacek Kurski odpowiedział na wszystkie pytania, ale śledczy nie ujawniają treści jego zeznań. Wcześniej w tej samej sprawie został przesłuchany szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Już nie czarne chmury, a gromy zbierają się nad głową szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Wczoraj przeszedł wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kiedy Piesiewicz może stracić posadę? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
7: W ciągu 30 dni powinien zwołać wspomniane już nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o jego być albo nie być w roli prezesa. Pytanie tylko, czy sam Piesiewicz podporządkuje się woli większości. Wcześniej już pokazywał, że za nic ma wszelkie próby zdetronizowania go. Ta jednak jest już bardzo poważna. Do tego opozycja pokazała dzisiaj siłę. Piesiewicz przegrał 2 ważne głosowania. Odrzucone zostały sprawozdania z działalności PKOL oraz finansowe za ubiegły rok.
0: Za zwołaniem zgromadzenia w celu odwołania Piesiewicza głosowało 117 ze 173 delegatów. Polskie podstawówki bez telefonów komórkowych. Ten scenariusz jest coraz bliżej. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. To ona zakazuje używania komórek w szkołach podstawowych zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który może ustawę zawetować. Jeżeli ministra edukacji ma takie obawy, niech reaguje. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zabiega o spotkanie z prezydentem, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
8: Jeżeli pan prezydent będzie miał jakieś uwarunkowania, które skłonią go do zawetowania, chcielibyśmy te uwagi poznać. Problem mediów społecznościowych, telefonów, smartfonów w szkołach jest problemem istotnym. Jeżeli rady rodziców to regulowały, to wydaje się, że to jest ten obszar, który także powinien wziąć ową odpowiedzialność na siebie.
0: W szkołach ponadpodstawowych o tym, czy można używać telefonów komórkowych, decydują dyrektorzy placówek. A jak wynika z raportu, który powstał m.in. dzięki Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, firmy Gemius i Polskiego Badania Internetu, większość czasu online dzieci spędzają w serwisach społecznościowych. Ponad połowa wchodzi na TikToka czy YouTube'a tuż po przebudzeniu. W każdym miesiącu około miliona dzieci zagląda do serwisów pornograficznych. Poza serwisami społecznościowymi dzieci sporo czasu spędzają na komunikatorach. A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 16 roku życia wprowadza Wielka Brytania. Decyzję ogłosił premier Keir Starmer. Według niego zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w internecie to jedna z najważniejszych debat naszych czasów. Jako tata wiem, że każdy rodzic chce, by jego dziecko dorastało bezpiecznie i szczęśliwie, mówił szef brytyjskiego rządu. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe unieszczęśliwiają dzieci, ułatwiają dręczycielom nękanie i znęcanie się nad nimi. Mogą nawet szkodzić ich zdrowiu psychicznemu, narażając je na niebezpieczne treści, bo to one przyciągają uwagę. Za wprowadzeniem ograniczeń do 16 roku życia była większość rodziców biorących udział w konsultacjach rządowych. I jeszcze mundial. Po pierwszej połowie Arabia Saudyjska prowadzi z Urugwajem 1-0. We wcześniejszym meczu grupy H Hiszpania sensacyjnie zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Donald Trump podtrzymuje zapewnienie o dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Karol Nawrocki miał o tym rozmawiać z Trumpem podczas bankietu na urodzinach prezydenta USA. Przekazał to dziennikarzom Marcin Przydacz z Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Teraz trzeba po prostu przygotować infrastrukturę dla tych żołnierzy, komentował w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z poseł PiS Jarosław Sellin. Były wiceszef resortu kultury odniósł się do żartów, że spotkanie polskiego prezydenta z Trumpem trwało tylko nieco ponad minutę. Jak mówił, niedługość rozmowy jest najważniejsza.
1: To nie były jakieś takie tylko śmiechy, chichy czy złożenie życzeń, tylko to była jakaś poważna rozmowa, trwająca rzeczywiście półtorej minuty, ale po mowie ciała było widać, że to jest poważna rozmowa.
0: Jarosław Sellin stwierdził, że powinniśmy dbać o obecność amerykańskich wojsk w Polsce, bo jak stwierdził, Rosja boi się tylko jednej armii na świecie, właśnie amerykańskiej. Sellin przekonywał, że wyłącznie dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem żołnierzy amerykańskich będzie w naszym kraju więcej, choć wciąż nie jest dla niego jasne, czy będzie ich teraz 11 czy 15 tysięcy. A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Ważna zmiana w Wojsku Polskim na najwyższym szczeblu dowodzenia. Dotychczasowy szef cyberwojsk, generał Karol Molenda, przekazał swoje obowiązki zastępcy generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Ta zmiana wynika z powołania Molendy na stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO do spraw transformacji. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polak będzie zajmował jedno z najwyższych w historii stanowisk w sojuszu.
2: Wojska cyberprzestrzeni to jest duma i skarb polskiego wojska. Cyberwojna w przestrzeni trwa już od wielu, wielu miesięcy. Cały czas Polska broni się przed atakami ze strony adwersarzy, ze strony grup hakerskich, więc tym bardziej jest to ważne zadanie i wybrany został najlepszy, najbardziej doświadczony oficer, który będzie pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Cyberwojska istnieją od 4 lat. Generał Chmielewski będzie dopiero drugim ich dowódcą.